0: wyobraziłam sobie, że takim tanecznym krokiem wchodzicie do biura, a szczególnie do gabinetu szefa i jak Britney śpiewacie. Wow. You drive me crazy, tu Radio Z.
1: 23 minuty do 11, przed wami teraz jedna z naszych nowości. Take That i Michael Patrick Kelly, mamy nadzieję, że znacie już.

0: No tak zdradzę pewien insight. Tak naprawdę to Michael Patrick Kelly przeszedł z tym utworem do Take That. Bardzo im się to spodobało. Efekt nosi tytuł Feel My Love i to jest nowość w Radiu Z 20 do 11.
1: A ja też mam nowość, chociaż to jest troszkę starość. Mhm. W PRL-u pito go każdego dnia do obiadu. Dzisiaj wraca do łask. Co to takiego? Kompot, moi drodzy. Ja potwierdzam, też zaczęłam robić kompoty.
0: Jest jeden kompot, którego nigdy w życiu nie będę pił i to jest kompot z suszu. Ze śliwek. Nie lubię bardzo, wiesz? Nie lubię.
1: No rozumiem.
0: Wszystkie inne kompoty bardzo lubię. W każdym razie, no w takim razie moja babcia wyprzedziła trendy jakieś 30 lat, nie? No.
1: Zdecydowanie. Radio Z i już.
2: Reklama. Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Teraz za 4399 zł. W ratach tylko 88 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
4: Tak, załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
5: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl / na firmy.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
12: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
11: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
12: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
11: Aflofarm.
13: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
14: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Extra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Chcę rzucić palenie.
16: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Wskazany w odzwyczajaniu się odpalenia tytoni i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
17: Desmoxan. I już nie palisz.

0: mega gracze. Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Tu Radio Z, a wy dzisiaj możecie zalogować się na wasze konto i zobaczyć tam nawet 550 tysięcy złotych.
1: Tyle u nas do wygrania, a jeszcze przez 8 szczęśliwych minut każde zgłoszenie o treści Radio Z pod 7353 wpada do gry 15 500 razy.

0: Zanim zdążysz powiedzieć
1: jeszcze 5 minut,
0: my już jesteśmy. Baleja, Stary Brat i Gajda, a teraz także Kępa i Fiedorczuk. Humor, energia i muzyka numer 1. A przed 8 jest pan, pani na głośno mówiącym. Kto? No właśnie, lepiej słuchaj. Dzień dobry bardzo w Radiu Z, codziennie od 5.30.
2: Reklama. U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Sąsiadko, witam.
8: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
7: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
9: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
8: Sylwester, mój kicić wrócił.
7: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
8: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
9: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
0: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Kategoria trawienie.
12: Po jednej nutce.
11: Ciężko na żołądku.
12: A teraz?
11: Uczucie pełności.
12: Dobrze, i ostatni.
11: Gazy.
12: Świetnie, a co można na to zaradzić?
11: Najlepiej zastosować Trawisto.
13: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
14: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej?
15: Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że

0: Ta wzrost włosów. Badania wykazały, że po Keratin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie. Sama widzisz.
1: Keratin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.

0: Popatrz. Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Zauważasz, że twoje zmarszczki są jakby bardziej widoczne, a kontur twarzy już nie ten? Bez obaw. Sięgnij po nowość. Neuropeptydowe ampułki liftingujące Biolik. Jedna ampułka Biolik od razu wygładza i napina skórę, a 7-dniowa kuracja to już widoczny efekt liftingu. Zmarszczki znikają, poprawia się owal twarzy, skóra staje się jędrniejsza. Tak, z ampułkami Biolik to możliwe. Spróbuj, łatwiej się nie da. Ampułki liftingujące Biolik. Dostępne w aptekach. Po reklamie.
3: Dochodzi 11, słuchacie Radia Z, w studiu Iwona Kutyna.
4: Dzień dobry.
3: Dzień dobry, zapraszamy na wiadomości.
4: Marszałek apeluje do prezydenta o zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Paraliż na kolei w Holandii, władze nie wykluczają sabotażu. Wdowia Zatoka i The Pit, wielkimi wygranymi tegorocznych Emmy. Jedenasta. Marszałek Sejmu z mocnym apelem do prezydenta, jeśli ktoś nie rozumie, w którym momencie i miejscu jesteśmy, niech abdykuje, mówi w Radiu Z Włodzimierz Czarzasty i wzywa Karola Nawrockiego do zwołania Rady Bezpieczeństwa Narodowego, a to po wyraźnej eskalacji działań ze strony Rosji. Karolina Olszewska-Merkel z tym tematem w wiadomościach. Tak, skąd taka ostra reakcja drugiej osoby w państwie?
5: Bo mimo wydarzeń i spraw dotyczących kluczowej kwestii, czyli bezpieczeństwa, reakcji głowy państwa nie ma. Proszę zauważyć, że prezydent w ogóle zachował ciszę, a powinien zająć stanowisko, mówi marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, a co więcej, wprost wytyka głowie państwa brak istotnej decyzji na płaszczyźnie dyplomatycznej.
6: Niemianowanie ambasadora Polski w Kijowie jest skandalem. Niemianowanie ambasadorów w momencie, kiedy jest destabilizacja kraju, świadczy bardzo źle o prezydencie.
5: I stąd marszałek Sejmu, jak mówi mocno i wprost, nie tylko nawet oczekuje, co żąda od prezydenta, tu cytat, rozsądku, ale też zwołania i to natychmiast posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego.
4: Karol Nawrocki podobno rozważa zwołanie takiego spotkania, ale na razie konkretów nie ma. Kolejowy paraliż w Holandii. Niewykluczone, że awaria może być sabotażem. Według ProRail, zarządcy infrastruktury kolejowej, w kilku miejscach na torach znalezione zostały rury, miały być tam celowo podłożone. Problemy z systemami bezpieczeństwa stwierdzono w co najmniej 20 miejscach. Na razie nie wiadomo, kto odpowiada za incydent. Rosyjski dron wciąż na plaży pod Rusinowem. Maszyna w nocy została przebadana przez wojskowych chemików. Teraz jeszcze bezzałogowcem muszą zająć się saperzy. Dopiero po tej ocenie dron będzie mógł zostać wywieziony z plaży, mówi Radiu Z Adam Rudawski, wojewoda zachodniopomorski.
7: Dron jest zabezpieczony na plaży w wyznaczonej i chronionej przez policję strefie bezpieczeństwa. Cały czas na miejscu jest żandarmeria wojskowa, która koordynuje akcję. Teraz trwa procedura analizy i oceny pirotechnicznej.
4: Bezzałogowiec to najprawdopodobniej nowa wersja rosyjskiego drona Gerbera. Gdynia obudziła się dziś zupełnie nowym układem sił politycznych. Wczoraj wieczorem nieoczekiwanie doszło do zerwania koalicji, która pozwalała prezydentce Aleksandrze Kosiorek mieć większość w Radzie Miasta. Stanowisko przewodniczącego straciła Koalicja Obywatelska, a nową szefową Rady została radna PSL-u. Maciej Bąk sprawdza, o co chodzi w tym przewrocie. Do tego manewru powstała mocno egzotyczna koalicja.
8: Bardzo egzotyczna, bo za odwołaniem przewodniczącego głosowali radni klubu prezydentki, do tego PiS, PSL i grupa radnych od byłego prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka.
9: Sojusz mniejszych formacji, które wszystkie postanowiły, żeby bić większego.
8: Komentuje były już szef rady Tadeusz Szemiot z KO. Prezydentka Kosiorek zerwała koalicję, bo jak mówi, miała dość ciągłych sporów o pieniądze i stołki.
10: I dzisiaj Gdynia i mieszkańcy za tę koalicję płacili już wysoką cenę.
8: Nowej koalicji nie będzie, prezydentka będzie teraz szukać większości dla każdego ze swoich pomysłów osobno. Gdynia, Maciej Bąk, Radio Z.
4: Punktem zapalnym do zerwania koalicji były zmiany w budżecie, które redukowały wydatki na inwestycje o blisko 80 milionów złotych. Emmy, najważniejsze nagrody w amerykańskiej telewizji rozdane. Wielkim wygranym w tym roku jest serial Wdowia Zatoka. Zgarnął 14 statuetek, ustanawiając rekord w kategorii komediowej. Najlepszym serialem dramatycznym drugi rok z rzędu okazał się The Pit.
11: And the Emmy goes to... The Pit.
12: We are honored to present Michael J. Fox.
4: Owacjami nastająca publiczność powitała Michaela J. Foxa. Aktor uhonorowany został nagrodą za działalność w branży filmowej, także na rzecz osób zmagających się z chorobą Parkinsona, na którą sam choruje.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
3: Piękny dzień, na zachodzie nawet 25 stopni w ciągu dnia i dużo słońca, trochę więcej chmur w centrum kraju, a na północnym wschodzie już opady deszczu. Temperatury tak 19-20 stopni w okolicach Białegostoku.
13: Ale w Kłodzku dalej poniżej 10.
3: Czekamy.
13: Także pozdrawiamy, przytulamy i chuchamy, żeby wam tam cieplej było.
1: Radio Z. Sponsorem audycji jest producent i dystrybutor smartfonów oraz tabletów TCL z e-papierowymi ekranami NXT Paper.
13: Dotarliśmy do szokujących ustaleń. Tak. 80% przedmiotów w domach jest nieużywana.
3: Najdziwniejsza rzecz, jaką ty masz w domu?
13: Łyżka do butów.
3: Ja powiem za chwilę. Status quo, gramy.

0: Space za nami, a ja ponawiam pytanie. Co najdziwniejszego masz na chacie, drogi Norbercie? Mm-hmm.
1: Toster. 3-2-1.
0: Najbardziej absurdalnych 3, 2, 1. I niepotrzebnych przedmiotów w waszych domach.
1: Dzwońcie.

0: or another.
1: One Direction, Radio Z, 20 minut po 11. Dzisiaj możecie być w sytuacji Magdy.
2: Yes, grajcie, bo warto, naprawdę, polecam.
3: Ja również, bo w naszych walizkach dzisiaj 550 tysięcy złotych. Mhm. Są też inne bardzo przytulaśne kwoty, 45 tysięcy. Żeby wejść do gry, wystarczy jeden SMS o treści Radio Z pod 7353. On kosztuje 3,69 zł.
1: Regulamin znajdziecie na radioz.pl, a od teraz do godziny 12 odpalamy premię. 10 tysięcy losów.
3: Ślijcie Radio Z pod 7353 i odbierajcie telefony koniecznie.
4: Radio Z i już. Sponsorem audycji był producent i dystrybutor smartfonów oraz tabletów TCL z e-papierowymi ekranami NXT Paper.
5: Reklama.
6: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
7: Na przykład lodówka Haier 205 cm. Teraz za 3799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
8: O.
5: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny.
11: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy. 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
15: Panie Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
16: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę 5. produkt.
15: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
17: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
18: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
19: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
20: A w dodatku można go podać również na noc.
19: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
18: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
21: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Wszystkie jaja od kur z wolnego wybiegu w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 19 września.
22: Carrefour w sumie najlepszy jest.
23: Milion złotych do wygrania w Radiu Z.
24: No jestem w szoku, jest mnóstwo pieniędzy.
25: Rząd za pieniądza w Radiu Z.
23: Wejdź do gry, wyślij SMS Radio Z pod 7353 za 3,69 zł i graj o walizkę z milionem złotych w gotówce.
26: Też możecie wygrać.
23: Wielki finał 28 września.
27: Regulamin na radioz.pl. Organizator loterii, spółka Euroloterie.
23: Milion złotych może być twój. A co ty zrobisz z milionem?
5: Po reklamie.
23: Radio Z.

0: najdziwniejsze przedmioty, jakie macie w domu?
1: Najbardziej absurdalnymi rzeczami w domu są suszarki. Jest ich w sumie trzy. Mąż dzisiaj kupił czwartą. Nie wiadomo po co.

0: To chyba jest twój ulubiony beat.
1: Tak.
0: Prawda? Timbaland.
1: Fantastyczny.
0: Kerry Hilson, The Way I Are. Radio Z i 23 minuty do godziny 12, a wy cały czas dzwonicie w sprawie tych dziwnych rzeczy, które macie w domu. Halo.
2: Mam narzędzie, które dostałem od żony na urodziny kilka lat temu i leży w garażu i totalnie nie wiem, do czego ono służy. Ma rączkę, jakąś końcówkę stalową, metalową. Do czego to służy?
0: Może
2: pozdrawiam.
0: To jest, pozdrawiamy, może to jest wichajster.
1: To jest może narzędzie do naprawy związku.
0: Ładne. Halo?
3: U mnie w domu najdziwniejszym przedmiotem jest przedmiot do gaszenia świeczek.
0: No moja mama to ma.
3: Dziękuję.
0: Dzięki.
1: Tego to nawet ja nie mam, a ja mam wszystko.
4: Radio Z i już. Reklama.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Teraz za 4399 zł. W ratach tylko 88 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa

0: na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. A do tego polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Tak, teraz ziemniaki 99 groszy za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
5: Desnoran?
4: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
5: Naprawdę?
4: Już mam chrapkę na Desnoran.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Jak?
5: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
7: Po Desnoranie znika chrapanie.
6: Aflofarm.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: Media Expert to you.
10: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: Mamy niskie ceny.
13: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Wspiera mnie w tym mój układ odpornościowy, a ja dbam o niego pijąc codziennie Actimel z LKSEI, który zawiera witaminy D i B6. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
14: Po reklamie.
15: Radio Z i już.
16: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Pitbull, Christina Aguilera w Radio Z.
1: O, czas powoli się kończy. Dokładnie kwadrans został, żeby pomnożyć swoje szanse na 550 tysięcy w dzisiejszym finale 10 tysięcy razy.
0: Radio Z pod 7353. Nie czekajcie, wysyłajcie. Codziennie

0: Ewelina, zabierz proszę rękę z kolana. Dziękuję.
1: Co? To wszystko były żarty, styl i nowość. Karol G, Bruno Mars w Radiu Z. Wydawca się chichra, to była jego ręka.
0: Piszą, a to rzeczywiście. Piszą o nas w Financial Times, ale niestety nie pozytywnie. Szczegóły w wiadomościach Radia Z o 12.
2: W Radiu Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze mają dla Ciebie najnowsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
3: Jesień, 30 stopni, panie kochany.
4: Tak, ale to już jesień, już widać po liściach.
3: Ale dzisiaj pan jest letnio ubrany.
4: A, no bo na razie jest ciepło.
5: Całe szczęście, trzeba korzystać.
2: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
3: Michał Wieliński, Radio Z.
6: Przemek Taranek, Radio Z.
7: Maciej Bąk, Radio Z.
2: Słuchaj już za chwilę.
8: Reklama. Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
10: Że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
12: Mamy niskie ceny.
13: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
14: Co powiesz na weekend pełen energii?
15: Tak!
14: Spędź go na Euromanii i zrób to z Radiem Z. Weź udział w naszym konkursie i wygraj z bliską Ci osobą wyjątkowy pobyt na Jurze. Czekają na Was zamki, wspinaczka, turnieje rycerskie i wizyta na Pustyni Błędowskiej. Wejdź na radioz.pl i zgłoś się już dziś. Zrób to z Radiem Z na Euromanii. Partnerami akcji są Województwo Śląskie, Województwo Małopolskie i Tauro.
16: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
17: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: 18,47, 12.
19: Co liczysz?
18: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
19: To ja też chcę.
18: 24, 30.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
21: Mamo, źle się czuję.
22: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
20: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Milion złotych do wygrania w Radiu Z.
2: No jestem w szoku. Jest mnóstwo pieniędzy.
1: Wejdź do gry. Wyślij SMS Radio Z pod 7353 za 3,69 zł i graj o walizkę z milionem złotych w gotówce.
3: Też możecie wygrać.
1: Wielki finał 28 września.
4: Regulamin na radioz.pl. Organizator loterii, spółka Euroloterie.
1: Milion złotych może być twój. A co ty zrobisz z milionem?
5: Po reklamie.
6: Dochodzi południe w Radiu Z. Najnowsze wiadomości. Ponownie Iwona Kutyna. Słuchamy.
7: 2 lata po powodzi, Głuchołazy wciąż w remontach. Wyższa kara przekona, zmianę przepisów po kolejowych wypadkach. Nowe rozdanie w PKOL-u priorytetu Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
8: Dwunasta.
7: Ponad 103 miliony złotych kosztowały do tej pory remonty zniszczonych przez powódź domów i mieszkań w Głuchołazach. We wrześniu 2024 roku rzeka Biała Głuchołazka wystąpiła z brzegów. Woda zalała miasto. Łączymy się z naszym reporterem Przemkiem Tarankiem, który jest na miejscu. Dzień dobry, Przemku.
9: Dzień dobry,
7: jak
9: witam.
7: Wygląda sytuacja powodzian 2 lata po katastrofie?
9: No powiem najpierw, że woda zniszczyła tutaj ponad 1200 mieszkań i domów. Rodziny dostały wsparcie państwa, zasiłki na odbudowę pomogły wyremontować do tej pory około 700 budynków. Mówiła mi o tym dyrektorka Ośrodka Pomocy Społecznej Katarzyna Krzętowska-Zapała.
10: Na pewno są jeszcze takie sytuacje, gdzie mieszkańcy nie wrócili jeszcze do swoich domów. Dzisiaj otworzyłam stronę internetową, na której wspominane są powodzie i trudno jest do tego wracać.
9: No właśnie, te emocje cały czas są tutaj w ludziach. Wielu powodzian zmaga się z problemami. Są kierowani przez pracowników socjalnych do psychologów. Głuchołazy, Przemek Taranek, Radio Z.
7: Szokujące kulisy gigantycznej afery finansowej Orlenu za czasów PiS-u, jak informuje Financial Times, podczas próby zakupu wenezuelskiej ropy w 2023 roku przez spółkę kierowaną przez Daniela Obajtka państwowe pieniądze były wymieniane na kryptowaluty, potem przekazywane na pendrive'ach w restauracjach i luksusowych klubach. Do tego biznesowe rozmowy prowadzone były głównie na WhatsAppie. Orlen stracił wtedy 1,5 miliarda złotych. O szczegółach reporter Radia Z Miłosz Gosłowski.
11: Brytyjski dziennik prześledził krok po kroku, jak polski gigant paliwowy chciał zarobić miliony na ropie z Wenezueli, a skończył ze stratą sięgającą ponad 1,5 miliarda złotych. Wynajęci przez Orlen pośrednicy za wszelką cenę próbowali kupić ropę z Wenezueli. Wydawali setki milionów złotych na rynkach kryptowalut, przekazywali pendrive'y z elektronicznymi portfelami ludziom powiązanym z wenezuelskim dyktatorem i opłacali tankowce, które w końcu odpłynęły z Caracas praktycznie puste. Z obiecanych 6 milionów baryłek ropy Orlen dostał mniej niż 0,1.
7: W sierpniu do sądu trafił akt oskarżenia wobec 3 pracowników Orlenu odpowiedzialnych za aferę. Grozi im nawet 25 lat więzienia. Wyższe i bardziej surowe kary dla łamiących przepisy na przejazdach kolejowych. Tym dziś w trybie pilnym zajmie się rząd. To pokłosie katastrofy kolejowej pod Radomiem. Za objazd opuszczonych rogatek czy wjazd na tory przy czerwonym świetle ma grozić zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące. Zakaz prowadzenia pojazdów na minimum 3 lata przy skazaniu za katastrofę na przejeździe kolejowym. A więcej w tym temacie reporter Radia Z Michał Dzieneński.
12: Kierunek zmian dobry, ale ważne jest egzekwowanie tego prawa. Do tego przejazdy powinny być lepiej zabezpieczone.
13: Powinny być progi zwalniające. Wtedy zatrzymają się samochody, bynajmniej dla mnie to bynajmniej progi.
14: Nie ufam tym światłom, rogatkom. Zatrzymuję się po prostu, fizycznie zatrzymuję się i patrzę w lewo, w prawo.
15: Na trasie pomiędzy Radomiem a Przesułą, gdzie doszło do katastrofy, na większości przejazdów nie ma zapór. Są sygnalizatory z migającym czerwonym światłem, kiedy nadjeżdża pociąg.
7: W wypadku w zeszłym tygodniu jedna osoba zginęła, a kilkanaście zostało rannych. Odsunięcie aresztowanego prezesa PKOL-u Radosława Piesiewicza zamyka w historii tej instytucji pewien rozdział i otwiera kolejny. Marian Kmita, który decyzją zarządu przejął obowiązki szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, pozostanie na stanowisku do czasu wyborów, czyli do kwietnia. Swoją kandydaturę zgłosił już Robert Korzeniowski, 4-krotny mistrz olimpijski. Przestrzega jednak przed falstartem i przekonuje, że na kampanię przyjdzie właściwy czas.
5: Gdybyśmy się dzisiaj zajmowali sytuacją wyborczą za 8 miesięcy, to stracilibyśmy zdolność do tego, by naprawiać PKOL. Przepracujmy ten temat statutowy, angażujmy się do pracy zespołowej, pokażmy, że jesteśmy otwarci na wszystkich i wtedy będziemy mogli jasno powiedzieć o tym, do jakich wyborów stajemy.
7: Zdaniem Roberta Korzeniowskiego najważniejszym zadaniem jest teraz odbudowa wizerunku PKOL-u i przywrócenie tej instytucji prawidłowego funkcjonowania. W Radiu Z czas na wiadomości kulturalne. Moje dla Was Krzysztof Kieryczuk.
16: Tak jest.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
16: Ta noc w Los Angeles lśniła nagrodami Emmy. To nagrody telewizyjne za najlepsze seriale i dla najlepszych aktorów.
17: And the Emmy goes to...
16: Wdowia Zatoka. Ten serial okazał się najlepszy w kategorii komediowej i zdobył rekordowe 14 statuetek. Za najlepszy serial dramatyczny uznano The Pitt. Zresztą drugi raz z rzędu. Najlepszym serialem limitowanym okrzygnięto produkcję Chętni na seks. A jutro punktualnie o 9 na całym świecie Netflix włączy prapremierę serialu Lalka Pawła Maślony. To będzie zdecydowanie jedno z najgorętszych wydarzeń nie tylko września, ale i całego roku.
18: Pan tu przyjechał w interesach?
19: Szukam kapitału, tak.
18: Tutaj raczej trwa zabawa.
16: O tej ekranizacji pisze też New York Times. To epicka powieść, ironiczny komentarz na temat podziałów klasowych. Akcja nie toczy się w Nowym Jorku czy Londynie, lecz w XIX-wiecznej Warszawie. W Teatrze Syrena w Warszawie musicalowy hit z West Endu Wszyscy mówią o Jamie. Wzruszająca, momentami zabawna opowieść o uczniu angielskiego liceum w prowincjonalnym mieście, który na lekcjach z planowania kariery zawodowej ogłosił coś, co wszystkich zaskoczyło. Tytułową rolę gra Kuba Szyperski, który wygrał program Twoja twarz brzmi znajomo. Na musical są jeszcze ostatnie bilety. Będzie grany do niedzieli, potem wróci na deski warszawskiej Syreny dopiero w grudniu.
20: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
6: Mamy to. Jest powyżej 10 stopni w Kłodzku, nawet 12.
21: Dobrze, i będzie
6: ciepło.
21: Jeszcze więcej, będzie jeszcze więcej, a jutro, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, na południu naszego kraju 26 stopni. Kraków, Katowice, Rzeszów, Opole. Będzie ciepło i słonecznie.
20: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.

0: I love my people, we love everybody w Radiu Z. Ciekawostka taka. Panie i panowie, bo wszyscy dzisiaj korzystają z medycyny estetycznej. Symbolem statusu i luksusu jest twarz, która wygląda na swój wiek. Zero sztucznych rzęs, ust, powiększeń, pomniejszeń,
1: dobra, czyli
0: botoksu
1: na,
0: i tak dalej.
1: Na polski. Nowa jakość jest taka, żeby nie robić sobie nic z twarzą. Żadnych
0: czysta
1: uzupełnień.
0: Natura, Norbiku.
1: No jejku, super, wreszcie. Ja się tak bardzo cieszę. Wreszcie.
0: Ja poproszę o więcej mód tego rodzaju.
1: 16 minut po 12. Wracamy do grania. Temple City i Self-Aware teraz w Radio Z.

0: Szamba Łamba w Radiu Z. Ludzie mają przeróżne marzenia. Nasz wydawca chciałby sokowirówkę, ty chciałabyś nowy samochód, a słuchaczka Magda?
1: Nie, ja to bym jakiegoś chciała, takiego kamperka, wie, coś w tym stylu, żeby można było sobie jeździć.
0: Kamperka, proszę.
2: Mamy na to środki, kochani. 550 tysięcy, tyle dzisiaj czeka w walizkach. Wchodząc do gry, gracie również o 1 000 000 złotych pod koniec września, ale kwoty są przeróżne. 45 tysięcy, więcej. W czerwonym portfelu na przykład dzisiaj dyszka.
0: I od teraz, tylko do godziny 13. Każdego waszego SMS-a mnożymy 20 tysięcy razy, więc wysyłajcie go już teraz. Radio Z pod 7353 za 3,69 zł.
3: Reklama. Duże i małe przyjemności tylko w Radio Z. Poranek, a my bez pośpiechu przed lustrem kradniemy te kilka minut tylko dla siebie. Ulubione miejsce, czas i zapach, który zamienia pielęgnację w rytuał. Małe przyjemności tylko w Radio Z. Wejdź na radioz.pl, weź udział w konkursie, wygraj 500 000 złotych i zestaw kosmetyków Ziaja Pullulan, które pomogą Ci celebrować Twoje rytuały każdego dnia. Sponsorem konkursu jest firma Ziaja, producent przeciwzmarszczkowych kosmetyków z serii Ziaja Pullulan.
4: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
5: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
6: Dźgnął ją kilkanaście razy.
7: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
4: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
8: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
4: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Włączamy niskie ceny.
11: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. I łopatka wieprzowa. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
15: Słuchaj, Marian.
16: No?
15: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
16: Ta.
15: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
16: No i co, Barbara, i co?
15: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
16: Ta Mariolka to jest naprawdę...
14: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
17: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
18: 1 000 000 złotych do wygrania w Radiu Z.
19: No jestem w szoku. Jest mnóstwo pieniędzy.
18: Wejdź do gry. Wyślij SMS Radio Z pod 7353 za 3,69 zł i graj o walizkę z 1 000 000 złotych w gotówce.
20: Też możecie wygrać.
18: Wielki finał 28 września.
21: Regulamin na radioz.pl. Organizator loterii, spółka Euroloterie.
18: 1 000 000 złotych może być twój. A co ty zrobisz z milionem?
22: Po reklamie.
23: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: końca.
1: Oskar Cyms bez końca w Radio Z. 22 minuty do 13. A ja czytam, że w Szkocji chaos pociągu.
2: Wow.
1: Do jadącego pociągu wleciał nietoperz i zaczął latać między pasażerami. Popłoch, strach. Pracownik kolei próbował go przegonić szkocką flagą. Na szczęście na koniec sam wyleciał. Poddał się.
2: Istny koszmar. U nas jest znacznie spokojniej. U nas to tylko łosie po torach chodzą.
3: Reklama. W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.

0: nowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Twoje biuro musi działać bez przerw? Postaw na raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Kompleksowa oferta biurowa. Papier, kawa, tonery, aż po środki czystości. Mniej zamówień, mniej faktur, więcej oszczędności. Bo na raz, dwa, trzy, drukuj.pl liczy się twoje biuro.
2: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
3: Elektryk? Pewnie drogi.
2: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
3: Co? Z serwisem i gwarancją?
2: I tylko 10% opłaty wstępnej.
3: Tylko gdzie jest haczyk?
2: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
3: Czekaj, 30 tysięcy?
1: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
4: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy. 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
7: Lidl. To się opłaca.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
10: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
11: Po reklamie.
12: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Hongs w Radiu Z. 8 minut zostało do 13, a to oznacza, że jeszcze przez 8 minut macie aż 20 tysięcy więcej szans na wygranie 550 tysięcy złotych. Radio Z pod 7353 za 3,69 zł.
1: Grajcie, wygrywajcie, Radio Z 7353, a teraz premiera Kuba i Kuba, chłopaki. Premiera była w naszym programie.

0: Tak jest, nie ma co się wstydzić łez. Chłopaki, Kuba i Kuba, nowość w Radiu Z. Za 5 minut 13, to oznacza wiadomości w Radiu Z, a w nich nowe ustalenia w sprawie rosyjskiego drona. Tego, którego wczoraj został znaleziony niedaleko Ustki.
1: Lubię to w Radiu Z.
2: Lubię to, serio.
1: Codziennie od 20. Włącz, nie skroluj, słuchaj, nie hejtuj. Za to wpadaj do Radia Z na Supermuzę i spotkanie z gośćmi i w radiu, i na TikToku.
3: A już w czwartek w Radiu Z i w naszym wirtualnym studiu na TikToku Girls, czyli Girls Band stworzone przez samą Julkę Żugaj. Czy powtórzą sukces założycielki? Przekonamy się.
1: Lubię to w Radiu Z. Codziennie od 20.
4: Reklama.
5: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
6: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Wszystko, czego dziś chcę.
8: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak nektaryna, kilogram tylko 5,99. A od wtorku szynka bez kości, kilogram 9,99.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
11: Każdy znajdzie PSB blisko! Każdy znajdzie tutaj wszystko!
12: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
11: Z PSB zawsze się da!
13: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
14: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Na szczęście mogę liczyć na mój układ odpornościowy. Ale on też potrzebuje wsparcia. Dlatego codziennie piję Actimel z LKS-ej, będący źródłem witamin D i B6, które wchłaniają się do krwi przez jelito, gdzie znajduje się aż 70% układu odpornościowego. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
15: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
16: O, ale że to tak dla mnie?
15: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
18: Mamy niskie ceny.
19: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
20: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
19: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
1: Milion złotych do wygrania w Radiu Z.
21: No jestem w szoku, jest mnóstwo pieniędzy.
1: Wejdź do gry. Wyślij SMS Radio Z pod 7353 za 3,69 zł i graj o walizkę z milionem złotych w gotówce.
22: Też możecie wygrać.
1: Wielki finał 28 września.
23: Regulamin na radioz.pl. Organizator loterii, spółka Euroloterie.
1: Milion złotych może być twój. A co ty zrobisz z milionem?
9: Po reklamie.
0: Tu Radio Z, dochodzi 13. Na najnowsze wydanie wiadomości zaprasza Iwona Kutyna.
2: Dron znaleziony nad Bałtykiem cały czas jest badany. To bezzałogowiec nowego typu. W Sejmie o nocnej prohibicji w całej Polsce na stole dwa projekty. Za negowanie Holokaustu Braun bez europejskiego immunitetu. 13. Są nowe ustalenia w sprawie rosyjskiego drona, który wczoraj został znaleziony na plaży w Rusinowie niedaleko Ustki. Bezzałogowiec jest badany przez służby. W studiu reporter Radia Z Jan Kielak. Dzień dobry, Janku. Jakie są pierwsze wnioski z oględzin maszyny?
3: Rosyjski bezzałogowiec to najprawdopodobniej nowy typ dronu Gerbera. Według ministra obrony Rosja utraciła go podczas testowania nowych zdolności w rejonie Bałtyku. Wcześniej mógł przelatywać nad Litwą. Wszystkie elementy są teraz wnikliwie badane, mówi Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Trajektoria lotu, przejęcie całego systemu, co tam się mogło zapisać, no to zajmie jeszcze kilka dni.
3: Według szefa MON przejęcie dronu nowego typu przez państwa NATO będzie ważne w kontekście wiedzy o tym, jaką bronią dysponuje Rosja.
2: Przy wyjaśnianiu incydentów z udziałem rosyjskich dronów Polska będzie współpracować z Litwą. Tej nocy natowskie myśliwce zestrzeliły bezzałogowca, który naruszył litewską przestrzeń powietrzną. Zakaz reklamy alkoholu oraz prohibicja w całej Polsce. Sejm zajmuje się poselskimi projektami, które zakładają walkę z nadmiernym spożyciem alkoholu. Ustawy złożyły Polska 2050 i Lewica i to ta druga ustawa ma być wiodącą. Łączymy się z sejmowym studiem Radia Z, gdzie jest Daniel Wrzos. Jakie zmiany jeszcze zakładają przepisy, no i czy jest dla nich poparcie?
5: No głosów za jest zdecydowanie więcej. PiS zapowiedział poparcie przepisów. Rozwój Plus zgłosił poprawki i decyzję podejmie przed głosowaniem. Zmiany zakładają prohibicję między 22 a 6 na terenie całej Polski z wyłączeniem restauracji czy lotnisk. Gminy będą miały prawo wydłużyć ten zakaz, mówi Grzegorz Napieralski z Koalicji Obywatelskiej.
24: W proponowanych rozwiązaniach nie chodzi o ograniczenie wolności, ale przede wszystkim o to, aby ograniczyć skutki negatywnego działania alkoholu.
5: W górę pójdzie też koncesja na sprzedaż alkoholu. Sejmu Daniel Wrzos, Radio Z.
2: PiS domagał się wprowadzenia zakazu sprzedaży tzw. małpek. Parlament Europejski uchylił immunitet Grzegorzowi Braunowi. Europoseł stracił ochronę już 6 raz. W Strasburgu jest reporterka Radia Z Grażyna Wiatr. Za co tym razem?
25: Za publiczne negowanie Holokaustu tym razem Grzegorza Brauna ściga za to nie tylko prokuratura, ale też Instytut Pamięci Narodowej i to już nie pierwszy raz, bo europoseł już ma podobne zarzuty, a po dzisiejszym głosowaniu może usłyszeć kolejne. Grozi za to do 3 lat więzienia. Tylko jest inny problem. Unikania i przeciągania postępowań przez europosła. Polscy śledczy teraz już za każdym razem oprócz uchylenia immunitetu wnioskują o zgodę na zatrzymanie i doprowadzenie do prokuratury. Strasburg, Grażyna Wiatr, Radio Z.
2: Grzegorz Braun jest rekordzistą w parlamencie Europejskim pod względem uchylonych immunitetów, ale także kar porządkowych za zachowanie podczas obrad. Na plac budowy tunelu kolei dużych prędkości w Łodzi dotarły już wszystkie elementy tarczy. To tunel od Retkini do dworca Łódź Fabryczna. Pociągi pojadą nim w kierunku Wrocławia i Poznania, a w drugą stronę do Warszawy przez Centralny Port Komunikacyjny Port Polska. Teraz maszyna TBM, czyli gigantyczny mechaniczny kret, będzie montowana w miejscu, z którego ruszy drążenie, mówi Radiu Z przedstawiciel wykonawcy pracę Wojciech Nowak.
26: Sama tarcza też będzie spektakularna. Średnica jej będzie blisko 14 metrów.
27: To tarcza najbardziej zaawansowana technologicznie, dostępna na rynku, na świecie w tej chwili. Tarcza, która jest zaprojektowana specjalnie na bardzo zmienne i wymagające warunki gruntowe, jakie panują w Łodzi.
2: A to, jak dodaje Paweł Kura z Portu Polska, ma sprawić, że uda się uniknąć katastrof, jakie miały miejsce na budowie tunelu średnicowego, gdzie zawaliła się jedna z kamienic. Maszyna TBM ma zacząć drążenie wiosną przyszłego roku. Dzięki budowie tunelu podróż do stolicy ma zająć niespełna godzinę, a do Wrocławia i Poznania ponad godzinę.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
28: Sponsorem programu jest firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
29: Na program zaprasza jego sponsor. Właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
2: Ależ jutro będzie cudownie, po 25, nawet 6 stopni na zachodzie i na południu. Odrobina deszczowych chmur w północnych województwach, tam ciut chłodniej w okolicach 18 stopni, na przykład w Koszalinie.
0: Zanim jutro, to jeszcze dzisiaj w nocy między 9 a 15 stopni, 9 na wschodzie, do 15 na zachodzie.
29: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
28: Sponsorem programu była firma Stal Produkt Zamość, producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
6: Radio Z i już.
7: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
0: 4 minuty po 13. Otóż mamy nowy rekord w bardzo dziwnej dziedzinie. Felina, zdradzimy?
2: Pewnie.
0: Ale za chwilę.

0: 14 po 13, tu Radio Z, a my teraz lecimy do San Francisco, bo tam ponad 100 osób przyszło nad ocean tylko po to, żeby wspólnie krzyczeć.
1: Na siebie?
0: Naprawdę. Nie, po prostu. Najpierw był konkurs na najgłośniejszy krzyk, a potem wszyscy razem krzyczeli w stronę Pacyfiku. Zwyciężczyni osiągnęła poziom 122 decybeli. Dla porównania to jest mniej więcej poziom syreny karetki albo koncertu rockowego tuż przed samą sceną.
1: Wow. Nie chciałabym, żeby ta pani wołała mnie na obiad, to raz, a dwa, Norbert.
0: No.
1: Chciałbyś coś z siebie wykrzyczeć? My wyłączymy mikrofony, ale czuj się naprawdę...

0: to pani Anastasia Left Outside Alone w Radiu Z. 22 minuty po 13, a teraz bardzo, ale to bardzo ważna rada od naszej słuchaczki Karoliny w sprawie waszej przyszłości finansowej.
1: Powiem tak, ryzykować, bo można dużo zyskać.
2: No ja tylko powiem, że to wcale żadne ryzyko, bo po prostu wystarczy wysłać SMS-a o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 VAT, żeby wziąć udział w grze dzisiaj o 550 tysięcy złotych, a także przy okazji o grze w finale września. A tam gracie już o 1 000 000 złotych.
0: Radio Z 7353 za 3,69 VAT. Od teraz do 14 wpada do gry aż 16 tysięcy razy. Radio Z 7353.
3: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
4: Reklama.
5: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
6: Skoda. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.

0: Bitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
0: Lidl. To się opłaca.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno. Ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Teraz z rabatem do 10 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: 20 minut do 14. Eminem, Rihanna w Radio Z. Tymczasem spekulacje dotyczące nowego Bonda, coraz bardziej aktualne. Jack Lowden.
1: Kojarzę.
0: Jest teraz typowany na odtwórcę roli Jamesa Bonda. Jack ma 185 cm wzrostu.
1: Nie,
0: rocznik 90, czyli 36 lat. Dobry wiek, potwierdzam.
1: Trochę jak ty, nie?
0: No właśnie.
1: A pokaż go, pokaż.
0: No zobacz, tak wygląda. O.
1: Jack, może Norbert, być? Norbert, Jack. Ty potrafisz mówić po angielsku?
0: Nie.

0: My name is Bond.
1: Reklama.
2: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
3: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
4: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Pani patrzy, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
6: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
5: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
10: Naturalnie, sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
9: Znaczy Frosta kupiłeś?
10: Prościej się nie da!
11: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
12: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
13: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
14: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
15: Play.
16: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
17: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
16: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.
18: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
19: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
20: Odśwież mieszkanie z Jysk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
21: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
22: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
23: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
24: Po reklamie.

0: to musi być miłość, chociaż Norbert przed chwilą świetnie po angielsku prawił.
1: Yes.
0: Mamy dla was dobre wiadomości. Jeszcze 12 minut na wykorzystanie 16 tysięcy szans na 550 tysięcy.
1: Radio Z pod 7353. Takiego SMS-a musicie wysłać. Gracie o 550 tysięcy, a w finale września o 1 000 000.

0: Sponsorem konkursu jest Tauron.
1: Pora na naszą zabawę. Zrób to z Radiem Z na Euromanii. Radioz.pl, tam na Was czekamy, tam piszecie, z kim chcecie jechać na Euromanię i w tej sprawie z nami Aga. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
3: Dzień dobry, Agnieszko. Co takiego napisałaś, powiedz nam?
2: No, napisałam to, że po prostu zawsze rodzice myślą o swoich dzieciach, a czas też o nas pomyśleć, żeby fajnie spędzić czas we dwoje.
3: No właśnie, słuchaj, twoja wypowiedź tak nam się spodobała, że wygrywasz pobyt w Jurze na Euromanii. Brawo, brawo.
2: Super, dziękuję, dziękuję, dziękuję.
3: Do tego zakwaterowanie w Podlesicach, hotel Berkowa. Będzie na ciebie czekało wiele atrakcji. Zwiedzanie okolicznych zamków, wspinaczka, turniej rycerski i wizyta na pustyni Błędowskiej. Brzmi dobrze?
2: Rewelacja, rewelacja.
3: No i o to chodzi.
2: Mąż będzie zdziwiony.
1: Oj tak, zaradna żona. Dla wszystkich słuchaczy też zaproszenie na Euromanię z Radiem Z w sobotę, w niedzielę od 11 do 17. Czekamy na Was.
3: Agnieszka, dziękujemy bardzo. Wszystkiego dobrego.
2: Dziękuję, pięknie pozdrawiam. Do widzenia.
0: Sponsorem konkursu był Tauron.

0: 5 minut zostało do godziny 14.
1: Dobre wiadomości dla kierowców. Paliwo może być tańsze, tak przynajmniej twierdzi pan premier, ale jest jedno ale i o nim w wiadomościach o 14.
0: Zapraszamy. Radio
2: Z i już. Znasz refren, znasz wykonawcę. Ale czy wiesz, jak do tego doszło? A Kędzierski wie.
3: I zaglądam za kulisy największych przebojów.
2: Jeden hit, jedna hit historia. Jedno pytanie, jedna odpowiedź. Hit historie Kędzierskiego. Codziennie około 14:20. Tylko w Radiu Z.
3: Piotr Kędzierski, zapraszam.
4: Reklama.
5: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
7: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapex Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
8: A w dodatku można go podać również na noc.
7: Dla mnie Herbapex Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
6: Herbapex Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny!
11: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
12: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy. Świeże udo lub podpudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty wszystkie paczkowane kiełbasy krakowskie i żywieckie. Drugi tańszy produkt 70% taniej tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
14: Codziennie.
15: Zobacz, Stasiu, soku.
16: Gdzie? Nie widzę.
15: No tam, patrz.
16: Żuniu, coś ci chyba przywidziało.
15: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
17: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
16: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
17: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
18: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
19: O, ale że to tak dla mnie?
18: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Co powiesz na weekend pełen energii?
5: Tak!
11: Spędź go na Euromani i zrób to z Radiem Z. Weź udział w naszym konkursie i wygraj z bliską ci osobą wyjątkowy pobyt w resorcie jurajskim w hotelu Berkowa w Podlesicach. Czekają na was zamki, wspinaczka, turnieje rycerskie i wizyta na Pustyni Błędowskiej. Wejdź na radioz.pl i zgłoś się już dziś. Zrób to z Radiem Z na Euromani. Partnerami akcji są Województwo Śląskie, Województwo Małopolskie i Tauron.
4: Dobranoc, oczka. Dobranoc, rączki.
1: A nosek?
4: O nosku też pamiętamy. Mamy Aromactiv. Przyklejamy plasterek Aromactiv do piżamki i gotowe. Teraz przez 8 godzin Aromactiv będzie uwalniał przyjemny zapach mięty, sosny i eukaliptusa.
1: Całą noc?
4: Całą noc. A rano wstaniesz wyspany i radosny.
1: Dobranoc, nosku.
4: Dobranoc, skarbie.
6: Aromactiv. Przyjaciel małych nosków. Już od pierwszego dnia życia.
4: Po reklamie.
1: To już prawie 14:00, pora na wiadomości Radia Z. Ponownie Iwona Kutyna. Prosimy. Paliwo może być tańsze, jak twierdzi premier, wszystko w rękach prezydenta. Pierwsza powakacyjna fala przeziębień, coraz więcej chorych. Pijany na elektrycznej hulajnodze 17-latek stanie przed sądem. Premier stawia warunek, jeżeli prezydent podpisze ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych, wróci program ceny paliw niżej. Karol Nawrocki w lipcu skierował poprzednią ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. Łączymy się z Danielem Wrzosem. To od kiedy jest szansa na tańsze paliwo?
14: No wszystko zależy od tego, czy rząd porozumie się z prezydentem i ten rzeczywiście ustawy podpisze. To nie kierowcy odpowiadają za kryzys paliwowy i to nie oni powinni za niego płacić, mówi premier Tusk.
20: Za chwilę z powodu wojny na Bliskim Wschodzie i niezrozumiałej blokady pana prezydenta my za chwilę będziemy mieli rzeczywiście rekordowe ceny.
14: Ostatnio CPN wprowadzono na 2 tygodnie sierpnia. Wtedy obniżenie VAT-u na paliwo kosztowało budżet państwa 500 mln zł.
1: Rząd ustawę o nadzwyczajnych zyskach spółek paliwowych ma przyjąć na dzisiejszym posiedzeniu. Prokuratura komentuje doniesienie Financial Times. Brytyjski dziennik podał, że Polska straciła nawet 230 milionów dolarów, próbując kupić wenezuelską ropę w czasach, gdy prezesem Orlenu był Daniel Obajtek. Zakupu dokonano w kryptowalucie, a środki miały być przekazane m.in. na pendrive'ach, żeby ominąć sankcje. Warszawska prokuratura informuje, że przedstawiane wątki były i są elementem prowadzonego już śledztwa, a jeszcze dziś prokurator generalny podać ma szczegóły dotyczące tej sprawy. W kalendarzu lato, za oknem bardziej jesień. To widać już w przeziębieniowych statystykach. W przychodniach coraz więcej pacjentów z wirusem grypy i COVID-19. Tak jest m.in. w placówce przy ulicy Koryznowej w Lublinie. Reporter Radia Z Mateusz Kasiak rozmawiał z dr Marzeną Boguń-Hajkowską.
21: Zaczęła się szkoła, powroty z wakacji powodują to, że u nas mamy przypadki importowane COVID-19.
22: Czyli dzieci zarażają się potem w grupach, mogą zarażać też rodziców.
21: Tak, w grupach dzieci przebywające w szkołach, w przedszkolach mogą zarazić się od swoich rówieśników wirusem grypy lub wirusem COVID-19.
1: Lekarze przypominają o szczepieniach. Wrzesień to najlepszy na to czas na grypę. Za darmo zaszczepić mogą się m.in. dzieci i seniorzy. Pijany nastolatek na elektrycznej hulajnodze. Chłopak zatrzymany został w sobotę w Zielonej Górze podczas winobrania. O jego najbliższej przyszłości zdecyduje sąd. A więcej o tym reporter Radia Z Adam Kaźmierczak.
23: Nastolatek jechał z dużą prędkością przez deptak w centrum Zielonej Góry, gdzie właśnie odbywało się święto miasta. Jak powiedziała mi Małgorzata Stanisławska z miejskiej policji, 17-latek w ogóle nie zwracał uwagi na pieszych i prawie wjechał w patrolujących tam policjantów.
24: Młody mężczyzna został zatrzymany. Okazało się, że był nietrzeźwy. Badanie wykazało, że miał 1,5 promila alkoholu.
23: Chłopak nie przyjął mandatu. Został przekazany rodzicom, a o karze zadecyduje teraz sąd. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
1: Podczas 9-dniowego winobrania policjanci zatrzymali 34 osoby, wręczyli ponad 400 mandatów. Największy kontrakt w historii polskich linii kolejowych podpisany. Za 5 miliardów złotych zmodernizowana zostanie linia łącząca Białystok z Ełkiem. Będzie ona częścią międzynarodowej trasy Rail Baltica prowadzącej przez państwa bałtyckie. Reporter Radia Z Maciej Bąk ze szczegółami. To słodko-gorzki moment, bo wyłanianie wykonawcy prac trwało wyjątkowo długo.
25: No, zgadza się. Przetarg na blisko 100 km szybkiej kolei między Białymstokiem a Ełkiem rozpisano w styczniu 2025 roku. Wygrało go konsorcjum z liderem Traktech Construction, ale przez kilkanaście miesięcy firmy, które odpadły z rywalizacji, próbowały podważyć postępowanie w sądzie. Wszystkie odwołania w końcu oddalono, a dziś w Białymstoku podpisano umowę. Podróż z tego miasta do Ełku ma docelowo skrócić się do 55 minut. Po drodze odnowionych zostanie 8 stacji i 10 przystanków. Prace mają potrwać ponad 3 lata.
1: Będą się one wiązały z utrudnieniami dla pasażerów. Pierwsze na odcinku Ełk-Grajewo mają zostać wprowadzone z początkiem przyszłego roku.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
26: Sponsorem audycji jest producent i dystrybutor smartfonów oraz tabletów TCL z e-papierowymi ekranami NXT Paper.
1: Ach, jutro to naprawdę powrót lata. 26 stopni na zachodzie i na południu kraju, 25 w centrum, 21 na północy i tam odrobinkę deszczowych chmur, ale to chyba takie ostatnie podrygi.
0: Może nie mówmy o tym. Kasia i Robert, dzień dobry.
27: Dzień dobry, cześć.
19: I to, że my mamy powiedzieć, tak?
0: Tak, weźcie to na klatę.
27: Ja mogę to wziąć na klatę, ale wcześniej poprosiłbym Ewelinę, żeby wydała z siebie ten dźwięk, który wydała przed anteną.
0: Nie, proszę, nie.
1: O który chodzi, bo ja dużo dźwięków.
27: O Króla Lwa.
1: A, Simenia!
26: Sponsorem audycji był producent i dystrybutor smartfonów oraz tabletów TCL z e-papierowymi ekranami NXT Paper.
0: Uwielbiam.
27: A co się, Norbert, cieszysz?
3: Ale moment, halo, to nie jest dżungla. Tutaj poważni ludzie przychodzą do poważnej pracy. Tak mi się wydawało.
27: No to dobrze, że ci się wydawało. Miło sprowadzić cię na ziemię. Kasia Wilk, dzień dobry.
3: Robert Karpowicz, a jakieś szkodliwe można gdzieś do kadru?
27: A to już do szefa, ale ja znam odpowiedź.
3: A to nie to wolenie.
27: 4 minuty po 14, wtorkowe popołudnie. Zaczynamy, cześć.
3: Hej, hej.

0: Besides You, to jest James Blunt w Radiu Z, 11 minut po 14. Dzisiaj, 15 września, obchodzimy bardzo ważny dzień, bo to jest dzień międzynarodowy zresztą, dzień demokracji. A więc my dzisiaj będziemy zgodni jak w parlamencie. Ja nie, przepraszam, przegiałem.
1: To nie, ale ja od 2 tygodni jestem na grupie rodzicielskiej na socialach dla dzieciaków, dla rodziców dzieci w przedszkolu. I do tej pory odbyły się już 3 głosowania dotyczące cukierków, które maluchy, które świętują urodziny, mają dawać innym. Najnowsza ankieta z dzisiaj. Ile ma być cukierków? 1 czy 2? Czekamy na głosy.
0: Jak zagłosowałaś?
1: Ja to bojkotuję, nie oddałam głosu i uważam, że z tą demokracją to jednak nam coś nie wyszło.
0: Nie, to najgorzej, jeśli któreś z dzieci się wyłami i wręczy innemu dziecku na przykład 3 cukierki.
1: O nie,
0: to już,
1: nie,
0: to już koniec, to jest nie,
1: koniec, tak? To edukacja będzie zakończona na przedszkolu, nie ma przyszłości.
0: Radio Z. 12 minut po 14. Na szczęście my tutaj demokratycznie zdecydowaliśmy, żeby zagrać Adele, to raz, a dwa, żeby za chwilę zaprosić Piotrka Kędzierskiego i jego historię.

0: To Sarsa w Radiu Z. Czy będziemy się pamiętać? Na pewno nie zapomnieliśmy o Piotrku Kędzierskim.
1: Jeden hit, jedna hit storia. Hit storie Kędzierskiego w Radiu Z.
2: To jeden z największych hitów XXI wieku, ale jego nagranie było wyjątkowo staromodne. Daft Punk postawili przy pracy nad Get Lucky na żywe instrumenty, a do współpracy zaprosili Pharrella Williamsa oraz legendę disco i funku Nile'a Rodgersa. Duet słynie jednak nie tylko z muzyki, ale także z charakterystycznego wizerunku. Muzycy noszą coś, co stało się ich znakiem rozpoznawczym. Co mają na głowie? Co Daft Punk noszą na głowach? A. Kapelusz. B. Hełmy kaski. C. Czapki z daszkiem.
1: Dzwońcie 321 321 321.

0: jakiegoś porównania. Szukam. Dobra, jak poziomki z kwaśną śmietaną. O, tak oni do siebie pasują. Daft Punk, Pharrell Williams w Radiu Z i Get Lucky. A ja gorąco witam. Podoba czy nie?
1: Nie, bo ja śmietany nie jem.
0: O dobra, ale zostawmy to na moment. Dobra, ja wiem, zostawmy awersję do śmietany na chwilę, bo witamy teraz Ewelinę z Lubina. Cześć, Ewelino.
2: Cześć, dzień dobry.
1: Ewelina. Czy zdajesz sobie sprawę z tego, że jak się przedstawiasz i mówisz Ewelina z Lubina, to nie czujesz, że rymujesz?
2: Wiem.
1: Musiałem, przepraszam.
0: Bardzo nam się to podoba. Ewelina, wiemy, że presja jest ogromna, bo słucha nas teraz całe biuro, tam gdzie pracujesz, więc trzymam za ciebie mocno kciuki. Przed momentem kędzior pytał o to, co panowie z Daft Punk noszą na głowach. I jaka jest odpowiedź?
2: Hełmy, kaski chłopaki noszą.
1: Sprawdźmy, Piotrek, jak tam?
3: Gratulacje, to dobra odpowiedź.
1: Oczywiście, nie mogło być inaczej. Wszyscy doskonale wiemy, jak Daft Punk wyglądają, oprócz twarzy, bo zawsze mieli na sobie te kaski. Cudownie wracać do ich muzyki. No i cudownie powiedzieć ci, że mamy dla ciebie prezent. Niech to będzie do tego biura, dobra? Takie Radio Z, czyli zestaw do słuchania Radia Z.
2: O, super, bardzo fajnie.
0: Ewelina, ale wiesz, my tego potem nie sprawdzamy, więc jak będziesz chciała wziąć do domu, to naprawdę spokojnie, okej? Ściskamy cię mocno.
1: Nie zabierzesz po cichaszu, bo będziemy tam gadać do ciebie, wiesz, w kieszeni.
2: Dobrze.
0: Dobrego dnia, całujemy, ściskamy cały Lubin i bawimy się dalej. Pamiętajcie, że jutro po 14 kędzior znów do nas wróci.
4: Jeden hit, jedna historia. Historie kędzierskiego w Radiu Z.
5: Reklama. Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca. Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
9: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
8: No tak. 10 na 10.
10: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
11: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Mamy niskie ceny.
14: Chcę rzucić palenie.
15: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
18: Desmoxan. I już nie palisz. Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci, elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
19: Zauważasz, że twoje zmarszczki są jakby bardziej widoczne, a kontur twarzy już nie ten? Bez obaw. Sięgnij po nowość. Neuropeptydowe ampułki liftingujące Biolik. Jedna ampułka Biolik od razu wygładza i napina skórę, a siedmiodniowa kuracja to już widoczny efekt liftingu. Zmarszczki znikają, poprawia się owal twarzy, skóra staje się jędrniejsza. Tak, z ampułkami Biolik to możliwe. Spróbuj, łatwiej się nie da. Ampułki liftingujące Biolik. Dostępne w aptekach.
20: Po reklamie.
21: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: Retro numer, bardzo fajny zal, ja tylko kochaj mnie w Radiu Z, 19 minut do godziny 15. No nie wiem, czy tak można się przyznać, ale to zrobię, bo my z Karpiem mamy tak, że naprawdę lubimy doprowadzać was do łez.
1: No nie no, już łzy mi poleciały i szczęście, wszystko co jest możliwe, to wszystko jest we mnie. No szczęśliwa jestem.
2: No to dzisiaj znowu spróbujemy to zrobić. 550 tysięcy czeka na kogoś, kto wyśle SMS o treści Radio Z pod 7353. No i tym samym SMS-em gwarantujecie sobie grę o 1 000 000 złotych pod koniec września.
0: A dodatkowo jeszcze od nas dostajecie w tym momencie prezent, bo od tej chwili do godziny 15 każdy taki SMS dostaje 17 tysięcy szans. Wyślijcie Radio Z pod 7353. Radio Z
3: i już. Reklama.
4: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
5: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm. Dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Mamo, źle się czuję.
9: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
10: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
14: Mamy niskie ceny.
15: I jak się sprawdził nowy Changan?
16: Ponad 1000 kilometrów. Jedno tankowanie, a 100 kilometrów kosztowało mnie tyle, co dobre espresso.
17: Nowy Changan Deepal S05 Ultra Hybrid. Maksimum zasięgu, minimum spalania. Już od 149 900 zł. 7 lat gwarancji, a ubezpieczenie za złotówkę. Changan. Fun should be easy. Podana cena dotyczy wyłącznie wersji Deepal S05 Ultra Hybrid Pro. Szczegóły oferty dostępne u dealerów Changan. Zużycie paliwa 2,03 litra na 100 kilometrów. WLTP cykl mieszany.
18: Bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
19: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włodzi wspiera zdrowie pęcherza.
18: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
19: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
18: Aflofarm.
20: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
21: Lidl. To się opłaca.
22: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
23: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Włączamy niskie ceny.
24: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
25: Elektryk? Pewnie drogi.
24: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
25: Co? Z serwisem i gwarancją?
24: I tylko 10% opłaty wstępnej.
25: Tylko gdzie jest haczyk?
24: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
25: Czekaj, 30 tysięcy?
24: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
26: Po reklamie.

0: Jabłkowe ciasto to już nie, ale śliwkowe jak najbardziej. Za 5 minut 15, a polubiliście się ze sztuczną inteligencją, bo są głosy, że rozwija się za szybko.
1: Bo z tym rozwojem to wiecie, tak powolutku, powolutku, a dlaczego to wyjaśnimy w wiadomościach Radia Z o 15.
2: Radio Z i już. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład lodówka Haier 205 cm. Teraz za 3799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
6: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
7: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
8: Desnoran?
7: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
8: Naprawdę?
7: Już mam chrapkę na Desnoran.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Jak?
8: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
10: Po Desnoranie znika chrapanie.
9: Aflofarm.
11: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
12: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
11: A gdzie tak jest?
12: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
13: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
14: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
15: Dźgnął ją kilkanaście razy.
16: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
13: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
17: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
13: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek. Kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
18: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
19: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
18: TravistoFast i Travisto.
9: Aflofarm. Twoje biuro musi działać bez przerw? Postaw na raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Kompleksowa oferta biurowa. Papier, kawa, tonery, aż po środki czystości. Mniej zamówień, mniej faktur, więcej oszczędności. Bo na raz, dwa, trzy, drukuj.pl liczy się twoje biuro. Sąsiadko, witam.
7: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
9: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
1: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
7: Sylwester, mój kicisz wrócił.
9: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
7: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
1: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
13: Po reklamie.
1: Mamy wtorek, 15 dzień września, zbliża się godzina 15, czas na wiadomości w Radiu Z. I Dalia Tomczak, dzień dobry.
15: Dzień dobry.
1: Zapraszamy.
15: Premier o wstydzie na cały świat po doniesieniach na temat Orlenu za czasów Obajtka. Ostrzejsze kary dla łamiących przepisy na przejazdach kolejowych. Apel o spowolnienie prac nad sztuczną inteligencją. W Polsce słychać głosy poparcia.
1: Minęła właśnie 15.
15: Mocna reakcja premiera na doniesienia w sprawie Orlenu. Wstyd na cały świat, mówi Donald Tusk o publikacji brytyjskiego dziennika, który opisał kulisy nieudanego zakupu paliwa z Wenezueli i szereg błędów popełnionych przez pośredników wynajętych przez koncern. W efekcie Orlen stracił pod koniec 2023 roku ponad 1,5 miliarda złotych.
20: Cała Polska dzisiaj to komentuje. Wstyd na cały świat. Financial Times pisze o największym, czy jednym z największych skandali w historii naszego kraju i cały świat dzisiaj o tym czyta. Afera Orlenu za czasów Obajtka.
15: Tekst nosi tytuł Jak Polska straciła 230 milionów dolarów, próbując kupić za kryptowaluty ropę z Wenezueli. Były prezes Orlenu zrzuca winę na nowy zarząd spółki. Sprawą zajmuje się reporter Radia Z Miłosz Gocłowski. Miłoszu, Daniel Obajtek nie ma sobie nic do zarzucenia?
21: Absolutnie nic. Według Daniela Obajtka za jego rządów Orlen działał prężnie, każda decyzja była przemyślana i przynosiła zysk, a gigantyczna klęska związana z zakupem paliwa z Wenezueli obciąża jego następców.
22: Dlaczego ta transakcja została zerwana? Dlaczego zostali od razu z tej spółki zwolnieni wszyscy, jeszcze przed zerwaniem tej transakcji? Wszyscy kluczowi menadżerowie?
21: Jak podkreśla Obajtek, on w sprawie zakupu paliwa z Wenezueli zarzutów nie usłyszał, więc nic więcej do dodania w tej sprawie nie ma.
15: Brytyjski dziennik opisał m.in. jak pośrednicy przekazywali wenezuelskim brokerom gigantyczne kwoty w kryptowalutach, praktycznie bez żadnego towaru dla Orlenu. Rząd przyjął projekt nowelizacji kodeksu drogowego, który zaostrza kary dla kierowców łamiących przepisy na przejazdach kolejowych. Chodzi o wjazd na tory przy czerwonym świetle czy omijanie zamkniętych rogatek. Obok mnie reporter Radia Z Michał Dzieneński, który słuchał konferencji rzecznika rządu. Dzień dobry, Michale.
23: Dzień dobry.
15: Kiedy surowsze przepisy mają wejść w życie i co konkretnie się zmieni?
23: Rząd chce, żeby nowe regulacje weszły jak najszybciej, w praktyce nieoficjalnie jeszcze jesienią. I tak, najważniejsza zmiana za wjazd na przejazd kolejowy, między innymi przy czerwonym świetle, będzie można stracić prawo jazdy na 3 miesiące.
24: Przełamanie szlabanu, omijanie opuszczonego szlabanu, wjeżdżanie na te przejazdy przy zapalonym czerwonym świetle. No, ewidentne łamanie przepisów, które wynika z nieodpowiedzialnego postępowania.
23: Wylicza rzecznik rządu Adam Szłapka. Do tego zakaz prowadzenia pojazdów minimum 3 lata, jeśli kierowca zostanie skazany za katastrofę kolejową lub wypadek na przejeździe kolejowym. Będą też dwukrotnie wyższe mandaty, a resort infrastruktury zapowiada więcej kamer na przejazdach kolejowych.
15: Proponowane zmiany przepisów to pokłosie ubiegłotygodniowej katastrofy kolejowej pod Radomiem. Jedna osoba nie żyje, a kilkanaście zostało rannych. Szefowie amerykańskich big techów wzywają do spowolnienia prac nad sztuczną inteligencją. Apelują o to władze firm Anthropic i OpenAI, a także Elon Musk. Według nich, bez kontroli niezależnych ekspertów, sztuczna inteligencja może prowadzić do wielu zagrożeń, a armie agentów AI mogą przejąć kontrolę nad internetem. Głosy poparcia płyną też z polskiego rządu. W studiu reporter Radia Z Jan Kielak. Janku, dzień dobry. Rozmawiałeś z wiceministrem cyfryzacji. Jak on ocenia apel amerykańskich gigantów branży?
25: Z poparciem i zrozumieniem. Według Dariusza Standerskiego ryzyka związane z niekontrolowanym rozwojem modeli AI są realne, a superinteligentne systemy mogą być szczególnie niebezpieczne, jeśli zostaną wykorzystane na przykład do celów wojskowych. Skuteczny nadzór jest konieczny, mówi wiceszef resortu cyfryzacji.
26: Tak jak mamy globalny nadzór nad na przykład samym internetem, mamy nadzór nad bronią jądrową na przykład, tak samo powinniśmy mieć globalny nadzór nad zastosowaniem sztucznej inteligencji w zakresie bezpieczeństwa, w zakresie wojskowości.
25: Nadzorem nad AI na polskim rynku zajmie się Komisja Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji, która ma zacząć działać w październiku.
15: Apel amerykańskich liderów branży AI krytykują Chiny. Według rządu w Pekinie odezwa to próba zabetonowania przewagi USA na rynku sztucznej inteligencji. W Radiu Z już za chwilę wiadomości ekonomiczne. Zaprasza Iwona Kutyna.
27: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
28: 54 072 zł to najwyższa emerytura w Polsce, jak podaje portal Prawo.pl. Druga co do wysokości wynosi 53,5 tysiąca, trzecia ponad 45 tysięcy. Najniższa emerytura to, uwaga, 2 grosze, dostają je 2 osoby w kraju. W sierpniu po 4 miesiącach wzrostu liczba ogłoszeń o pracę spadła. Coraz mniej ofert skierowanych jest do pracowników centrów telefonicznych, marketingowców i grafików. Przybyło ogłoszeń dotyczących stanowisk w działach związanych z zakupami w branży bankowej oraz w nieruchomościach. Ropa cały czas drożeje. W tej chwili baryłka kosztuje ponad 108 dolarów. Średnia cena oleju napędowego na amerykańskich stacjach pobiła kolejny rekord. Galon, czyli niecałe 3,8 litra, kosztuje 6 dolarów 26 centów. Miesiąc temu było to 5 dolarów i 4,5 43 centy. Polacy chcą kupować złoto, ale często zatrzymuje ich nie sama cena, tylko niepewność. Wśród osób, które szukały konkretnej oferty, 31% wskazało zbyt wysoką cenę, 26% odłożyło decyzję. Bezpieczeństwo transakcji jest tak samo ważne jak cena, wskazuje je niemal 90% badanych, cenę lub marżę 89%.
0: Cena ropy cały czas w górę, a na szczęście pogoda pozwala na to, żeby przemieszczać się po mieście na rowerze, albo na hulajnodze, albo na deskorolce, jak ktoś woli. Na rolkach też można, bo dzisiaj pogoda na to pozwalała. Jutro na zachodzie i na północnym zachodzie trochę pokropi, czyli na rower trzeba zainstalować sobie parasolkę i wtedy zaoszczędzimy paliwko.
2: Ja wczoraj się przejechałam rowerem. Dzisiaj mam zakwasy, więc nie wiem, czy to się opłaca, bo na masażystę to chyba sporo wydam.
0: Bo na dziecięcym rowerku jeździłaś, dlatego.

0: Sanach itp. itd. w Radiu Z, a teraz można napinać bicki, jak ktoś ma, a jak nie, to po prostu podnosić rękę do góry, bo mamy się czym chwalić. Polak po raz piąty został najlepszym drwalem w Europie.
1: Wiadomo.
0: Michał Dubicki z Wielkopolski pokonał w finale Szweda, trzymaliśmy za niego kciuki, a wśród rzeczy, które były oceniane, to na przykład była precyzja cięcia, płynne przejścia między konkurencjami, ale też umiejętność utrzymania mocy do samego końca, co podobno nie było łatwe. No co, no Polska górą.
1: Tak jest, jakby powiedział nie jeden sportowiec, ale najsmutniejsze jest to, że jak ten nasz najlepszy drwal na świecie wróci z pracy i powie do żony, ale się dzisiaj narąbałem, to nie wiadomo, czy dostanie okrzan, czy pochwałę. Ale gratulujemy.
0: No to jest to ryzyko zawodowe, niestety.

0: No jest dobra energia w tym kawałku. Mistrz Saxo Beats i Aleksandra Stan w Radiu Z. Rozumiemy, że być może zastanawialiście się, czy wysłać tego SMS-a do żądzy pieniądza w Radiu Z, czy też nie, a może wygram, a może nie wygram. No może niech Bożena, która u nas wygrała, sama wam o tym powie.
1: Wysłałam dzisiaj jednego SMS-a i jest efekt rewelacyjny.
2: Rewelacyjnie to się dopiero zacznie, bo ten jeden SMS wchodzi do gry dzisiaj o 550 tysięcy złotych i gra również w finale na koniec września o okrągły milion. I w zasadzie ten jeden SMS to teraz nie jest jedynym SMS-em.
0: Nie.
2: Tylko robimy tak, jakbyście tych SMS-ów wysłali 25 tysięcy. Jeden SMS daje wam 25 tysięcy szans na wejście do finału i tak do 16 wysyłamy SMS o treści Radio Z pod 7353.

0: That's the way it is w Radiu Z. Dajcie głośniej, bo każdy może zacząć współpracę z ABW.
1: W zasadzie to ABW samą nas do siebie zaprasza, a o tej niecodziennej propozycji powiemy za chwilę w wiadomościach Radia Z o 15.30.

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Ty plus pomysł na obiad równa się sycąca promka w Carrefourze. Filet z kurczaka 40% taniej. 14,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 września. Cena przed obniżką 24,99.

0: najniższe ceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny!
2: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
3: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
4: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
5: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.

0: urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz?
2: Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert, taniej masz. Po reklamie.
2: Mamy wtorek, 15 dzień września, jest 15.30. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Z, które ma dla nas Idalia Tomczak.
3: Ważny apel ABW do każdego z nas. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego prosi o zgłaszanie służbom nietypowych sytuacji w pobliżu strategicznych obiektów. Zaniepokoić powinien nas latający dron albo kamera w miejscu, w której jej nie było. Albo ktoś, kto długo obserwuje most, stację czy węzeł kolejowy lub robi zdjęcia takim obiektom. Nietypowe sytuacje można zgłaszać pod 112 lub do ABW. Po wczorajszym incydencie na Bałtyku MSZ Danii wezwało na dywanik ambasadora Rosji. Rosyjski okręt wystrzelił dwie flagi, a jedna z nich przeleciała bardzo blisko duńskiego śmigłowca sił powietrznych. Incydent uznano za niedopuszczalny i zagrażający ludzkiemu życiu. Za napaść na ratowników medycznych 10 miesięcy więzienia dla 22-latka z Kościerzyny. Sąd skazał go w trybie przyspieszonym. Do zdarzenia doszło 3 dni temu. Agresywny mężczyzna najpierw zaatakował pracownika placówki dla osób w kryzysie bezdomności, a potem pomagających rannemu ratowników medycznych. Z sądu trafił od razu za kratki. Nietypowy nocleg dla 5000 uczestników zaczynających się w sobotę w Japonii Igrzysk Azjatyckich. Sportowcy zamieszkają na włoskim wycieczkowcu Costa Serena. W regionie brakuje typowej wioski olimpijskiej, dlatego zawodnicy oprócz hoteli i statku trafią też do specjalnie zaadaptowanych kontenerów. W Radiu Z wiadomości dla kierowców. Zapraszam.
4: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
3: 11 km korka na autostradzie A4 z Wrocławia w stronę Katowic. Zator rozpoczyna się w okolicy Nowego Śleszowa. Koniec utrudnień za węzłem Brzezimierz. Spore korki na autostradzie A2 w stronę Warszawy. Chodzi o odcinek na Mazowszu od Baranowa do Adamowa. Wolniej jedziecie przez 6 km. Zablokowany jeden pas krajowej 7 w Małopolsce w stronę Zakopanego. W pobliżu Krzyszkowic między Krakowem a Myślenicami była kolizja. Zablokowany też jeden pas S8 w Łódzkiem w stronę Katowic. Między węzłami Studzianki a Wolbusz pracują drogowcy i utrudnienia będą trwać kilka godzin. Pod numerem czerwonego telefonu Radia Z czekamy na Wasze wiadomości z dróg.
4: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
5: To najpierw tak szybko o tym, co nieprzyjemne w nocy. Oj, chłodno, około 7 stopni w przeważającej części kraju. Cieplej, 14 będzie wyłącznie na zachodzie. Za to środa nas będzie rozpieszczać. Mnóstwo słońca, 26 stopni na południu i zachodzie. Najchłodniej 21 na Suwalszczyźnie. Gdzieś tam może pokropić, ale to będzie taki ciepły, przyjemny deszcz.
2: Za 27 minut 16, krótko mówiąc, lato się jeszcze nie poddaje. Jeszcze trochę się tym ciepełkiem nacieszymy. Take on me, to jest Aha w Radiu Z. Kasia Wilk
5: i Robert Karpowicz. 27 minut do godziny 16.

0: Pink Trustful w Radio Z. Za ile? Za 17 minut będzie godzina 16.
1: Tak jest.
0: To jest dobry moment, jeśli już wyszliście z pracy, żeby zrobić zakupy i rozejrzeć się, jaki kolor mają koszyki. U nas jeszcze tego nie ma, ale w niektórych niemieckich sklepach pojawiły się koszyki zakupowe w różowym kolorze. Okay. I to jest taki jasny sygnał dla pozostałych klientów, że ten wózek to nosi singiel. I to jest singiel, który jest otwarty na rozmowę, na flirt, być może nawet na coś więcej. Kto wie, kto wie.
1: Czyli zamiast scrollować apki do randkowania, po prostu się idzie na zakupy, wybiera koszyk i czeka na okazję, tak?
0: I ten różowy z różowym, tam jak się stukną, się spotkają.
1: No to może to ma sens. Tak myślę, bo wtedy od razu można zaobserwować, co w tym koszyku ląduje. Na przykład, jeżeli ktoś wkłada do koszyka majonez złej marki, no to wiadomo, że nic z romansu.
0: To nic z tego nie będzie, tak. Albo widzisz, że kupuje składniki na jarzynową i zrobi ją z zielonym groszkiem.
1: No nie.
0: No to ty jeszcze romans się nie zaczął, już wypełniasz wniosek rozwodowy, także dziękuję.
2: Reklama. Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
3: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Tylko z kartą Moja Biedronka. Kawy mielone i ziarniste Dallmayr Classic 500 gramów. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. A do tego wszystkie paczkowane kiełbasy krakowskie i żywieckie. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie ręczniki papierowe Queen. 2+1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
4: Nowy, pełen emocji sezon w Polsacie. Oglądaj Gliniarzy wcześniej o 15.55, a o 16.55 nowość Gliniarze Śląsk. Jeszcze więcej kryminalnych zagadek, emocji i zwrotów akcji od poniedziałku do piątku, tylko w Polsacie.
5: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
6: 18,47,12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
7: To ja też chcę!
6: 24,30.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: Ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
12: Mamy niskie ceny.
13: Milion złotych do wygrania w Radiu Z.
14: No jestem w szoku, jest mnóstwo pieniędzy.
13: Wejdź do gry. Wyślij SMS Radio Z pod 7353 za 3,69 zł i graj o walizkę z milionem złotych w gotówce.
15: Też możecie wygrać.
13: Wielki finał 28 września.
16: Regulamin na radioz.pl. Organizator loterii, spółka Euroloterie.
13: Milion złotych może być twój. A co ty zrobisz z milionem?
17: Oszczędzania są zawsze na plusie.
18: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan

0: kupuje, to kupuje. Także online.
1: Od 30 lat!
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny!
4: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
5: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
4: O, pieskie życie ma smak!
5: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
6: Po reklamie.

0: Hej, dzisiaj gracie o 550 tysięcy złotych w rządzy pieniądza. Do 16 trwa mega premia.
1: Każdy SMS o treści Radio Z wysłany pod 7353 do 16 dostaje 25 tysięcy szans.

0: do nadziewu chychania Kuzimowicz i Keira w Radiu Z.
1: Nasi siatkarze gotowi na kolejne zwycięstwo w Mistrzostwach Europy. Z kim dzisiaj się zmierzą? O tym więcej w wiadomościach za chwilę o 16.
2: Radio Z i już.
3: Reklama.
4: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
11: Wszystko, czego dziś chcę.
12: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak nektaryna, kilogram tylko 5,99. A od wtorku szynka bez kości, kilogram 9,99.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
14: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
15: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
16: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
17: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
18: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. O, i kosztuje tylko 4 zł.
19: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
18: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 zł? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 zł.
19: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
18: I w ekstra cenie, to rozumiem.
19: Zawsze jesteśmy gotowi, na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
18: Regulamin na circlek.pl.
13: Po reklamie.
0: Słuchać Radia Z, zbliża się godzina 16, czas na wiadomości. I Dalia Tomczak, zapraszamy.
20: Tragedia. W trakcie konwoju w okolicach Kłobucka nie żyje pracownik służby więziennej. Głuchołazy 2 lata po powodzi. Na miejscu jest reporter Radia Z. Trzymamy kciuki za polskich siatkarzy. Za 2 godziny mecz z Ukrainą na Mistrzostwach Europy.
0: 16.
20: Kierowca konwoju służby więziennej postrzelił się pod Kłobuckiem na Śląsku. Wiadomość potwierdziła Radio Z, Służba Więzienna i Policja. W studiu nasz reporter Michał Dzieneński, który zbiera oficjalne i nieoficjalne informacje w sprawie tej tragedii. Michale, co więcej udało ci się ustalić?
3: Do śmiertelnego postrzelenia konwojenta doszło w miejscowości Miedzino, niedaleko Kłobucka. Kiedy przyjechała na miejsce policja, mężczyzna już nie żył. Do postrzelenia doszło z broni służbowej w czasie przewożenia więźnia. To nieoficjalne informacje. Na miejscu tragedii cały czas jest policja i prokurator, mówi Radiu Z rzeczniczka służby więziennej Arleta Pęconek.
21: I oczekujemy na informację o okolicznościach zdarzenia, ale czy on się postrzelił, czy nie, nie mam żadnego pojęcia. Na pewno wiemy, że nie żyje.
3: Na razie nie wiadomo, czy był to nieszczęśliwy wypadek, czy samobójstwo.
20: Sprawę badają śledczy z prokuratury w Częstochowie. 2 lata temu przez Głuchołazy przeszła ogromna fala powodziowa. Zerwała most, zalała domy i szkoły. Dziś nadal widać jej ślady. Trwają remonty ulic. Na ścianach wielu budynków nie ma tynku do wysokości 2 metrów. Na miejscu od rana jest reporter Radia Z Przemek Taranek. Przemku, jak dzisiaj radzą sobie mieszkańcy miasta?
22: No, większość skończyła już remonty, wrócili do swoich mieszkań, tak jak państwo marlikowscy, ale to, co działo się 2 lata temu, pamiętają, jakby to było wczoraj.
23: Okna mi się podalała.
24: Wzięliśmy psa i pobiegliśmy na klatkę schodową troszkę wyżej.
23: Tu praktycznie nic nie zostało, no, wszystko woda zabrała.
22: Trudno zapomnieć pewnie.
23: Pewnie, że tak. Przepraszam.
22: W mieszkaniach nie widać już śladów powodzi, ale one są w głowach. Mieszkańcy nie mówią już o sobie powodzianie, ale nadal nimi są i to się raczej szybko nie zmieni. Głuchołazy, Przemek Taranek, Radio Z.
20: Mieszkańcom pomagali też nasi słuchacze. Fundacja Radio Z w ramach akcji Serce dla Powodzian zebrała prawie 2 miliony 250 tysięcy złotych. Pieniądze trafiły do najbardziej poszkodowanych rodzin. Granice interwencji poselskiej najpewniej do zmiany. Marszałek Sejmu w Radiu Z nie wyklucza korekty w regulaminie Izby albo precyzyjnej wykładni prawa. To reakcja na ostatnie wydarzenia z udziałem posłów PiS, Marii Kurowskiej, która zabarykadowała się w budynku Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, i Antoniego Macierewicza, grożącego policjantowi. O tym, co już się wydarzyło i co może się wydarzyć, reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
25: Sprawa staje się poważna, bo takich przypadków jest coraz więcej. Marszałek Sejmu poprosił więc ministra spraw wewnętrznych o informację o tych zdarzeniach, w których jest podejrzenie przekroczenia parlamentarnych uprawnień. Wydaje mi się, że posłowie w wielu momentach przesadzają, mówi w Radiu Z Włodzimierz Czarzasty.
26: I wydaje mi się, że jest taki moment, żebyśmy zastanowili się, jeżeli będzie potrzeba, nad zmianą regulaminu Sejmu.
25: A jeśli nie zmiana, to być może potrzebna będzie wykładnia dotycząca granic poselskiej interwencji.
20: W przypadku Antoniego Macierewicza w grę może wchodzić jednak konkretna odpowiedzialność, bo szef MSWiA złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Jest akt oskarżenia w sprawie grupy zajmującej się praniem brudnych pieniędzy. Oskarżonych zostało 10 osób. Udostępniali odpłatnie swoje rachunki bankowe, na które trafiały pieniądze pochodzące z przestępstw, mówi prokurator Krzysztof Kopania z Prokuratury Regionalnej w Łodzi.
27: Za udostępnienie swoich rachunków oskarżeni otrzymywali do 1000 zł. Byli oni pozyskiwani przez członków zorganizowanej grupy przestępczej, trudniących się wyłudzaniem pieniędzy przy wykorzystaniu legendy na pracownika banku.
20: Wszystkim oskarżonym grozi do 10 lat więzienia. Lotnisko w Katanii we Włoszech znowu zamknięte z powodu aktywności wulkanu Etna. Odloty i przyloty wstrzymane są do 22. Na Sycylii trwa sezon wakacyjny. Drugi tego lata paraliż dotyka tysięcy pasażerów. Nasi siatkarze walczą o kolejne 4. zwycięstwo na Mistrzostwach Europy. W przedostatnim meczu fazy grupowej poprzeczka idzie w górę. Dziś rywalem biało-czerwonych będzie reprezentacja Ukrainy, która tak jak nasza kadra nie przegrała jeszcze meczu na tym turnieju. Łatwo nie będzie, ocenia nasz libero Maksymilian Graniczny.
28: Na pewno jest to zespół, który z każdym rokiem jest większym zagrożeniem. Myślę, że już pokazali na Lidze Narodów, na co ich stać, dostając się do najlepszej 8. Teraz też pokonali Bułgarię, także będzie na pewno ciekawy mecz. Będziemy musieli wejść na naprawdę nasz dobry poziom, żeby wygrać.
20: Pojedynek zacznie się o 18. Jego wynik będziemy dla Was sprawdzać w wiadomościach Radia Z.
29: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
1: Tej nocy na termometrach będzie od 8 stopni w Małopolsce, przez 10 w centrum, po 15 stopni na zachodzie naszego kraju. Ale uwaga na mgły, bo te będą występować właściwie w całym kraju i w nocy, i nad ranem. A jutro bardzo ciepło, 26 stopni na południu, 25 w centrum, 18-19 na zachodnim Pomorzu.
0: 5 minut po godzinie 16 i Tina Turner w Radiu Z.

0: wiadomo, a puszczam takie dam, dam, daradam w radiu. No to puściłam. Rise Up w Radiu Z. 11 minut.
1: Dzieci cię o to poprosiły? O dam, daradam?
0: Tak, tak. Na zamówienie, bardzo proszę.
1: Elegancko. To się nazywa protekcja.
0: Oj, tam protekcja. A jak ktoś pracuje w cukierni, to myśli, że drożdżówek do domu nie przynosi?
1: No przynosi, no.
0: No właśnie, to razem lepiej w Radiu Z. Jest już po godzinie 16 i mamy taką tradycję, że chwalimy się. I wy się chwalicie, i my się chwalicie tym,
1: no
0: co nam dzisiaj
1: bardzo
0: wyszło. 11 minut po godzinie 16 mamy i mnie już boli twarz od uśmiechania się.
1: Jest 11 minut po 16, a ja cały czas cię bawię. I to jest mój sukces.
0: Dobre, 3-2-1, jak tam u was z sukcesami? Czekamy na wasze telefony.
1: Co wam się dzisiaj udało? Dajcie znać.

0: tak sobie myślę, że gdybym miał kiedyś gitarę, bo na razie nie mam, ale gdybym miał i umiał na niej grać, to chciałbym grać tak jak Soul Asylum, Runaway Train, Radio Z. Bo to ładny utwór jest.
1: Znając twoje umiejętności wokalne i w ogóle takie muzyczne, to może dobrze, że nie masz gitary.
0: Zagłuszyłbym właśnie. Ja bym sobie tam delikatnie coś śpiewał, ale zagłuszyłbym to gitarą. Ma to sens, no?
1: Można też marzyć o innych sprawach, nie?
0: To jak już jesteśmy przy marzeniach. Czy pamiętacie o tym, że po 17 gramy w finale o 550 tysięcy złotych? I żeby później nie było, że ktoś odłożył gdzieś telefon, przegapi ten moment, a zaskoczenie jest zawsze. Michał doskonale to pamięta.
2: I ja się nie spodziewałem totalnie. Ja zawsze się dziwię, że ludzie się nie spodziewają. Jak dzwonicie do nich, jadę w samochodzie, zawsze słucham, ale jak to się po prostu dzieje, to jest totalny szok.
1: Jedno jest pewne. No dzisiaj znowu kogoś z was zaskoczymy. Po godzinie 17 finał Rządzy Pieniądza Radia Z. 550 tysięcy złotych czeka. Ale to nie wszystko. Pamiętajcie, że przez cały wrzesień wasz jeden SMS gra w dwóch finałach. Na koniec września ktoś z was zagra o okrągły milion złotych.
0: A że zbliżamy się do 17, to mamy dla was ostatnią szansę i ostatni bonus, z którego warto skorzystać. Do 17 każdy SMS o treści Radio Z wysłany pod 7353 dostaje 15 500 losów.
3: Radio Z i już.
4: Que lo que estamos a rular y empezó el verano. Fuego.

0: Reklama.
1: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Ochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, podki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
6: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
2: Na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
9: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
10: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
9: Twoja definicja dobrego snu.
11: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
12: I jak się sprawdził nowy Changan?
13: Ponad 1000 kilometrów. Jedno tankowanie, a 100 kilometrów kosztowało mnie tyle, co dobre espresso.
14: Nowy Changan Deepal S05 Ultra Hybrid. Maksimum zasięgu, minimum spalania. Już od 149 900 zł. 7 lat gwarancji, a ubezpieczenie za złotówkę. Changan. Fun should be easy. Podana cena dotyczy wyłącznie wersji Deepal S05 Ultra Hybrid Pro. Szczegóły oferty dostępne u dealerów Changan. Zużycie paliwa 2,03 litra na 100 kilometrów. WLTP cykl mieszany.
6: Panie Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
2: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę 5. produkt.
6: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
15: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
16: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
17: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
18: Ty, ale akcja!
17: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
18: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
17: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
19: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
0: Po reklamie.
20: 15 września to wtorek, jest 16.30. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Z, które ma dla nas i Dalia Tomczak.
21: Wyższa kara dla mężczyzny, który podłożył paczkę z bombą własnej produkcji pod drzwi domu byłej partnerki. Eksplozja poważnie raniła kobietę. Do zdarzenia doszło w grudniu 4 lata temu we wsi Siecie Bożyce w Lubuskiem. Sąd drugiej instancji prawomocnie skazał Błażeja K. na dożywocie. Sąd pierwszej instancji chciał 25 lat więzienia. Ważny apel prokuratury dla poszkodowanych przez Zonda Krypto. Swoje roszczenia muszą zgłosić estońskiemu syndykowi. Samo zawiadomienie prokuratury o przestępstwie nie wystarczy, by odzyskać pieniądze w postępowaniu. postępowaniu upadłościowym. Termin na zgłoszenie roszczeń mija 27 października. Wyniki wyborów parlamentarnych w Szwecji później niż planowano. Z powodu dużej liczby głosów, które trzeba policzyć, pełne wyniki poznamy w czwartek, a nie w środę. Po przeliczeniu 95% głosów prowadzi lewicowa opozycja, ale centroprawica ze skrajną prawicą depczą jej po piętach. Rząd będzie płacił mieszkańcom za czytanie. Niestety nie u nas. Pięcioletnia kampania rozpoczyna się w Singapurze. Za codzienne czytelnicze sesje będą wypłacane drobne kwoty. Nie da się na tym dużo zarobić. W przeliczeniu na złotówki za 50 dni czytania dostać będzie można niecałe 3 złote. Bezcenne wiadomości z dróg już za chwilę w Radiu Z.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
21: Po zderzeniu dwóch ciężarówek zablokowany jest jeden pas ekspresowej szóstki w Zachodniopomorskiem. Między węzłami Wicimice a Płoty utrudnienia mogą potrwać jeszcze około 2 godzin. Po wypadku zablokowane są dwa pasy S3 na Dolnym Śląsku. W pobliżu Lubina na pasie w stronę Bolkowa zderzyły się 3 osobówki. Jedna osoba została ranna. Przez roboty drogowe 7 kilometrów ma korek na trasie Sucharskiego w Gdańsku. Zator jest od ronda Komitetu Obrony Robotników do zjazdu na ekspresową siódemkę. O tej porze tradycyjnie w dużym ścisku jedziecie obwodnicą Krakowa. Między Balicami a zjazdem na Zakopiankę droga korkuje się w obie strony. Z wiadomościami z dróg dzwońcie na czerwony telefon Radia Z 321-321-100.
0: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl, sklep internetowy z tonerami, papierem i artykułami biurowymi. raz23drukuj.pl.
1: Ale nas to słoneczko dzisiaj zaskoczyło, 25 stopni i w tym momencie w Słubicach tam najcieplej. I zaczynamy ten czas w roku, kiedy rano zakładamy kurtki, potem po południu z tymi kurtkami w ręce wracamy. Jutro będzie podobnie. 26 stopni na Śląsku, 24 na zachodzie, najchłodniej będzie na północy, 21.
0: Sponsorem programu było raz23drukuj.pl, sklep internetowy z tonerami, papierem i artykułami biurowymi. raz23drukuj.pl.
22: Chciałem teraz taki sucharek powiedzieć, jeśli mogę. Mhm. Jeszcze nie ma mrozu. Mrozu jest w Radiu Z teraz.
1: Dobre, dobre, podoba mi się. Okej, biorę.

0: To jeden z tych najważniejszych przebojów Michaela Jacksona, Heal the World w Radiu Z za 20 minut 17.
1: A teraz dobrze wam znane Kygo i gwiazda muzyki country Max McNown to nowość w Radiu Z. Take Me Back. Jak wam się podoba?

0: Ale że ten numer pojawia się dopiero jesienią. Kaigo, Max McNown w Radiu Z. Za 16 minut 17. To jest dobry czas, żeby sprawdzić, co takiego fajnego wam się dzisiaj udało. Pochwalcie się.
1: Mi się dzisiaj udało pod nieobecność mojego starszego syna umyć jego 3 auta.
2: Wyszło mi się dzisiaj super z pracy i cieszę się na popołudnie.
3: Nie udało mi się dostać do urologa na profilaktyczną wizytę i...
4: Krótki wypad do lasu i 3 kg pięknych prawdziwków i podgrzybków.
5: A ja zapisałam się na kurs akwaareobiku i dzisiaj idę na pierwsze zajęcia i będę to kontynuować, bo takie mam postanowienie silne.
0: Brawo, brawo, brawo. Ja też mam tak bardzo jest. Silne postanowienie. Ja chcę chodzić 3 razy w tygodniu na siłownię i tak? przeczytać jedną książkę tygodniowo. Super. Jakie jest twoje silne postanowienie?
6: Ja od 2 lat mam takie postanowienie, że chcę pójść na siłownię.
0: O,
6: jeszcze
0: super.
6: Się nie udało, ale jakie buty sobie kupiłam. Naprawdę.
0: Brawo, brawo, dziękuję. Naprawdę szacun.
6: Dziękuję, kłaniam się.

0: 10 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Teraz za 4399 zł. W ratach tylko 88 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Duże i małe przyjemności tylko w Radio Z. Poranek, a my bez pośpiechu przed lustrem kradniemy te kilka minut tylko dla siebie. Ulubione miejsce, czas i zapach, który zamienia pielęgnację w rytuał. Małe przyjemności tylko w Radio Z. Wejdź na radioz.pl, weź udział w konkursie, wygraj 500 zł i zestaw kosmetyków Ziaja Pullulan, które pomogą Ci celebrować Twoje rytuały każdego dnia. Sponsorem konkursu jest firma Ziaja, producent przeciwzmarszczkowych kosmetyków z serii Ziaja Pullulan.
2: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Po reklamie.
8: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Ja wiem, że te dźwięki koją nerwy, ale bardzo was proszę o chwilę skupienia, bo my o 17 losujemy numer tego szczęśliwca, który być może później wygra 550 tysięcy i to ostatni moment, żeby wejść do gry.
1: Tak, i do godziny 17 każdy taki SMS o treści Radio Z wysłany pod 7353 dodatkowo otrzymuje 15 500 losów.
0: SMS Radio Z 7353.

0: Ależ ten facet jest uzdolniony. To Bruno Mars, Just the way you are w Radiu Z.
1: 15 dzień września, sezon infekcyjny niestety w pełni. A jak się przed nim zabezpieczyć? O tym w wiadomościach Radia Z o 17.
2: Radio Z i już. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład lodówka Haier 205 cm. Teraz za 3799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja!
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto.
6: To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny!
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
11: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
12: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
11: A gdzie tak jest?
12: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
11: O, już zatrudniam.
12: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
13: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
14: O, ale że to tak dla mnie?
13: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Mamy niskie ceny.
16: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
17: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
18: Po reklamie.
1: To wtorkowe popołudnie, na zegarach już niemal godzina 17. Czas na najnowsze wydanie wiadomości Radia Z. I Dalia Tomczak.
19: Będzie zdecydowana reakcja polskich władz po rosyjskich atakach niedaleko granicy. W przychodniach coraz więcej chorych na grypę i COVID-19. Na koniec wiadomości Robert Korzeniowski o przyszłości PKOL-u. Rozmawiał z nim reporter Radia Z.
1: 17.
19: Ministerstwo Obrony Narodowej zapowiada zdecydowane kroki po rosyjskich atakach niedaleko naszej granicy. Pierwszym z nich będzie wzmocnienie bezpieczeństwa na przejściach granicznych z Ukrainą. Tematem zajmuje się reporter Radia Z Jan Kielak. Janku, co dokładnie planuje MON?
20: Przede wszystkim wsparcie Straży Granicznej przez polskie wojsko. Presja migracyjna na granicy z Białorusią jest już mniejsza. Teraz kluczowe jest zabezpieczenie granicy z Ukrainą, mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
21: Wsparcie zarówno wojsk inżynieryjnych, jak i wojsk operacyjnych będzie udzielone Straży Granicznej.
20: Przy granicy mają powstać specjalne posterunki obserwacyjno-strażnicze w okolicach przejść w Dorohusku, Medyce i Korczowej. Jan Kielak, Radio Z.
19: Rząd zwrócił się też do wojskowych o przygotowanie rekomendacji, które pozwolą dostosować polskie prawo do warunków wojny hybrydowej. Na Litwę przekazani zostaną migranci, którzy jechali autostradą A2, ukryci za specjalną ścianą w chłodni ciężarówki. Pod Poznaniem zatrzymali ich funkcjonariusze NATO-drzańskiej Straży Granicznej. Jak podaje na X-ie minister spraw wewnętrznych i administracji, trafią na Litwę w ramach readmisji. Pochodzą z Pakistanu, Egiptu czy Somalii. Europosłowie Koalicji Obywatelskiej ostro o doniesieniach w sprawie Orlenu. Obajtek jeszcze zarzutów nie ma, ale będzie je miał. Tak komentują śledztwo Financial Times o kulisach nieudanej transakcji kupna wenezuelskiej ropy przez spółkę Orlenu 3 lata temu. Koncern miał stracić ponad 1,5 miliarda złotych. Część tych pieniędzy według brytyjskiego dziennika była w kryptowalutach przekazywana w Wenezueli na pendrive'ach, mówi europoseł KO Michał Szczerba.
22: Zniknęła ropa, zniknęły pieniądze, nie zniknął Obajtek, nie zniknął Kaczyński. Mam absolutne przekonanie, że będziemy dalej monitorować tą sprawę.
19: Prokuratura przyznała, że wątek kryptowalut jest badany, a były prezes Orlenu, teraz europoseł PiS Daniel Obajtek, odpowiada, że nie wiedział o tym wątku, a dowiedział się z publikacji brytyjskiej prasy.
23: W żadnym wypadku się nie czuję współodpowiedzialny, bo po prostu jeżeli by był współodpowiedzialny, również posiadałbym zarzuty.
19: Prokuratura po dziennikarskim śledztwie zapowiada ponowny wniosek o ekstradycję ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich Samera A, który jako prezes spółki Orlenu miał być odpowiedzialny za próbę kupna wenezuelskiej ropy. Zaczyna się czas przeziębień. W przychodniach pojawiają się już pacjenci z grypą i COVID-19. Lekarze przypominają, że to najlepszy moment, by się zaszczepić. Jedną z przychodni w Lublinie odwiedził reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
24: Więcej pacjentów zgłasza się m.in. do przychodni przy ulicy Koryznowej w Lublinie. To przede wszystkim dzieci, które zachorowały jeszcze w wakacje, teraz zarażają rówieśników w szkołach. Mówi mi lekarka rodzinna Marzena Boguń-Hajkowska.
25: Zaczęła się szkoła, powroty z wakacji powodują to, że u nas mamy przypadki importowane COVID-19.
24: Dlatego lekarze przypominają, żeby się szczepić. Przed zastrzykiem trzeba skonsultować się z lekarzem. Mateusz Kasiak, Radio Z.
19: Szczepienia są refundowane. Na grypę za darmo szczepić mogą się dzieci i seniorzy. A warto to zrobić, bo idzie jesień. Zapowiada się bardzo ciepła, wynika z nowych prognoz IMGW. Według ekspertów w najbliższym czasie możemy spodziewać się nawet blisko 30-stopniowych upałów. Mówi w rozmowie z reporterem Radia Z Adamem Kaźmierczakiem klimatolog profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
26: W perspektywie tych najbliższych dni, czy jesieni, trzeba się liczyć z takimi uderzeniami ciepła.
27: Z czego to wynika, że ta jesień będzie taka ciepła?
26: No, jeżeli temperatura globalnie rośnie, to teraz wystarczy podmuch powietrza z południa, a te się potrafią zdarzyć we wrześniu. Jeżeli to tło termiczne jest odpowiednio wyższe, no to taki podmuch po prostu będzie, mówiąc kolokwialnie, robił rekord.
19: A to, jeżeli opady będą niewielkie, oznacza przedłużającą się w kraju suszę i utrzymujące się ryzyko pożarów lasów. Robert Korzeniowski deklaruje chęć współpracy z pełniącym od wczoraj obowiązki szefa PKOL-u Marianem Kmitą. Jak mówi, po odsunięciu od władzy zamieszanego w aferę zonda krypto Radosława Piesiewicza, przywrócenie tej instytucji należnego jej szacunku wymaga ogromu pracy. Marcin Powideł z redakcji sportowej Radia Z rozmawiał z 4-krotnym mistrzem olimpijskim. Marcinie, jak widzi najbliższą przyszłość PKOL-u jeden z najwybitniejszych polskich sportowców?
28: Zdaniem Roberta Korzeniowskiego trzeba zacząć od podstaw, czyli stworzenia nowego statutu, który w przyszłości pozwoliłby uniknąć paraliżu PKOL-u, jak to miało miejsce w ostatnich miesiącach.
29: Stworzenie struktur nowego PKOL-u będzie działo się na bazie statutu. Dzisiaj wiemy, że PKOL jest mało sterowny, dzisiaj wiemy, że PKOL z ogromną trudnością może się samo oczyszczać i to z całą pewnością trzeba poprawić.
28: Według Roberta Korzeniowskiego kluczem do odbudowy wizerunku PKOL-u oraz jego prawidłowego funkcjonowania będzie współpraca nie tylko zarządu, ale i całego środowiska sportowego, w tym olimpijczyków.
19: Robert Korzeniowski jako pierwszy zadeklarował chęć udziału w najbliższych wyborach na szefa PKOL, które planowo powinny odbyć się w kwietniu.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
2: Sponsorem audycji jest producent i dystrybutor smartfonów oraz tabletów TCL z e-papierowymi ekranami NXT Paper.
3: Tej nocy trzeba uważać na mgły, bo te będą się pojawiały praktycznie w całym kraju. Najcieplej będzie na zachodzie około 15 stopni, najchłodniej w Małopolsce 8, a jutro bardzo wysoka temperatura od 19 stopni na zachodnim Pomorzu do 26 na południu, gdzie ma być najwięcej słońca.
2: Sponsorem audycji był producent i dystrybutor smartfonów oraz tabletów TCL z e-papierowymi ekranami NXT Paper.

0: 11 minut po godzinie 17, a my teraz dzwonimy w sprawie wielkiej kasy.
1: Żądza pieniądza, czyli milion powodów do słuchania Radia Z.
0: Wszystkie znaki mówią jedno. Dzisiaj rozdamy naprawdę grubą ilość pieniędzy. I taki mamy plan. Numer wylosowany, to dzwonimy. Jest dzisiaj słońce, nikt się tego nie spodziewał. I to jest taki dzień, w którym wiele jeszcze może się wydarzyć. Więc spróbujmy wręczyć wam walizkę wypchaną kasą.
2: Tak, słucham.
0: Dzień Halo. Dobry, tu Radio Z, Robert Karpowicz, Kasia Wilk, cześć.
3: Tak, to my.
2: Już wyłączam radio. Boziu. Tak.
3: Dobrze, fajnie, fajnie, że wyłączasz radio, bo to na pewno sprawi, że będziemy się lepiej ze sobą dogadywać. Jak masz na imię?
2: Elżbieta.
3: Elżbieta. I gdzie się dodzwoniliśmy?
2: Pruszków.
3: Pruszków, okej.
2: Okay.
3: I co robisz teraz o tej porze we wtorek?
2: O, tworzę fajne różne rzeczy.
0: O, to masz moją uwagę. Jakie rzeczy?
2: W tej chwili chciałam zrobić odlew gipsowy roślin. To taka to nowa technika. Jakieś... No nie będę się...
3: I to bardzo ciekawe.
0: Szaleństwo, rzeczywiście. Czyli robię oderwaliśmy cię od pracy po prostu, tak?
2: Nie. Znaczy to nie jest praca, to jest przyjemność.
3: Hobby. Mhm. Okay.
0: Tak, jeszcze.
2: Tak.
3: No właśnie, no, słuchaj, bo może zrobimy tak, że za chwilę odbierzesz 550 tysięcy złotych i to hobby to już będzie taka, wiesz, pasja codzienna i po co ci jakieś dodatkowe obowiązki?
2: Mam nadzieję.
0: Ela, nie wiem, czy lubisz ryzyko. Jeśli nie, to dla osób, które tego ryzyka nie lubią, mamy czerwony portfel Radia Z i dzisiaj taki pewniak 10 tysięcy złotych.
2: Nie lubię ryzyka, ale w tej sytuacji zaryzykuję.
3: Dobra, ja ci powiem, co jest dzisiaj w naszych walizkach. Wybierając walizkę, możesz wygrać 5 tysięcy na przykład, albo 12 tysięcy, albo 20, albo 45, no ewentualnie 550 tysięcy złotych. Takie kwoty są poukrywane w walizkach, czyli ryzyko jest, dlatego mówimy o tym ryzyku, no bo jednak możesz trochę stracić. 10 tysięcy, tu jest gwarantowana kasa. Jeśli masz ochotę, to zabierasz już.
2: Gram dalej.
0: No dobrze, ale powiedziałaś, że tego ryzyka nie lubisz, więc ja to jeszcze będę testować i sprawdzać. Ela, dorzucam 2000 zł do twojego portfela, 12 tysięcy teraz na ciebie w nim czeka.
2: Aha. Gram.
3: No to zagrajmy w takim razie. Już ci tłumaczę, jak to wygląda. Przed tobą wyobraź sobie taki napis Radio Z. I z tego właśnie napisu wybierz jedną literę.
2: R.
3: R jak radio, tak?
2: Tak jest.
0: To teraz pod literą R mamy 15 walizek. Posłuchaj swojej intuicji i wybierz jedną z walizek. 15. Od 1 do 15.
2: 15.
3: Okej.
0: Mamy ją.
3: Jak tam z twoimi nerwami?
2: Otwieramy.
3: No i dobra, otwieramy. Nie budujmy emocji więcej, okej.
2: Okay.
1: Masz 12 tysięcy złotych.
2: Och, przyda się.
3: Tak miało być.
2: Tak.
3: Proponowaliśmy 12, jest 12, super.
2: No, super. Bardzo dziękuję, bardzo się cieszę, ogromna radość. Serce wali.
0: No i coś czuję, że tak będzie przez cały dzień. Ela, masz jakieś marzenia, które uda się spełnić za tą kasę, za 12 tysięcy złotych?
2: Jest właśnie takie konkretne teraz, bo też wyjeżdżamy teraz z przyczepą kempingową na rykowisko, ale tak się zastanawialiśmy, czy właśnie przydałaby się może trochę nowsze i uda się chyba dorzucić.
3: Jak fajnie.
0: Super. Więc bardzo się cieszymy, troszkę. Że udało nam się taką małą cegiełkę do tego marzenia dorzucić. Ściskamy cię bardzo mocno.
2: Bardzo, bardzo dziękuję. Pozdrawiam całe Radio Z, wszystkich słuchaczy i życzę wszystkim powodzenia, żeby tak
3: się przydarzyło. No oczywiście, że tak. A to powodzenie na pewno się przyda, dlatego że my gramy dalej. Od teraz w grze już nie 550, tylko podbijamy stawkę. Od teraz w grze 600 tysięcy złotych i każdy, tak jak Ela, do gry wejść może w każdym momencie, na przykład teraz.
0: Wysyłając SMS o treści Radio Z pod 7353, a my trzymamy kciuki.
1: Żądza pieniądza, czyli milion powodów do słuchania Radia Z.
4: Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353.

0: Megan.
1: Dawaj, śmiało.
0: Lips are moving w Radiu Z. Nie pobijemy się, dobra? Nie, nie. To
1: jeszcze
0: ja już skończyłam.
1: Nie.
0: Teraz możesz ty.
1: Nie, ja chciałem powiedzieć, że to jest naprawdę świetny kawałek. Szczególnie jeśli stoicie w korkach i gdzieś tam morale spadają. No to ta energia od Meghan Trainor powinna gdzieś wam dodać trochę jakiegoś takiego kopniaczka energetycznego. To wszystko zawsze działa, tylko niestety problem jest taki, że w tych korkach to więcej paliwa ucieka. A paliwo drogie.
0: Ale przynajmniej jak się w tych korkach stoi, to dłużej Radia Z można posłuchać i też jest miło. I o tych korkach i o cenach paliw usłyszycie w wiadomościach Radia Z o 17:30.

0: rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Teraz za 4399 zł. W ratach tylko 88 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Mamo, źle się czuję.
3: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
4: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
8: Mama!
9: Cześć, kochanie.
10: Co chcecie na obiad?
11: Carbonara.
12: Fasolka po bretońsku.
10: Kochani, to nie jest restauracja.
12: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
10: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
13: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
14: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
15: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
14: Z PSB zawsze się da.
16: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
17: Co powiesz na weekend pełen energii?
18: Tak!
17: Spędź go na Euromanii i zrób to z Radiem Z. Weź udział w naszym konkursie i wygraj z bliską ci osobą wyjątkowy pobyt w resorcie jurajskim w hotelu Berkowa w Podlesicach. Czekają na was zamki, wspinaczka, turnieje rycerskie i wizyta na Pustyni Błędowskiej. Wejdź na radioz.pl i zgłoś się już dziś. Zrób to z Radiem Z na Euromanii. Partnerami akcji są Województwo Śląskie, Województwo Małopolskie i Tauron.
19: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
20: O, ale że to tak dla mnie?
19: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
21: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
6: Mamy niskie ceny.
22: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
23: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
22: To w ogóle możliwe?
23: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
24: Po reklamie.
25: Jest 17.30, mamy wtorek, 15 września. Czas na wiadomości w Radio Z, które przygotowała i przedstawi Dalia Tomczak.
26: Syreny będą jutro wyły na terenie powiatu krośnieńskiego w województwie podkarpackim. RCB uspokaja, będą to ćwiczenia, sygnały pojawiać się mogą od 8 do 15. Mieszkańcy dostali SMS-y z powiadomieniem. Małżeństwo z Kujawsko-Pomorskiego podejrzane o czerpanie korzyści z prostytucji i handlu ludźmi. Kobieta i mężczyzna usłyszeli zarzuty i trafili na 3 miesiące do aresztu. Razem z 5 innymi osobami mieli zarobić na tym procederze ponad 5,5 miliona złotych. Głównym podejrzanym grozi do 20 lat więzienia. We'll be right back. Nożownik z parkingu pod Częstochową trafi do zamkniętego zakładu psychiatrycznego. Postawiono mu zarzut usiłowania zabójstwa innego mężczyzny. Do zdarzenia doszło w październiku rok temu w Rędzinach. Sąd okręgowy uwzględnił wniosek prokuratora o umorzenie postępowania i umieszczenie mężczyzny w szpitalu. Biegli psychiatrzy uznali, że w momencie popełnienia czynu sprawca był niepoczytalny. Niemiecki rząd zapowiada wprowadzenie ulg na paliwo, to w związku z wysokimi cenami. Konkretne rozwiązania mają zostać przedstawione w najbliższym czasie. Zdaniem kanclerza Friedricha Merca dla wielu kierowców osiągnięta została granica obciążeń. W Radio Z wiadomości z dróg. Zapraszam.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
26: Utrudnienia na trasie S5 na Dolnym Śląsku w stronę Poznania między węzłami Korzeńsko aż Migródek. Zderzyły się samochód ciężarowy i osobowy. Nie przejedziecie prawym pasem, ruch odbywa się lewym. Zostajemy na trasie S5, zablokowana jest jezdnia w stronę Gdańska. W Kujawsko-Pomorskim między Żninem a Pałukami zderzyła się osobówka z ciężarówką. Na autostradzie A1 w województwie śląskim uważajcie na odcinku Woźniki Częstochowa Południe. Zablokowany jest jeden pas w stronę Łodzi, to przez awarię autokaru. O tej porze tradycyjnie w dużym ścisku jedziecie obwodnicą Krakowa. Między Balicami a zjazdem na Zakopiankę droga korkuje się w obie strony. Z powodu robót drogowych wolno jedziecie A4 z Wrocławia do Legnicy. Utrudnienia przez 7 km od węzła Budziszów do węzła Wądroże Wielkie. Wiadomości dla kierowców wracają za godzinę.
1: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
8: A i ta noc będzie trochę niesprawiedliwa, bo na zachodzie nawet 14 stopni, tymczasem na południu zaledwie 7, a po nocy nadejdzie środa, która zaskoczy nas znowu i to pozytywnie. 26 stopni w wielu miejscach, głównie na południowym zachodzie kraju, 25 w centrum, 19 na północy. Tam też niestety możliwe przelotne opady deszczu, pamiętajcie o parasolkach.
1: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
25: A to 19 na północy, takie ładne śpiewające ci wyszło przed chwileczką.
8: Tak, bo się musiałam skupić i wtedy łatwiej, jak mi śpiewam.
25: Przona i zły w Radiu Z. Za 27.18.

0: Mad World, to jest Dennis Lloyd w Radio Z. Za 19 minut 18. Słuchajcie, bo wiemy, dokąd nocą tu ptajesz. Wszyscy sobie zadawali to pytanie, a my wiemy. Przynajmniej ten czeski jeż, czyli jeżek. Tamtejsze portale piszą o jeżu, który nocą terroryzował mieszkańców jednego z osiedli. No, nie ma żartów. A on się po prostu bawił puszką po piwie tak głośno i tak długo, że nie dało się spać.
1: O, a jest wielu niedowiarków i zobaczcie, to jest dowód na to, że system kaucyjny to jednak ogromny sukces.
0: No ale tylko, że on tą puszką to on bawił się tydzień, noc w noc.
1: No bo czekał, aż kolejka do butelkomatu się zmniejszy, przecież to proste.
0: To ma sens.
2: Radio Z i już. Reklama.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Przytulanka? Jest. Buziak? Jest. I jeszcze Aromactif Rolon.
7: Odświeżający olejek z nutą eukaliptusa. Do stosowania na kark i klatkę piersiową. Już od pierwszego dnia życia. Aromactif Rolon. Przyjaciel małych nosków.
8: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
9: Skoda. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
12: Mamy niskie ceny.
13: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
14: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego

0: Go na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Włączamy niskie ceny.
2: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
4: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
5: Tak, załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści, nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
6: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
7: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Po reklamie.
9: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Za 5 minut będzie godzina 18, więc już za chwilę mecz Polska-Ukraina. Nasi śpiewają już hymn.
1: A o 18.02 Beata Lubecka zaprasza na 3 pytania na koniec dnia. Dzisiaj jej gościem będzie minister nauki i szkolnictwa wyższego Marcin Kulasek.
2: Radio Z i już. Lubię to w Radiu Z.
1: Lubię to, serio.
2: Codziennie od 20. Włącz, nie skroluj, słuchaj, nie hejtuj. Za to wpadaj do Radia Z na Supermuzę i spotkanie z gośćmi i w radiu, i na TikToku.
3: A już w czwartek w Radiu Z w naszym wirtualnym studiu na TikToku Girls, czyli Girls Band stworzone przez samą Julkę Żugaj. Czy powtórzą sukces założycielki? Przekonamy się.
2: Lubię to w Radiu Z. Codziennie od 20.
4: Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
6: Na przykład lodówka Haier 205 cm. Teraz za 3799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
7: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
9: Desnoran?
8: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
9: Naprawdę?
8: Już mam chrapkę na Desnoran.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Jak?
9: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
11: Po Desnoranie znika chrapanie.
10: Aflofarm.
12: Słuchaj, Marian.
13: No?
12: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść. Uh-huh. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
13: Ta.
12: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
13: No i co, Barbara, i co?
12: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
13: Ta Mariolka to jest naprawdę...
14: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
15: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
16: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
17: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
16: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
17: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
16: Aflofarm.
18: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
19: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
18: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
19: W końcu będę miał kieszonkowe.
18: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
20: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
21: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com. Bell.
22: Zobacz, Stasiu, sokół.
23: Gdzie? Nie widzę.
22: No tam, patrz.
23: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
22: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
24: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
23: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
24: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
25: Zgaduj z gadula. Jaki kaszel ma dziś Ula?
26: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
27: A w dodatku można go podać również na noc.
26: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
25: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
4: Po reklamie.
0: Słuchacie Radia Z. Mamy wtorkowe półluźne popołudnie. Zbliża się godzina 18. Czas na najnowsze wiadomości. I Dalia Tomczak.
1: Polscy siatkarze walczą na Mistrzostwach Europy. Za chwilę mecz z Ukrainą. Dron zestrzelony na Litwie był wyposażony w ładunek wybuchowy. Za 2 minuty 3 pytania na koniec dnia. Gościem Marcin Kulasek, minister nauki i szkolnictwa wyższego.
0: 18.
1: Kibice naszych siatkarzy mocno zaciskają kciuki. Biało-czerwoni zaczynają właśnie swój 4. mecz na Mistrzostwach Europy. Ich rywalami są Ukraińcy. Wynik tego pojedynku będzie dla Was sprawdzał Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z. To ważne spotkanie, bo może zdecydować o tym, która z drużyn zajmie 1. miejsce w grupie.
2: To prawda, w bułgarskiej Sofii zaczyna się pojedynek ekip niepokonanych na tym turnieju. Ukraińcy wygrali już 4 mecze, Polacy 3, ale też mają jedno spotkanie więcej do rozegrania. Nasi wschodni sąsiedzi wyrastają na czarnego konia. Tych mistrzostw moc pokazali między innymi ogrywając wicemistrzów świata Bułgarów. Biało-czerwoni są jednak pewni siebie.
3: Nie boimy się, bo wiemy, że jeśli my będziemy grać na swoim poziomie, to mocna Ukraina też nie będzie dla nas zagrożeniem.
2: Mówił nasz libero Maksymilian Granieczny. Trzymamy kciuki za Polaków.
1: Wynik meczu naszych siatkarzy sprawdzimy dla Was w wiadomościach Radia Z za godzinę. Policja pod nadzorem prokuratury pracuje na miejscu śmiertelnego postrzelenia funkcjonariusza służby więziennej. Do tragedii doszło wczesnym popołudniem na stacji benzynowej niedaleko Kłobucka na Śląsku, mówi podkomisarz Kamil Raczyński z policji.
4: Oczywiście na miejsce skierowani zostali policjanci, o zdarzeniu poinformowano również częstochowskiego prokuratora. Niestety policjanci potwierdzili, że postrzał był śmiertelny.
1: Na razie nie wiadomo, czy był to nieszczęśliwy wypadek. Sprawę badają śledczy z prokuratury w Częstochowie. Zestrzelony w nocy na Litwie dron miał ładunek wybuchowy, informuje litewski minister obrony. Materiałem zajęli się saperzy, dron będzie badany. Według litewskich służb bezzałogowiec przyleciał od strony Białorusi i został zestrzelony przez włoskie myśliwce NATO stacjonujące w środkowej części kraju. Nie ma informacji o szkodach czy ofiarach. W Radiu Z 3 pytania na koniec dnia. Beata Lubecka i jej gość.
5: Dzień dobry, z nami jest Marcin Kulasek, minister nauki i szkolnictwa wyższego z Nowej Lewicy, sekretarz generalny tej partii. Dzień dobry, panie ministrze.
6: Dzień dobry, panie redaktor, witam serdecznie.
5: I pytanie numer 1. Tomasz Sakiewicz, naczelny TV Republika, ma być panem X, o którym premier Donald Tusk mówił, kiedy ujawniał w Sejmie fragmenty zeznań w sprawie afery Zonda Krypto, i to ustalili dziennikarze Wirtualnej Polski TVN24. I tenże, przypomnijmy, pan X miał obiecywać szefowi Zonda Krypto ewentualne ułaskawienie, kiedy prezydentem zostałby Karol Nawrocki. No i co pan na to?
6: Został prezydentem Karol Nawrocki. Afera całej prawicy, panie redaktor, szanowni państwo, i mogą koledzy z opozycji z PiS-u zaklinać rzeczywistość, koledzy z Konfederacji zaklinać rzeczywistość. To ich politycy jeździli na jakieś szemrane wakacje, jeździli, odwiedzali kogoś w ciepłych krajach. To i ich politycy dostawali na swoje fundacje ogromne pieniądze. Pan Karol teraz zeznaje i te zeznania służby będą wyjaśniać i zajmować się odpowiednimi ludźmi.
5: Przemysław Karol w prokuraturze miał wyjaśnić, że to było za te wszystkie płatności SIPAK, reklamy i kongres organizowany w USA.
6: No mówię, czekamy, uważam, cały rząd uważa, lewica również uważa, że to trzeba do spodu wyjaśnić. Pokazać opinii społecznej, kto był w to zamieszany, bo to nie tylko politycy, ale przypomnę, na imprezach Zonda Krypto pojawiał się również pan prezydent Nawrocki. Zresztą te zeznania, które przed chwilą pani redaktor zacytowała, też pokazują o jakichś konszachtach również w tej materii, więc to musi zostać wyjaśnione przez organy do tego przeznaczone do spodu i opinia publiczna musi to wszystko poznać.
5: Pytanie numer 2. Jeśli prezydent podpisze ponownie złożoną ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych, to natychmiast po podpisie zrealizujemy kolejny wariant programu CPN, czyli ceny paliw niżej. Tak mówił Donald Tusk, premier polskiego rządu. To jest taki szantaż wobec prezydenta?
6: Zastosowaliśmy jako rząd CPN, czyli ceny paliw niżej, czyli program, który ochronił polskich obywateli przed nadmiernym płaceniem za benzynę w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie. No ale pieniądze w pewnym momencie w budżecie są takie, a nie inne, więc jakby kolejnych rzeczy, jeżeli chodzi o CPN, nie dało się zastosować z powodu braku funduszy. Znaleźliśmy inny sposób. Pan prezydent stwierdził, że nie będzie pomagał rządzącym, No bo to jednoznacznie tak trzeba nazwać, panie redaktor. Dlatego mamy o to żal. No i chcemy jeszcze raz sprawdzić pana prezydenta, czy rzeczywiście to, co obiecywał w swojej kampanii prezydenckiej, że będzie prezydentem wszystkich Polaków, wszystkich obywateli, to jest rzeczywiste, bo na razie wykonuje, jak jego poprzednik, rozkazy z Nowogrodzkiej.
5: I pytanie numer 3. Kiedy polska nauka doczeka się nakładów na poziomie 3%, o co od dawna postulują naukowcy? No i już to odpowiedź na to pytanie w części internetowej. Pan minister z nami zostaje, jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTube i na platformie X, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, serdecznie zapraszam, tylko powiem, że w przyszłorocznym budżecie na naukę zarezerwowano 0,05% PKB, więc no zdecydowanie poniżej tych oczekiwań ze strony środowisk naukowych. No i to tyle. Zapraszamy do części internetowej.
7: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
8: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
9: W nocy czekają nas mgły, ale to do tego musimy się przyzwyczajać, bo zbliża się jesień, więc te mgły będą się pojawiały zdecydowanie częściej, nie tylko wieczorem i w nocy, ale i o poranku.
10: Czyli chcesz powiedzieć, że taki mamy klimat, po prostu.
9: Taki, no, jak mówi klasyk. W nocy będzie ciepło na pewno na zachodzie, bo takie 15 stopni, a jutro nawet 26 na południu.
8: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
9: Ładnie nam się mecz zaczął. Muszę o meczu, bo 8-1. Co ten Leon wyprawia na zagrywce, to jest niebywałe.
10: Super, brawo Polacy. Trzymamy mocno kciuki i na pewno o wyniku jeszcze będziemy was informować. Robert Karpowicz
9: i Kasia Wilk.

0: mieliśmy cudowny początek tego pierwszego seta z Ukrainą. Prowadziliśmy 8-1, ale teraz jest 13-12, więc no, Polacy, trzeba wziąć się do roboty. A już po 13. Kwadrans po godzinie 18. Ja tu mecz, a Kasia kręci się po studiu i kręci afery. Jakbyś mogła państwu wytłumaczyć, co się wydarzyło?
1: Znaczy, no bo zgubiłam zupę. Tak się zdarza, że człowiek gubi zupę, szczególnie będąc w pracy.
0: Gdzie ją już znalazłaś?
1: Ale miałam podejrzenie, że może ktoś z redakcji się poczęstował i na przykład z lodówki tak podwędził. No i zupa się znalazła po paru minutach w mojej torebce.
0: I uznajmy jedną rzecz. Zgubić zupę w torebce to jest jednak wyczyn. I mnie tylko zastanawia, czy gdybyśmy kiedyś razem byli na mieście, ja bym powiedział, że mam ochotę na kebaba, to byś mi wyciągnęła go z torebki?
1: Myślę, że tak, ale na twoim miejscu bym tego kebaba jednak nie jadła.
0: O nie.

0: ten spokój pani Beyoncé się chyba Karpiowi nie udzielił, co? Bo ty cały w emocjach śledzisz to, co dzieje się w meczu naszych siatkarzy z reprezentacją Ukrainy.
1: 1-0 prowadzimy na szczęście w setach, 25-20. Za chwilę wiadomości w Radiu Z o 18.30.

0: 5 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Teraz za 4399 zł. W ratach tylko 88 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Domówka pełna muzycznych wspomnień? Jedna gra, paczka znajomych, setki hitów i mnóstwo emocji. Z grą Hitster sprawdzisz, czy znasz muzyczne klasyki. Wybierz wersję Hitster Rock, Bingo, Polska i inne. Więcej na domówkahitstera.pl.
2: Zauważasz, że twoje zmarszczki są jakby bardziej widoczne, a kontur twarzy już nie ten? Bez obaw. Sięgnij po nowość. Neuropeptydowe ampułki liftingujące Biolik. Jedna ampułka Biolik od razu wygładza i napina skórę, a siedmiodniowa kuracja to już widoczny efekt liftingu. Zmarszczki znikają, poprawia się owal twarzy, skóra staje się jędrniejsza. Tak, z ampułkami Biolik to możliwe. Spróbuj, łatwiej się nie da. Ampułki liftingujące Biolik. Dostępne w aptekach.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. I łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross, teraz z rabatem do 18 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
7: Citroen.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.

0: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Po reklamie.
4: Mamy wtorek, 15 września, jest 18.30. Czas na wiadomości w Radiu Z. W studiu Lucyna Płużyczka. Dzień dobry.
5: Dzień dobry. 34 migrantów ukrytych w ciężarówce chłodni. Straż Graniczna zatrzymała ich na autostradzie A2 pod Poznaniem. To m.in. obywatele Pakistanu, Egiptu, Tunezji i Somalii. Jechali pojazdem na litewskich tablicach rejestracyjnych. Kierowcy składają wyjaśnienia. Po zakończeniu czynności migranci zostaną przekazani stronie litewskiej. Resort Zdrowia szykuje zmiany. Chce rozszerzyć uprawnienia pielęgniarek i położnych i dać im prawo do wypisywania recept na przykład na grypę oraz kierowania pacjentów na dodatkowe badania. Miałoby to odciążyć lekarzy, szczególnie w sezonie infekcyjnym. Przepisy miałyby wejść w życie w 14 dni od dnia ich ogłoszenia. Łodzianie mówią nie blokom kosztem zieleni. Magistrat chce zamienić działki po dawnym gimnazjum na teren przy ulicy Wojska Polskiego, gdzie deweloper planuje nową inwestycję. Mieszkańcy podkreślają, że nie sprzeciwiają się zamianie działek, ale nie kosztem zieleni. Mówi Radiu Z urbanista i radny osiedla Bałuty Doły Adrian Zieleniewicz.
6: Zamiana tych działek nie musi być koniecznie na kolejne tereny zieleni, chociażby przy ulicy Łagiewnickiej, tutaj po drugiej stronie ulicy Wojska Polskiego, przy Bałuckim Rynku. Tych terenów jest naprawdę bardzo dużo, więc może nie warto tutaj tej zieleni tracić.
5: O przyszłości terenu radni zdecydują jutro na sesji Rady Miasta. Teraz już wiadomości z dróg. Zapraszam.
7: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
5: Zablokowana jest S3 w kierunku Świnoujścia w Zachodniopomorskiem. Między węzłami Dargobądź, Międzyzdroje. Motocyklista uderzył w bariery, został ranny. Utrudnienia mogą tam potrwać jeszcze przez godzinę. Nadal nie przejedziecie S5 między Żninem Północ a Pałukami w kierunku Gdańska w Kujawsko-Pomorskim. Policja wyznaczyła objazdy. Na węźle Żnin Północ trzeba się kierować na Starodroże i dalej na węzeł Pałuki. Zablokowana jest droga wojewódzka nr 75 w miejscowości Tworkowa w Małopolsce. To na odcinku między Brzeskiem a Nowym Sączem. Pali się tam budynek gospodarczy. Na czas akcji strażacy zamknęli przejazd. I na koniec utrudnienia na S17 na Mazowszu między węzłami Garwolin Zachód Górzno w kierunku Lublina. Zablokowany jest pas ruchu. Wszystko przez roboty drogowe. A jeżeli na waszej drodze też dzieje się coś ważnego, dzwońcie.
7: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100. Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
8: Sprawdzam prognozy długoterminowe i wygląda na to, że środa, jutro to będzie najcieplejszy dzień, być może nawet w tym miesiącu. 26 stopni na zachodzie kraju, ale wszędzie będzie ciepło. 21 na Suwalszczyźnie, około 18 nieco chłodniej nad Bałtykiem, ale wy tam macie plażę i Bałtyk, więc może nie wolno narzekać w takim wypadku.
7: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.

0: Jesus, He Knows Me, grupa Genesis w Radio Z. To jest jeszcze taka grupa z tych czasów, kiedy można było sobie ich plakat powiesić nad łóżkiem. Miałaś plakaty nad łóżkiem?
1: No jasne, że tak. Miałam wiele. Na przykład było Kelly Family, ale było też Just Five z takim przystojnym blondynem z Bartkiem Wroną.
0: A to posłuchaj, jaką niespodziankę mam i dla ciebie, i dla innych fanek i słuchaczek.
2: Dzień dobry, cześć i czołem, Bartek Wrona z tej strony. Chciałbym was bardzo, bardzo gorąco zaprosić już dziś po godzinie 20 do programu Mateusza Ptaszyńskiego. Lubię to, superstar. Tylko w Radiu Z.
3: Radio Z i już. Reklama.
4: Teraz w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy De'Longhi Magnifica Duo z 2 kg kawy w zestawie za 2499 zł lub w 30 ratach 0%. RRSO 0%. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie. MediaMarkt.
5: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Wspiera mnie w tym mój układ odpornościowy, a ja dbam o niego pijąc codziennie Actimel z LKSEI, który zawiera witaminy D i B6. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
6: Chcę rzucić palenie.
7: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoni i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
10: Desmoxan. I już nie palisz.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Mamy niskie ceny.
13: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
14: Po reklamie.
15: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Będzie pięknie w Radiu Z. Mamy taką nadzieję, bo polscy siatkarze walczą na Mistrzostwach Europy z reprezentacją Ukrainy. Jak im idzie, to sprawdzimy o 19 w Wiadomościach Radia Z.
1: Zanim zdążysz powiedzieć
2: jeszcze 5 minut,
1: my już jesteśmy. Baleja, Stary Brat i Gajda, a teraz także Kępa i Fiedorczuk. Humor, energia i muzyka numer 1. A przed 8 jest pan, pani na głośno mówiącym. Kto? No właśnie, lepiej słuchaj. Dzień dobry bardzo w Radiu Z, codziennie od 5.30.
3: Reklama.
4: Sąsiadko, witam.
5: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
4: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
6: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
5: Sylwester, mój kicić wrócił.
4: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
5: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
6: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Kategoria trawienie.
12: Po jednej nutce.
11: Ciężko na żołądku.
12: A teraz? Uczucie pełności.
11: Dobrze, i ostatni.
12: Gazy.
11: Świetnie, a co można na to zaradzić?
12: Najlepiej zastosować Trawisto.
13: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
14: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
15: Skoda.
16: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
3: Po reklamie.
0: Słuchacie Radia Z. Mamy wtorek, 15 dzień września. Dochodzi godzina 19. Czas na wiadomości. Ola Wojciechowska.
17: Lucyna Płużyczka. Część Radia Z krytycznie o zaniedbaniach w sektorze nauki zarządów PiS. Polska wzorem ochrony granic, wątek migracji w Parlamencie Europejskim. Nasi siatkarze walczą z Ukrainą na Mistrzostwach Europy. Posłuchajcie, jak im idzie.
0: 19.
17: 3% PKB na naukę jeszcze nie teraz i nie prędko, choć to stawia nas dość daleko od standardów europejskich. W przyszłorocznym budżecie na ten cel zarezerwowano 1,5 PKB. Dlaczego tak skromnie? To wieloletnie zaniedbania. PiS przez 8 lat głodził naukę, tak tłumaczył się minister nauki i szkolnictwa wyższego Marcin Kulasek, gość programu Trzy Pytania na koniec dnia. W studiu ze mną świeżo po tej rozmowie Beata Lubecka.
0: Dzień dobry, dzień dobry.
17: To kiedy te mityczne 3% na naukę wreszcie stanie się faktem?
18: No w najbliższych latach na pewno nie. Budżet napięty jak struna, jesteśmy pod lupą w Brukseli, a potrzeb co nie miara. Pan minister chwalił się, że robił co mógł i udało mu się zwiększyć nakłady na naukę o 2,7 mld złotych, a że jest daleko oczekiwań środowiska naukowego, no to winni są, jak wspomniałaś, poprzednicy.
19: Mieli zdiagnozowani, że ani środowisko akademickie, ani środowisko nauczycielskie to nie są wyborcy PiSu i głodzili polską naukę.
18: Pan minister narzekał na poprzedników, a przy okazji chwalił się podwyżkami dla nauczycieli i wykładowców akademickich. Chwalił się też, że są dodatkowe 2,5 miliarda i one pójdą na Narodowe Centrum Nauki na rzeczy związane z cyberbezpieczeństwem na uczelniach, na kolejne 3% podwyżki dla nauczycieli, na zwiększenie w ogóle subwencji w nauce, na zwiększenie stypendiów dla studentów i doktorantów. To są te pieniądze, które się udało przesunąć i znaleźć w budżecie przyszłorocznym, tak chwalił się pan minister Marcin Kulasek.
17: Całą rozmowę znajdziecie na radioz.pl. Polska przykładem skutecznej ochrony granic przed instrumentalizacją migracji. To jeden z wątków, który wybrzmiał dziś podczas burzliwej debaty w Parlamencie Europejskim na temat kryzysu w Ceucie. Pod koniec lipca do hiszpańskiej eksklawy próbowało się przedostać około 80 tysięcy migrantów. Lokalne władze oskarżają Maroko o celowe działania, ale oficjalnych słów potępienia ze strony rządu Hiszpanii czy unijnych instytucji nie ma. Łączymy się ze Strasburgiem i Parlamentem Europejskim, gdzie jest reporterka Radia Z Grażyna Wiatr. Jaki polski wątek pojawił się w tej debacie?
15: Ochrony granicy wschodniej, wstrzymywania przyjmowania wniosków o azyl jako narzędzi do przeciwdziałania tego typu wydarzeniom jak w Ceucie. Tutaj Polska jest wymieniana jako wzór w projekcie rezolucji, który widziałam. Europosłowie już w trakcie debaty mocno spierali się na tematy polityczne i oceny reakcji rządu Hiszpanii, ale już w kontekście potrzeby wzmocnienia granic zewnętrznych będzie wezwanie do zwiększenia takich działań i finansowania. Strasburg, Grażyna Wiatr, Radio Z.
17: To głosowanie będzie w czwartek. Sąd w Zielonej Górze zajmie się sprawą nastolatka, który pijany jechał hulajnogą elektryczną przez miasto i o mało nie potrącił policjantów. Chłopak został zatrzymany w sobotę na zakończenie miejskiego święta, mówi Małgorzata Stanisławska z zielonogórskiej policji.
20: Ten młody chłopak poruszał się po deptaku ze zbyt dużą prędkością, nie zwracał uwagi w ogóle na osoby piesze, nie zachowywał należytej ostrożności. Wjeżdżał na deptak i omal nie potrącił idących policjantów.
17: 17-latek miał w wydychanym powietrzu 1,5 promila alkoholu. Nie przyjął mandatu. Policjanci skierowali więc sprawę do sądu i przekazali chłopaka rodzicom. Nasi siatkarze coraz bliżej kolejnego, już czwartego zwycięstwa na Mistrzostwach Europy. Biało-czerwoni prowadzą 2-0 z reprezentacją Ukrainy. Wynik tego spotkania sprawdza dla nas Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej
21: tak
17: Radia
21: jest.
17: Z. No jak na razie wszystko idzie zgodnie z planem.
22: I mamy nadzieję, to się nie zmieni. Nasi bardzo dobrze weszli w to spotkanie. Na początku pierwszego seta szybko odskoczyli rywalom aż na 7 punktów. Od stanu 8-1 przewaga Polaków zaczęła jednak topnieć. Ukraińcy wyrównali, zrobiło się 15-15. Końcówka należała jednak do naszych. Polacy znów podkręcili tempo i wygrali tę partię 25-20. W drugim secie Polacy bawili się siatkówką, nasi popisywali się efektownymi zagraniami i byli do bólu skuteczni. Ukraińcy nie byli w stanie się temu przeciwstawić i skończyło się wynikiem 25-13. Zaczął się trzeci set, jest 8-7 dla reprezentacji Ukrainy.
17: Trzymamy kciuki za biało-czerwonych, a o wyniku ich meczu usłyszycie oczywiście za godzinę w wiadomościach sportowych Radia Z. Teraz już czas na kulturę u nas. Zapraszam.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
17: Dziki, dziki wschód. Jana Holubka ciepło przyjęty na festiwalu w Toronto. Właśnie tam miał uroczystą premierę. Po pokazie ludzie nam gratulowali i zadawali mnóstwo pytań, tak mówił reżyser. Obraz startuje w sekcji Platform, która kwalifikuje zwycięski tytuł do oscarowego wyścigu w kategorii Najlepszy film międzynarodowy. Dziki, dziki wschód to trzymający w napięciu thriller z elementami westernu, którego akcja toczy się w czasie II wojny światowej. W przyszły poniedziałek uroczyście otworzy Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. A już jutro na platformę Netflix chodzi bardzo wyczekiwany serial Lalka Pawła Maślony. Reżyser podkreśla, powieść Bolesława Prusa była dla nas inspiracją. Nie jest to jej wierna ekranizacja. Nasza lalka jest szalona i różnorodna, tak mówił mi artysta.
23: Udało nam się chyba zrobić to, na czym mi zależało, żeby w ramach tego melodramatu znalazło się też miejsce na tragikomedię, kryminał, trochę kina grozy, trochę kina zemsty. To jest taki kolaż, który ja bardzo lubię, bo dla mnie każdy też film jest szansą na zabawę w kino. I tutaj się nie ukrywam, dobrze bawiliśmy i puściliśmy trochę wodze fantazji.
17: Stanisława Wokulskiego gra Tomasz Szucharta, Izabelę Łęcką, Sandra Drzymalska. Przypomnę, że 28 września premierę będzie miała kinowa wersja Lalki z Marcinem Dorocińskim i Kamilą Urzędowską w rolach głównych.
0: A w nocy mgły, więc kto z samego rana wsiada za kółko, to uważajcie na drodze, bo z widocznością może być różnie. Na szczęście po chłodnym poranku nadejdzie całkiem przyjemna środa jutro, nawet 26 stopni w wielu miejscach, głównie na zachodzie kraju. Na północy więcej opadów, tam też chłodnie. Z nami już Mateusz Ptaszyński, cześć!
24: Hejka!
1: Sponsorem programu jest firma Stal Produkt Zamość, producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.

My Body Isn't Ready, Somber. Dzisiaj na miejscu 10, tylko. A bywał już wyżej. Musicie to zmienić, jeśli chcecie, żeby znowu był numerem 1. Radio ZPL, zakładka radio i lista Lubię To. Wtorkowe wydanie. Kto dzisiaj na miejscu pierwszym? Jeśli wiecie, dzwońcie 321-321-321. Ja będę miał za chwilę pierwszą podpowiedź. A tymczasem Keira, która wrzuciła link do Radio ZPL, gdzie możecie na nią głosować. Także podpowiada wam. Na moje nieszczęście, Keira w Radiu Z już chyba wiemy, o kim jest ta piosenka. Wczoraj coś wspominałem, ale może nie będę już rzucał tym nazwiskiem więcej tego znanego wokalisty.

Sanach itp. itd. Dzisiaj na miejscu 9 listy Lubię to w Radiu Z. Kto by pomyślał, że Sanach jest fanką F1? Podczas ostatniego wyjazdu do Madrytu odwiedziła nawet tor Formuły 1. I widziałem, jak ona to przeżywała. Naprawdę, no ona naprawdę kibicuje. Topic Becky G, Sorry Papi. Dzisiaj na miejscu 8 ma płyta Niespodzianka czeka. Pierwsza odpowiedź kilku artystów. Dzisiaj na miejscu pierwszym wszyscy z Brazylii.

0: Kuba i Kuba, chłopaki. Chłopaki nie płaczą, jak słyszymy. W propozycji do listy Lubię To w Radiu Z profil Kuby i Kuby dobił do 20 tysięcy obserwujących, także gratulacje panowie. Z tego powodu chłopaki zjedli wspólny tort. Pozdrawiamy bardzo serdecznie, trzymamy kciuki, a za chwilę gramy dalej. Artur Rojek, Mirafiori. Już w piątek premiera płyty Chciałbym urodzić się, żeby latałem. To ten tytuł wymyślony przez synka, chyba tak? Dobrze pamiętam. No właśnie, to więc dlatego tak brzmi fajnie.
1: Sponsorem programu była firma Stal Produkt Zamość, producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
2: Reklama.
3: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
4: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki.
5: Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej.
6: Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat.
7: Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
8: To w ogóle możliwe?
7: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
9: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
10: Pani Barbaro, a gdzie kupić
11: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
10: No dobrze, a taki fajny prezent...
11: Na mediaexpert.pl.
10: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
11: Na mediaexpert.pl.
12: Włączamy niskie ceny.
13: Duże i małe przyjemności tylko w Radio Z. Poranek, a my bez pośpiechu przed lustrem kradniemy te kilka minut tylko dla siebie. Ulubione miejsce, czas i zapach, który zamienia pielęgnację w rytuał. Małe przyjemności tylko w Radio Z. Wejdź na radioz.pl, weź udział w konkursie, wygraj 500 zł i zestaw kosmetyków Ziaja Pullulan, które pomogą Ci celebrować Twoje rytuały każdego dnia. Sponsorem konkursu jest firma Ziaja, producent przeciwzmarszczkowych kosmetyków z serii Ziaja Pullulan.
14: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W JESK znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. JESK – Scandinavian Sleeping and Living.
15: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
16: Ty, ale akcja!
15: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
16: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
15: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
17: Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
18: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
21: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
22: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
21: Kto? No wiadomo.
22: Ci panowie z Media Expert.
23: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
24: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
25: Po reklamie.
26: Sponsorem audycji jest producent i dystrybutor smartfonów oraz tabletów TCL z e-papierowymi ekranami NXT Paper.

Mango, Sylwek Grzeszczak, miejsce szóste, listę lubię, to w Radiu Z. Płyta niespodzianka czeka, druga podpowiedź. W wolnym tłumaczeniu tytuł brzmi Jakie to uczucie po polsku? Akajo i Max McKnown, Take Me Back w propozycjach do listy. Jedna z naszych nowości.

0: Dawid Kwiatkowski, Margaret, później ci opowiem miejsce piąte. Listę lubię to w Radio Z, znakomity kawałek, który utrzymuje się już od dłuższego czasu. Dawid wrzucił post, z którego płynie przesłanie, żeby nie udawać, że jest dobrze, kiedy nie jest dobrze. Ale pięknie powiedział. Polski Paulo Coelho, chciałoby się powiedzieć. Z pozdrowieniami dla Dawida. Męskie granie orkiestra na czwartym, za chwilę Vitamina, czyli zespół Vito Bambino, rusza w trasę. W przyszłym roku będą koncertowali na przełomie marca i kwietnia. Polski Paulo Coelho, chciałoby się powiedzieć. Z pozdrowieniami dla Dawida. Męskie granie orkiestra na czwartym, za chwilę Vitamina, czyli zespół Vito Bambino, rusza w trasę. W przyszłym roku będą koncertowali na przełomie marca i kwietnia.
1: Sponsorem audycji był

0: ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
2: Oszczędzania są zawsze na plusie.
3: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan

0: pół ceny i wiele innych promocji. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
1: Od 30 lat.
2: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
3: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
2: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: 18,47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
7: To ja też chcę.
6: 24, 30.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Po reklamie.

David Guetta, Alok, Stick Figure, Run, Run, River. W Radiu Z dzisiaj na miejscu trzecim, a po 20 lubię to Superstars i wyjątkowy gość, pamiętacie go? Tak to on stał na czele. Just Five i śpiewał Kolorowe Sny. Ciekawe jak Kolorowe Sny brzmią po latach. Może uda mi się go namówić, żeby jakiś fragmencik zaśpiewał. Kto wie. Bartek Wrona, po 20 w Lubię to Superstars. Czekam też na wasze pytania do niego. 321-321-321. Już można nagrywać. Dawid Podsiadło, Na Błysk teraz w Radiu Z na drugim.

0: Paraiso. Lost Frequencies, Mary Frost. I to jest propozycja do listy, głosujcie. A kto dzisiaj na miejscu pierwszym? Słuchamy.
1: Dzisiaj na pierwszym miejscu będzie Dabdos, Fizo i Zark z piosenką How Does It Feel?
0: Tak jest. Pozdrawiamy, wszystko się zgadza.

0: Reklama.
1: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regatta, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
2: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
3: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
4: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
5: Play. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Co powiesz na weekend pełen energii?
6: Tak!
7: Spędź go na Euromani i zrób to z Radiem Z. Weź udział w naszym konkursie i wygraj z bliską Ci osobą wyjątkowy pobyt w resorcie jurajskim w hotelu Berkowa w Podlesicach. Czekają na Was zamki, wspinaczka, turnieje rycerskie i wizyta na Pustyni Błędowskiej. Wejdź na radioz.pl i zgłoś się już dziś. Zrób to z Radiem Z na Euromani. Partnerami akcji są Województwo Śląskie, Województwo Małopolskie i Tauron.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
13: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
12: Z PSB zawsze się da.
14: 18,47,12.
15: Co liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
15: To ja też chcę.
14: 24,30.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Po reklamie.
16: Tu Radio Z. Dobry wieczór. We wtorek 15 września. Najnowsze wiadomości ma dla nas Lucyna Półżyczka. Witamy.
17: Dzień dobry. Przekroczenie uprawnień są zarzuty dla byłego wiceministra sprawiedliwości. Sezon grypowy coraz bliżej, lekarze apelują o szczepienia. I kolejny sukces polskich siatkarzy na Mistrzostwach Europy. Szczegóły już za chwilę w sporcie.
16: 20.
17: Były wiceminister sprawiedliwości z prokuratorskim zarzutem przekroczenia uprawnień. Chodzi o Michała Wosia, który był wiceszefem resortu zarządów Zjednoczonej Prawicy. Odpowiadał m.in. za służbę więzienną w latach 2021-2023. Z komunikatem prokuratury krajowej w tej sprawie zapoznał się reporter Radia Z Michał Dzienyński. Co się w nim znalazło?
18: Oprócz przekroczenia uprawnień chodzi także o niedopełnienie obowiązków przez funkcjonariusza publicznego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Nieoficjalnie to m.in. bezprawne awanse i nominacje w służbie więziennej, zatrudnianie osób bez odpowiedniej kwalifikacji. Do sprawy odniósł się także w mediach społecznościowych minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Jak napisał, takie sprawy muszą być wyjaśniane, żeby nikt nie wykorzystywał służb do partyjnych celów. Były wiceminister został przesłuchany i nie przyznał się do winy.
17: Michał Woś w mediach społecznościowych napisał m.in., że zarzut jest wyssany z palca. Będą zmiany w reklamowaniu alkoholu i nocna prohibicja. Sejm pracuje nad poselskimi ustawami, które mają walczyć z nadmiernym spożyciem trunków. Projekty przygotowała Polska 2050 i Lewica i to jej propozycja ma być tą wiodącą. Przepisy zakładają zakaz sprzedaży alkoholu na terenie całego kraju między 22 a 6 rano. Gminy będą mogły jednak to ograniczenie wydłużyć. Nie będzie też reklam, zapowiada poseł Grzegorz Napieralski z Koalicji Obywatelskiej.
19: Promocja 8 plus 8, 12 plus 12. Nie będzie materiałów reklamujących czy namawiających do spożycia alkoholu. To bardzo ważna zmiana.
17: Poparcie dla zmian zapowiada PiS, mówi poseł tej partii Patryk Wicher.
20: Ta ustawa generalnie idzie w dobrym kierunku. Oczywiście oprócz wielu dobrych rozwiązań ma ona swoje mankamenty.
17: Prawo i Sprawiedliwość domagało się zakazu sprzedaży alkoholu w tak zwanych małpkach. Szczepionki na nowy sezon przeciw grypie już są dostępne, informuje resort zdrowia. Bezpłatnie zaszczepić mogą się dzieci, kobiety w ciąży i seniorzy od 65 roku życia. To właśnie te osoby najbardziej narażone są na ciężkie powikłania, mówi Radiu Z lekarka rodzinna Marzena Boguń-Hajkowska.
0: Najbardziej narażone są dzieci i osoby starsze. Osoby starsze najczęściej mają chorobę układu sercowo-naczyniowego, chorobę układu oddechowego, choroby nowotworowe, inne choroby przewlekłe, więc takie osoby przede wszystkim powinny być szczepione przeciwko grypie.
17: Szczepionka nie gwarantuje, że na pewno nie zachorujemy, pozwala jednak uniknąć groźnych powikłań. Nabierają tempa prace nad budową tunelu kolei dużych prędkości w Łodzi. Tunelem od Rytkini do dworca Łódź Fabryczna pociągi pojadą w kierunku Wrocławia i Poznania, a w drugą stronę do Warszawy przez Centralny Port Komunikacyjny Port Polska. Na plac budowy, w miejsce, z którego ruszy drążenie, dotarły już wszystkie elementy tak zwanego mechanicznego kreta, tarczy, która pod ziemią będzie przebijać się przez grunt. Więcej o tym reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
15: Tarcza do Łodzi dotarła ze Stanów Zjednoczonych, gdzie zdążyła się sprawdzić, mówił mi Paweł Kura z Portu Polska.
21: Tam z sukcesem, zgodnie z harmonogramem, zakończyła drążenie. W bardzo skomplikowanych warunkach gruntowych, był to tunel podwodny.
15: A to, jak dodaje, zwiększa szanse na to, że poradzi sobie również w trudnych warunkach w Łodzi i uda się uniknąć takich sytuacji jak katastrofa na budowie innego tunelu średnicowego, gdzie zawaliła się jedna z kamienic, pod którą pracowała tarcza. W tak zwanej komorze startowej tunelu kolei dużych prędkości mechaniczny kret będzie teraz montowany w całość, tak by wiosną mógł zacząć drążenie. Łódź, Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
17: Dzięki budowie tunelu KDP w Łodzi podróż do stolicy ma zająć niespełna godzinę, a do Wrocławia i Poznania nieco ponad godzinę. Pociągi będą nim mogły jeździć z prędkością nawet 350 km na godzinę. Teraz już sport w Radio Z i Krzysztof Wilanowski.
22: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
23: Raz, dwa i trzy. Nasi siatkarze ciągle są niepokonani na tegorocznych Mistrzostwach Europy. Polacy w trzech setach rozprawili się z reprezentacją Ukrainy. Biało-czerwoni kolejne partie wygrali do 20, 13 i 22.
24: Mecz pod naszą kontrolą, natomiast były momenty, w których Ukraińcy mieli swoje sytuacje i różnie się ten mecz mógł potoczyć, natomiast w końcówkach to my utrzymywaliśmy, szczególnie w pierwszym i trzecim secie, jakość gry i grało się przeciwko nam ciężko. Drugi set to myślę, że koncert w naszym wykonaniu i myślę, że wartościowy mecz, który pokazał nam, w jakim miejscu jesteśmy.
23: Mówił nasz rozgrywający Marcin Komenda, to bardzo cenne zwycięstwo, bo Polacy zapewnili sobie awanse z pierwszego miejsca w grupie. Nie zmieni tego wynik ostatniego meczu w tej fazie. Nasi siatkarze jutro zagrają z Bułgarią, a w piłkarskiej ekstraklasie nadrabia zaległości. W meczu trzeciej kolejki Raków Częstochowa 2-2 remisuje z Zagłębiem Lubin. Wynik w pierwszej połowie otworzyli gospodarze. Do siatki trafił Chorwat Marko Bulac. Po zmianie strony strzelali Miedziowi. Bramki zdobyli Michał Nalepa i Marcel Reguła. W 96 minucie punkt dla Rakowa. Jak na razie ratuje Patryk Machów. Minęła 101 minuta tego spotkania, a za niespełna pół godziny zaległości będzie nadrabiał lider ekstraklasy Górnik Zabrze. Na wyjeździe zmierzy się z Koroną Kielce.
25: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
26: Całkiem ciepły ten wieczór przed nami. Wyobraźcie sobie nawet 20 stopni. Tyle w Szczecinie. 18 w Warszawie. To mam na myśli tak za godzinę. Słuchajcie, od 22 też niewiele mniej. Jakieś od 12 do 17, 19 stopni nawet. 6 minut po 20. Tu Radio Z.
25: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
26: 6 minut po 20, więc za chwilę. Lubię to Superstars, kolejne wydanie. Tym razem legenda lat 90. Bartek Wrona z zespołu Just Five. Pewnie jesteście ciekawi, co u niego słychać. Jeśli macie jakieś pytania do Bartka, śmiało możecie nagrywać 321-321-321. Oddzwonimy do autora najciekawszej propozycji. A to Bill Medley i Jennifer Warnes, też kultowo. No.

0: Legendary Welsh Arms w Radiu Z, ale nam się trafił utwór akurat pod gościa, którego dzisiaj mamy, Bartek Wrona w studiu Radio Z. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Witam Państwa, witam Ciebie, mój drogi.
0: A czy ktoś Cię nazwał kiedyś legendą?
1: Nie.
0: Naprawdę?
1: Nie.
0: Legenda lat 90.
1: No dobra, lubię to.
0: Żywa legenda. Lubię to Superstars właśnie, więc postaci kultowe, które kiedyś no w zasadzie były z nami każdego dnia. A dzisiaj może trochę jest o nich mniej słychać, ale cały czas działają. Ale w takim razie, Bartek, no chyba warto wrócić do tego szczytowego momentu popularności Just Five. Ja pamiętam te czasy, już mam na tyle lat, tak? że coś tam pamiętam. Rocznik 90, więc się łapałem na tych, wiesz, waszych fanów.
1: A ty
0: fanów.
1: Jesteś starszy, musisz się słuchać, mówię.
0: No właśnie. Więc skoro było tak dobrze wtedy, to dlaczego ty odszedłeś z tego zespołu? 2000 rok? Dobrze?
1: Ja odszedłem? Nie. Ja po prostu w 2020... Nie, 2000... Już mi widzisz te daty.
0: Drugim,
1: tak. No. Zacząłem swoją karierę solową.
0: No właśnie.
1: No i... Ale nie, wcześniej odszedł od nas Grzegorz Kopala, najstarszy z zespołu. No i tak w czwórkę grać to taka trochę nie za
0: just
1: bardzo.
0: Just for.
1: No i stwierdziłem, że jednak trzeba wziąć wszystko na swoje barki i zacząłem swoją karierę solową i trwa już ona dosyć długo. W przyszłym roku będzie 30 lat, także
0: ale zleciało. No, ale nie ma co ukrywać, że no, z nazwiska w tym zespole to byłeś i jesteś kojarzony chyba tylko ty.
1: Nawet, no, Wrona, wiesz.
0: No właśnie, nawet dla dziennikarzy. Ja Ptaszyński, widzisz, jak się, kurczę, dobraliśmy.
1: No, widzisz, ptaku.
0: Czy to był syndrom Justina Timberlake'a, Wensing, że ty byłeś większy niż zespół w końcu i musiało się to tak skończyć? Jak ty myślisz sobie? Tak,
1: wiesz co, mi się wydaje, że byłem po prostu najmłodszy w tym zespole i tak chyba...
0: Bo ile ty miałeś lat, jak tam zacząłeś?
1: 15.
0: O kurczę, to było legalne w ogóle? Rodzice jeszcze zgodę musieli podpisywać.
1: Rodzice musieli umowy podpisać, tak, no nie było tak lekko. Ale wydaje mi się właśnie dlatego, że chyba te zagraniczne boysbandy również tak miały, że ci najmłodsi robili karierę i no, tak jak Justin Timberlake, jak Nick Carter, także... Chyba tak.
0: Nie wiem, czy ty oglądałeś taki dokument na Netflixie, nie wiem, to z rok temu, bo Lou Pearlman, Ciemna strona popu.
1: A, widziałem coś takiego.
0: Widziałeś to?
1: Właśnie chyba o NSYNC i o
0: Taka szara eminencja w zasadzie, tak, jeśli chodzi o popkulturę i pop amerykański. No człowiek, który wylansował te zespoły, ale niestety okazało się, że mimo, że chłopaki byli znani na całym świecie, mieli fanki, to nie mieli w zasadzie z czego żyć, bo tak były skonstruowane te umowy. I tutaj pytanie o taką postać, która wam towarzyszyła w tamtym czasie, Sławomir Sokołowski.
1: Tak.
0: Pamiętasz jeszcze tego człowieka?
1: No pamiętam, pracuję z nim.
0: A, okej. Okay. Ale poczekaj, musisz się liczyć ze Sławem. Czy to był polski Lou Pearlman w tamtym czasie,
1: nie,
0: czy nie?
1: Nie,
0: w żadnym stopniu?
1: Nie, ale mogę powiedzieć szczerze, że bardzo trzymał nas tak w rydzy i to było takie...
0: No wiem, bo nie piliście zero alkoholu, narkotyków, tak?
1: To było wojsko, tak. Ale za to naprawdę wypracowaliśmy sobie można powiedzieć taką markę, że to pierwszy polski boysband Just Five. Później było no parę boysbandów takich polskich, ale już... No,
0: żadnego się nie pamięta do dziś.
1: Żadnego się nie pamięta, więc...
0: Także Bartek Wrona z tego pierwszego, prawdziwego, jedynego jest z nami w Radiu Z. Jeśli macie jakieś pytanie do Bartka, to będziecie mogli je zadać na żywo w Radiu Z. 321 321 321. A my wracamy do was. Za chwilę zagramy też kolorowe sny dzisiaj, gdyby ktoś pytał.
1: A jak?

0: There is a party. DJ Bobo w Radiu Z też, człowiek lat 90., który supportował kiedyś nawet Michaela Jacksona na tym polskim koncercie. On i formacja Nieżywych Schabów. Podobno miała być szaza, ale została zbojkotowana. Szkoda, że nie Just Five. Bartek Wrona w studiu cały czas.
1: Witam jeszcze raz. Dobry wieczór. Czego mi spadło?
0: Chyba, że była taka propozycja. Może nikt
1: wie o tym. Ja grałem takie koncerty właśnie lat 90. i grałem to pod Krakowem. Tak jak właśnie DJ Bobo, Dr. Alban. Jezu, Labusz. Już nie pamiętam, kto tam jeszcze był, ale...
0: Czyli dzieliliście razem scenę.
1: Dzieliliście.
0: No właśnie, a propos takiego dzielenia sceny. Ważna kwestia, bo ja myślę, że pewnie kiedyś już się do tego odnosiłeś, ale jak tak szukałem w internecie, to nie ma takiego filmu, który by to w końcu wyjaśniał, więc albo zdementuj, albo potwierdź w końcu po latach tę miejską legendę, która żyje. To wracamy do NSYNC i Justina Timberlake'a.
1: Tak?
0: To jest to właśnie
1: dobra,
0: pytanie.
1: No.
0: Czy to wy byliście supportem Justina Timberlake'a i NSYNC, czy to Justin Timberlake z NSYNC supportował was?
1: No to od razu tłumaczę, żeby wszyscy wiedzieli. Było tak, że graliśmy trasę z zespołem NSYNC. Było chyba 8 koncertów.
0: Z tym NSYNC, ustalmy to.
1: NSYNC z Justinem Timberlake'iem.
0: Tak, jeszcze nieznanym tak bardzo.
1: Tak, spaliśmy w tych samych hotelach, jedliśmy razem obiady. I było tak, że faktycznie no, my graliśmy jako piersi, jako support. Ale po 3-4 koncertach było tak, że chłopaki na przykład chcieli z NSYNC gdzieś pojechać wcześniej, więc oni zagrali wcześniej i nie było żadnego problemu, żeby oni zagrali, a później my zagraliśmy. Więc, ale było tak też, że no, nasze polskie piękne kobiety zachwycały się zespołem Just Five, bo to byliśmy
0: my. Bo was znali po prostu.
1: I rozmawialiśmy po polsku.
0: Kurczę, czyli dla podtrzymania tej legendy, no śmiało możesz mówić, że to Justin Timberlake był twoim supportem.
1: No, można tak, no dzwonimy tam do siebie czasami, zapytamy.
0: Ale wiem, że ty coś opowiadałeś, że on chyba pierogi najbardziej lubił jeść, tak?
1: A tak, jedli pierogi, tak. I żurkiem też się zachwycali, no to nasze polskie dania także.
0: A co się, on był wtedy chyba z Britney Spears, coś opowiadał o niej?
1: Wiesz co, nie pamiętam, czy on był z kim był i jak był, nie pamiętam tego, nie umiem ci powiedzieć.
0: No kurczę, myślałem, że coś wyciągnę
1: no
0: tutaj
1: nie,
0: tej Britney.
1: Nie wyciągniesz. Nie, no mówię, spaliśmy w tych samych hotelach, ale balowaliśmy.
0: Ale nie z tymi samymi dziewczynami.
1: Ale nie balowaliśmy z tymi samymi dziewczynami.
0: Bartek Wrona, jak słyszycie w Radiu Z, w świetnej formie nadal, mimo że to 30 lat na scenie już za chwilę.
1: No
0: ale
1: tak.
0: w ogóle nie widać. Cały czas jak patrzę tutaj na płytę winylową, która jest w studiu, tutaj możemy pokazać.
1: Nie, tak patrzę,
0: wygląda,
1: taki
0: jak ten młody
1: siusiu majtek taki tutaj.
0: Ale jakbyś ten dresik założył dzisiaj, to ja bym, wiesz, ja specjalnie się tak ubrałem na twoją część.
1: No ja słyszałem, że ty dzisiaj będziesz tańczył tutaj.
0: Tak, będziemy tańczyć.
1: Uczył się kroczków elegancko.
0: Tak jest, kolorowe. Za chwilę posłuchamy na antenie, żebym wiedział co i jak.
1: No.
0: Zapraszamy.
2: Radio Z i już.
3: Reklama.
4: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: 18,47, 12.
6: Co liczysz? Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
7: To ja też chcę!
6: 24, 35.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
10: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
9: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie.

0: Sami dobrze znajomi Bartka Wrony z lat 90. Take That, Michael Patrick Kelly z Kelly Family. Przecięliście się kiedyś może na szlaku?
1: No niestety nie.
0: Ach, a tak to się wydawało, żeby się wszyscy znacie
1: nie?
0: po prostu.
1: No właśnie, a tu niestety.
0: Ci z Kelly Family, ty tak na ciebie patrzę, pasowałbyś tam, jakbyś włosy lekko zapuścił, no, nie? W tamtym czasie.
1: Stary, ja już włosów nie mam, co ty mówisz?
0: Ale wtedy wiesz, jak patrzę na to
1: wtedy, tak.
0: No ale dobra, no to skoro jesteśmy przy dzisiejszym Bartku Wronie, to posłuchajmy sobie fragmentu twojej piosenki, która całkiem niezłe liczby kręci, widziałem w internecie. Nic się tak nie liczy, posłuchajmy. Nic się tak

0: Ja bym powiedział taki współczesny Andrzej Zaucha, nie wiem, wiesz, tak ja mi się skojarzyło.
1: Bo no to jest taki mój numer, taki od serduszka, to jest o takich relacjach z bliskimi, o tym, żeby tak naprawdę czerpać z życia. No więc, drodzy Państwo, zapraszam na wszystkie portale streamingowe i na YouTube'a, także oglądajcie.
0: I to jest zapowiedź epki, tak? Jakieś większe,
1: tak, to
0: większe...
1: jest zapowiedź epki, która wyjdzie w przyszłym roku na moje 30-lecie działalności artystycznej. Więc mam nadzieję, że będzie przyszły rok, będzie, ach, będzie grubo.
0: No to czekamy, ale wróćmy jeszcze do tych początków w takim razie. W zasadzie tak odnieśmy się może i do początków, i do teraźniejszości. Czy ty w ogóle masz jakikolwiek kontakt z chłopakami z Just Five po tylu latach?
1: Tak, mam kontakt z Shadim, z Robertem i z Grzesiem, bo z Grzesiem wcześniej też nagrywałem różne numery. Więc mam.
0: Ja kiedyś widziałem tego waszego kolegę, tego z lewej, tego...
1: tego w niebieskich włosach?
0: Tak, to kiedyś go widziałem w Chili Z tutaj w naszej stacji też. On teraz poszedł taką mocną alternatywę, nie?
1: Taką, powiem ci, taki zespół Bibobit i faktycznie, tam... dają ostro chłopaki.
0: Czyli nie, bo tak nawiązanie nie było szans, żeby go pewnie przekonać.
1: Nie.
0: Wróciliście tak naprawdę co z oryginalnego Just Five, to wy, tylko we dwóch jesteście w tym nowym, reaktywowanym po latach.
1: We dwóch, tak, ale to mówię, to było...
0: Czy to był taki projekt chwilowy tylko?
1: To był, tak naprawdę ja zostałem poproszony, żeby promować płytę winylową, która wyszła w 2024 i również wszystkie utwory zespołu Just Five na portalach streamingowych. Mhm. No i jakoś tak Robert również był chętny, no i tak zaczęliśmy sobie coś tam skrobać.
0: A kim byli ci pozostali panowie, którzy tam byli z wami?
1: A, to tacy tam.
0: Statyści przechodzili, tak?
1: Statyści.
0: No dobra, no i w sensie to ja widziałem, jakieś tam śmichy, chichy z was w jakichś tam Google Boxach, jak oglądali wasz występ na Narodowym.
1: No.
0: Widziałeś to pewnie.
1: Nie widziałem, ale z chęcią
0: obejrzę. Może lepiej nie oglądaj, że tam wiesz, powtarzali panowie, ledwo się ruszają.
1: A rozumiem, czyli Just 55, tak?
0: Ja zaraz sprawdzę to, czy to jest łatwe. Ja mam 36, nie 44, jak Bartek.
1: Ja jestem ciekaw, czy by oni tacy byli kozacy.
0: No właśnie.
1: Tak się wszystko łatwo mówi, ale to tak nie jest, kochani. To tak nie jest.
0: Bartek to stworzył kiedyś, tak? I to się liczy też według mnie. No. Bartek, to zagrajmy te kolorowe sny w tej zremasterowanej wersji, jakbyś zapowiedział w Radiu Z. Nie wiem, czy kiedyś to robiłeś, zapowiadałeś w ogóle Just 5 w Radiu Z.
1: Drodzy Państwo, życzę wam stosunkowo udanej nocy i pięknych, kolorowych snów. Tylko w Radiu Z.
0: Tak jest, ten niski głos, a kiedyś taki bardzo wysoki. Zresztą posłuchajcie sami w Radiu Z Just Five.

0: Saucy Call My Name. W Radiu Zeta z nami cały czas w studiu Bartek Wrona. Ten Bartek Wrona z tego Just Five, które pewnie pamiętacie jeszcze, chociaż dzisiaj to został on na tym placu boju, który tutaj wspomina, jest taką żywą legendą tego zespołu. Oddaliśmy antenę w wasze ręce i teraz mamy pytanie od słuchaczki. Dobry wieczór, jak masz na imię?
1: Cześć, tutaj Blanka.
0: Cześć Blanka.
2: Cześć Blanka.
0: O co chciałaś zapytać naszego dzisiejszego gościa?
1: W sumie to ja o nic nie chciałam zapytać, chciałam tylko powiedzieć, że na każdej imprezie rodzinnej, na której jesteśmy, zawsze, ale to zawsze z moim mężem i z moją bratową idziemy do DJ-a i prosimy o kolorowe sny.
2: Cudownie.
0: Bartek, ja się do tego dołączę, bo ja brałem ślub teraz 1 sierpnia i też były kolorowe sny, wiesz?
2: No to już jest chyba numer taki, że kolorowe sny na koniec zawsze muszą być albo na początek, albo na koniec.
0: A ty byłeś kiedyś...
1: No, u nas lecą w środku, nie?
0: No, mogą lecieć. I na początku, i w środku, i pod koniec. Pozdrawiamy cię bardzo serdecznie. Ale co, były jakieś takie propozycje kiedyś, żebyś grał w ogóle na weselach? Czy zdarzyło się?
2: Jasne. No, przecież ja jeszcze miałem numer 1 na milion.
0: No,
2: więc,
0: pamiętam. A to był cover, czy
2: tak?
0: To jakoś...
2: to jest cover Bolsona, tak.
0: Okej.
2: No, w polskiej wersji mojej. No i parę razy byłem zapraszany na wesela i no muszę przyznać, że... No to było takie dosyć fajne doświadczenie, no bo pierwszy taniec do piosenki 1 na milion. Pan młody wchodzi z pięknym bukietem róż. No cudownie.
0: No kurczę, ale żeby tego nie zepsuć, co? To się trzeba było też przygotować.
2: No dokładnie tak.
0: Duża odpowiedzialność. Bartek Wrona razem z nami z Just Five w Radiu Z. My za chwilę idziemy tańczyć, więc
2: tak,
0: to będzie można zobaczyć.
2: Teraz ja cię wezmę w obroty.
0: Nie mogę się tego doczekać. Być może to będzie mój ostatni taniec, a nie pierwszy.
2: No.
0: Bartek Wrona, wielkie dzięki i życzymy powodzenia.
2: Bardzo ślicznie dziękuję. Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie i życzę miłego wieczorku.
3: Reklama. 18:47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
4: To ja też chcę.
3: 24, 35.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Mamo, źle się czuję.
8: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
9: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
3: Po reklamie.
10: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
2: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
3: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: 18,47,12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
5: To ja też chcę.
4: 24,30.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony lek Sora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
8: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
9: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
8: No kto, no wiadomo.
9: Ci panowie z Media Expert.
10: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Zobacz, Stasiu, soku.
12: Gdzie? Nie widzę.
11: No tam, patrz.
12: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
11: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
13: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
12: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
13: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
14: Dobranoc, oczka. Dobranoc, rączki.
15: A nosek?
14: O nosku też pamiętamy. Mamy Aromactiv. Przyklejamy plasterek Aromactiv do piżamki i gotowe. Teraz przez 8 godzin Aromactiv będzie uwalniał przyjemny zapach mięty, sosny i eukaliptusa.
15: Całą noc?
14: Całą noc. A rano wstaniesz wyspany i radosny.
15: Dobranoc, nosku.
14: Dobranoc, skarbie.
16: Aromactiv. Przyjaciel małych nosków. Już od pierwszego dnia życia.
17: Po reklamie.
18: Wtorkowy wieczór spędzacie z Radiem Z. Czas na najnowsze wiadomości. Lucyna Płużyczka już w studiu.
19: Nowe tropy w sprawie drona koło Rusinowa. W grę wchodzi kolizja. Nadchodzą surowsze przepisy dla kierowców, którzy łamią przepisy. Ponad 500 kuropat wypuszczonych na wolność. Wielka akcja pod Poznaniem.
18: 21.
19: Są nowe hipotezy w sprawie drona znalezionego koło Rusinowa. Możliwe, że zderzył się z innym obiektem lub wystartował z okrętu floty cieni. Jak ujawniają w podcaście w związku ze śledztwem, Mariusz Gierszewski z Radia Z i Dominika Długosz z Newsweeka, śledczy badają, czy uszkodzenia mechaniczne odnalezionego bezzałogowca nie wynikają z kolizji z innym obiektem latającym. O czym więcej, Mariusz, już teraz.
20: W czasie, kiedy odnaleziono drona, na wojskowym poligonie w Bicko trwały ćwiczenia, a w powietrzu znajdowało się wiele polskich dronów dalekiego zasięgu. Jak twierdzą nasi informatorzy, mogło dojść do kolizji. Sprawdzona jest też hipoteza, że odnaleziony na plaży dron wystartował z jednostki nawodnej, na przykład należącej do rosyjskiej floty cieni. Analizowany jest więc ruch morski na Bałtyku. Start z odległego miejsca na morzu mógłby tłumaczyć niewykrycie drona przez polskie radary. Rosyjski dron został znaleziony około 20 km od centralnego poligonu sił powietrznych, potocznie zwanego poligonem Bicko.
19: Ponad tydzień temu mieliśmy tam udany lot testowy polskiej suborbitalnej rakiety Perun. Na poligonie Wicko właśnie rozpoczęły się też ćwiczenia Nieustraszony Orzeł 26 Sojuszniczych Sił Powietrznych. Więcej o tej sprawie słuchajcie w podcaście w związku ze śledztwem na YouTubie Radia Z i Newsweeka, a także w Onet Radio. Już jesienią może wejść w życie nowe, surowsze prawo dla kierowców, którzy łamią przepisy na przejazdach kolejowych. Dziś rząd przyjął projekt nowelizacji kodeksu drogowego. Musieliśmy zadziałać radykalnie, mówił premier Donald Tusk.
5: Niektóre z tych sytuacji będą traktowane nawet jako przestępstwo. 3 miesiące utraty prawa jazdy. W każdym takim przypadku, kiedy czerwone światło czy szlaban zostaną zlekceważone przez kierowców. Nie możemy ryzykować ludzkim życiem.
19: Resort infrastruktury zapowiada też więcej kamer na przejazdach kolejowych. Burza wokół renowacji pomnika w Muzeum na Majdanku w Lublinie. Remont słynnej zabytkowej monumentalnej bramy ma kosztować prawie 12 milionów złotych. Nie podoba się to części mieszkańców. Według nich to o wiele za dużo, a pieniądze powinny pójść na ulice czy parki. Co na to władze muzeum? O tym reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
17: Taka narracja jest bardzo krzywdząca dla całego muzeum. Rzecznik Krzysztof Stanek podkreśla w rozmowie ze mną, że to dopiero pierwsze od 6 dekad, czyli od czasu odsłonięcia monumentu renowacja. Jest kompleksowe, bo to obiekt artystyczny, historyczny i bardzo zniszczony.
21: Ten nadzór konserwatorski jest tutaj również niezwykle istotny i ta konieczność zachowania tego pomnika w takiej formie, w jakiej został zbudowany, takie koszty powoduje.
17: Remont zakłada też renowację terenu, na którym znajduje się pomnik. Lublin, Mateusz Kasiak, Radio Z.
19: To już kolejny etap modernizacji muzeum. Na Majdanku. Wcześniej wyremontowano tam m.in. mauzoleum. Renowacja bramy ma się zakończyć w 2028 roku. Finansuje ją resort kultury. Trwa walka o przywrócenie populacji kuropat w kraju. Dziś pod Poznaniem samorządowcy, leśnicy i myśliwi uwolnili 600 sztuk ptaków pochodzących z hodowli. Zostały wypuszczone z kartonowych pudeł prosto na pola.
22: Pierwszy raz to w telewizji, to były w szoku. I w radio.
23: To był dobry znak, tak?
22: Tak.
23: Że one tak spokojnie wyszły.
22: To bardzo dobry znak. Widać, że są zdrowe, widać, że nie są jakieś zestresowane wielce. No to miejsce też jest tak fajnie wybrane, nie? Że tu mają zaraz buraki, mogą się schować, łąkę, tam mają kukurydzę, kawałek lasu. To jest taki typowy teren dla kuropatwy. Małe pola.
19: Mówił Wojciech Fabisiak z Nadleśnictwa Konstantynowo, z którym rozmawiał reporter Radia Z Adam Kaźmierczak. Kuropatwy były naturalnym elementem wiejskiego krajobrazu w latach 60. Później ich liczba zaczęła dramatycznie spadać i teraz trudno je spotkać w naturze. To głównie przez zmianę w prowadzeniu upraw i stosowanie chemicznych środków ochrony roślin oraz rosnącą liczbę drapieżników. Teraz już czas na sport w Radiu Z. Zaprasza Krzysztof Wilanowski.
24: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
25: Działo się w Częstochowie. Raków w zaległym meczu trzeciej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy 2-3 przegrał z Zagłębiem Lubin. Gospodarze prowadzili po pierwszej połowie dzięki bramce Marko Bulata. W drugiej połowie zrobiło się 2-1 dla Zagłębia po golach Michała Nalepy i Marcela Reguły. W 96 minucie trafieniem z rzutu karnego wyrównał Patryk Makuch i na tym nie koniec, bo w 103 minucie zwycięstwo ekipie z Lubina dał Damian Michalski. Zagłębie po tym meczu jest na 4. miejscu. Raków ciągle zamyka tabelę, a na 2. jej biegunie jest Górnik, lider z Zabrza. Mierzy się w Kielcach z Koroną. Po pół godzinie gry jest 0-0. Teraz tenis. Magdalena Fręch pokonała Japonkę Nao Hibino w 2 setach, 6-1 i 6-4. To dało jej awans do drugiej rundy turnieju WTA 500 w meksykańskiej Guadalajarze. Kolejną rywalką rozstawionej z numerem 7 Polki będzie Amerykanka z 3. setki światowego rankingu Caroline Dolleheit. Ten mecz jutro.
23: A co w pogodzie jutro? Dobre pytanie. Sprawdzam i widzę, że będzie bardzo ciepło jak na 16 września, nawet 26 stopni, tyle na południu i w centrum. Na północy nieco chłodniej, 24 Olsztyn, w Gdańsku 20, 17 w Olsztynie i generalnie Pomorze Zachodnie, Wielkopolska, tutaj deszcz, a nawet burze, Zielona Góra i Poznań, to ostrzeżenie dla Was. 6 minut prawie po 21, Blinding Lights, The Weekend w Radiu Z. Dobrze się tego słucha po zmroku. Mateusz Ptaszyński, hej ponownie.

Radio Gaga, Radio Google, Queen w Radio Z. No właśnie, po takie piosenki sięgamy w Radio Z i takie właśnie najbardziej lubimy. A teraz słuchajcie, coś będzie o szkole, ale spokojnie, na pozytywnie, na śmiesznie, bo odkąd rozpoczął się rok szkolny, czytam w sieci, że pewna platforma, na której sprzedawane są używane rzeczy, nie tylko ubrania, chociaż z ubraniami ona się najczęściej kojarzy, ta platforma została zalana ofertami sprzedaży książek, podręczników, które w większości trzymane są przez samego Kanye Westa, który teraz nazywa się Ye. I to podobno, żeby przyciągnąć uwagę do zakupu. No wiadomo, że to sztuczna inteligencja to stworzyła. Patrzę, jakie on tutaj książki proponuje. Widzę, że jest tutaj o egzamin ósmoklasisty, coś do matematyki. Na szczęście nie ma nic o historii, bo akurat on z tym ma problemy.

0: Rickston, Me and My Broken Heart. No, kilka lat temu Celine Dion złamała serca, no w zasadzie całemu światu, który patrzył na to, jak postępuje jej choroba. Na szczęście ta choroba jest już w odwrocie, a w zasadzie chyba ją pokonała, biorąc pod uwagę tę piękną trasę koncertową po Francji. Jutro kolejny koncert, no będzie się na pewno działo wzruszające chwile. New Day Has Come od Celine Dion za chwilę w Radio Z, tak żeby to uczcić.
1: Reklama.
2: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
3: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
2: Z PSB zawsze się da.
4: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
5: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
6: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
7: A w dodatku można go podać również na noc.
6: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
5: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego. Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
13: Desnoran?
12: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
13: Naprawdę?
12: Już mam chrapkę na Desnoran.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Jak?
13: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
14: Po Desnoranie znika chrapanie.
5: Aflofarm.
15: 18,47, 12.
16: Co liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
16: To ja też chcę!
15: 24, 35.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: Po reklamie.

Krzysztof Krawczyk, Edyta Bartosiewicz. Trudno tak w Radio Z. 25 minut do 22. Propozycja do listy Lubię to Miley Cyrus. Już w najbliższy piątek wyda album Bass Persuades. Taki sam tytuł nosi też utwór z tej płyty, który gramy w propozycjach do listy Lubię to. Dajcie łapkę w górę, jeśli wam się spodoba.

Top Sound and Grace i Dach w Radiu Z. 16 minut do 22. Wtorek 15 września. Tak się upewniam i wam podaję tę datę, bo odpalam telewizję. Tam Kevin sam w Nowym Jorku, wyobraźcie sobie. Tak. 15 września już postanowił świętować. No, to świąt jeszcze trochę czasu, spokojnie, zdążycie z prezentami na szczęście. Damiano David, Zombie Lady w Radiu Z, za chwilę też Karol G, Bruno Mars, Steel, czyli nasza nowość, jeszcze przed 22.

0: Znasz refren, znasz wykonawcę. Ale czy wiesz, jak do tego doszło? A Kędzierski wie.
1: I zaglądam za kulisy największych przebojów.
0: Jeden hit, jedna hit-storia. Jedno pytanie, jedna odpowiedź. Hit-storie Kędzierskiego. Codziennie około 14.20. Tylko w Radiu Z.
1: Piotr Kędzierski, zapraszam.
2: Reklama. Zauważasz, że twoje zmarszczki są jakby bardziej widoczne, a kontur twarzy już nie ten? Bez obaw. Sięgnij po nowość. Neuropeptydowe ampułki liftingujące Biolik. Jedna ampułka Biolik od razu wygładza i napina skórę, a 7-dniowa kuracja to już widoczny efekt liftingu. Zmarszczki znikają, poprawia się owal twarzy, skóra staje się jędrniejsza. Tak, z ampułkami Biolik to możliwe. Spróbuj, łatwiej się nie da. Ampułki liftingujące Biolik. Dostępne w aptekach.
3: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
4: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
5: Ci panowie z Media Expert.
4: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
6: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
7: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travisto Fast.
8: Travisto Fast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
7: Travisto Fast i Travisto.
8: Aflofarm.
9: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
10: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
9: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
10: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
9: Aflofarm.
11: Festiwal polskiej żywności Kupuj Świadomie już 19 i 20 września w Warszawie na PGE Narodowym. Ponad 130 lokalnych producentów, najlepsze krajowe produkty, wyśmienite potrawy i smaki polskiej kuchni. W programie panele eksperckie, spotkania autorskie, warsztaty kulinarne i rękodzielnicze oraz liczne atrakcje dla całych rodzin. W sobotę finał konkursu Polska Smakuje z udziałem najlepszych kół gospodyń wiejskich. Zaprasza Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Wstęp wolny.
12: Chcę rzucić palenie.
13: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
16: Desmoxan. I już nie palisz.
17: Sąsiadko, witam.
18: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
17: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
19: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
18: Sylwester, mój kicić wrócił.
17: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
18: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
19: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
2: Po reklamie.
20: To już prawie 22, czas na wtorkowe wieczorne wiadomości od Lucyny Burzyczki w Radiu Z.
21: W przyszłym tygodniu spotkanie w USA w sprawie bezpieczeństwa Polski. Pieniądze Orlenu utopione w Wenezueli, sprawę bada prokuratura. Historyczny wyczyn podczas gali rozdania nagród Emmy. Zaraz szczegóły.
20: 22.
21: W przyszłym tygodniu minister obrony poleci do Waszyngtonu. Spotka się z sekretarzem obrony USA, Pete'em Hegsethem. Rozmowy mają dotyczyć m.in. polskiego bezpieczeństwa, potencjalnych zagrożeń ze strony Rosji wobec wschodniej flanki NATO oraz Centrum Serwisowania Pocisków do Wyrzutni Patriot. Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował o tym w telewizji Polsat News. Szefman dodał, że w najbliższych tygodniach ma zapaść decyzja w sprawie stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Wątek utopionych przez Orlen pieniędzy jest badany przez warszawską prokuraturę. Financial Times pisze, że koncern paliwowy, kiedy jego prezesem był Daniel Obajtek, stracił nawet 1,5 miliarda złotych na kontraktach zakupu ropy w Wenezueli. Ta nigdy do Polski nie dotarła. Rządząca koalicja mówi o partactwie poprzedniego rządu. Więcej o tym reporter Radia Z, Daniel Wrzos.
0: Transakcje zakupu ropy w Wenezueli miały być opłacane w kryptowalutach, a dostęp do nich był na pendrive'ach. Orlen wysłał nawet do Ameryki Południowej tankowce, które większości wróciły do Polski puste.
1: Orlen poniósł olbrzymie koszty tego partactwa Obajtka. Nie wiedzieliśmy, że tak kuriozalnie to przebiegało.
0: Mówi poseł Koalicji Obywatelskiej Robert Kropiwnicki. Z kolei Daniel Obajtek odpiera zarzuty i twierdzi, że winę za miliardową stratę ponosi nowy zarząd Orlenu, który zerwał transakcję.
21: Wątek związany z obrotem kryptowalutami nadal jest badany przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego na wniosek prokuratury. Smutny koniec boiska pod Wierzbami. Ulubione miejsce mieszkańców Dolnego Miasta w Gdańsku, na którym wychowało się kilka pokoleń, zostało ogrodzone płotem, a wejścia na jego teren pilnuje ochrona. Deweloper przystąpił tam do budowy i to pomimo trwających od kilku lat starań lokalnej społeczności, żeby boisko ocalić. Bo to cenny teren rekreacyjny, pełen wyjątkowych drzew, mówią mieszkańcy.
22: Postawili płot, by żadnej informacji, ogrodzili nam teren dla naszych dzieci, dla nas. Coraz mniej miejsc takich do spotkań tutaj naszej społeczności.
23: Brygada wpadła, płot, wszystko zaczęli kosić. No lipa, straszna lipa z tym wszystkim.
24: Pojawiła się firma ogrodnicza, która wykonuje jakieś prace porządkowe, które wcześniej nie były wykonywane. Teren został mieszkańcom odebrany, zerwawszy wszelkie porozumienia, które były wcześniej zawarte z mieszkańcami. I budzimy się w sytuacji, w której ta ostatnia zielona przestrzeń została nam jako mieszkańcom odebrana.
21: Mówił radny dzielnicy Gdańsk w Śródmieście Michał Dziergas, który dodaje, że boisko pod Wierzbami miało zostać do czasu, aż powstanie obok nowej jako rekompensata. Rzecznik dewelopera Eurostyl w rozmowie z Radiem Z odpowiada, że budowę nowego boiska blokuje inna grupa mieszkańców, dlatego inwestycja ma opóźnienie. Wdowia Zatoka, zwycięzcą 78. ceremonii rozdania nagród Emmy. Serial otrzymał w sumie 14 statuetek i ustanowił rekord liczby nagród zdobytych przez komedię w jednym roku. Wśród nich za rolę pierwszoplanową dla Matthew Rhys'a. Minionej nocy aktor zgarnął aż 2 statuetki za 2 różne role. Matthew Rhys przechodzi dziś do historii nagród Emmy jako pierwszy mężczyzna, który w tym samym roku zwyciężył w 2 kategoriach dla najlepszego aktora w serialu komediowym oraz w miniserialu. Dziękuję za wszystkie mądre słowa i cierpliwe słuchanie i wreszcie dziękuję wspaniałym mieszkańcom Walii. Ten kraj ukształtował mnie nie mniej niż jakiekolwiek inne miejsce. Jesteśmy małym, lecz potężnym narodem. To niesamowite. Bardzo dziękuję. Aktor został nagrodzony za rolę w serialach Wdowia Zatoka oraz Bestia we mnie. W Radiu Z teraz już czas na sport. Krzysztof Wilan.
25: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
26: Piłkarska Ekstraklasa na początek. Trwa mecz w Kielcach. Korona po 75 minutach 0-1 przegrywa z Górnikiem. Gola dla Zabrzan tuż przed przerwą strzelił Peter Federico. Górnik na ten moment umacnia się na prowadzeniu w tabeli Ekstraklasy. Wcześniej z dna tabeli nie wydostał się Raków. Częstochowianie 2-3 przegrali z Zagłębiem Lubin. A w Hiszpanii o ligowe punkty gra Real Madryt. Królewscy na wyjeździe po pół godzinie gry prowadzą z Elche 1-0. To po samobójczej bramce Matiasa Dituro. A na Mistrzostwach Europy jest kolejne zwycięstwo naszych siatkarzy. W 3 setach rozprawili się z Ukrainą i zapewnili sobie awans z pierwszego miejsca w grupie. Jutro ostatni mecz Polaków w tej fazie. Ich rywalami będą Bułgarzy.
27: Przed nami bardzo trudny mecz z Bułgarią. Jest to przeciwnik bardzo groźny przed swoimi kibicami. Myślę, że będzie chciał się zaprezentować dobrze i spodziewam się trudnego starcia. Natomiast my mamy swoje atuty i myślę, że będziemy próbowali je pokazać.
26: Mówił nasz rozgrywający Marcin Komenda.
28: A jutro prawie 30 stopni, nikt się tego nie spodziewał, ale w czwartek już spadniemy. 20 to będzie max, patrzę na piątek. Tutaj trochę się odbijemy, bo nawet dojdziemy do 23, wtedy ładna pogoda. Sobota też ładnie, w niedzielę może pokropić i wtedy też poniżej 20. 4 minuty po 22, Mateusz Ptaszyński, hej, ponownie. Lubię to w Radiu Z i taki klasyk po polsku, cykady na cykladach. To jest Lubię to.

Smash Mouth, All Star w Radiu Zeti, 13 minut po 22. Słuchajcie, to jest piosenka ze Shreka, z pierwszego Shreka, który ostatnio na 20-lecie pojawił się w kinach. 20-lecie? Albo nawet 25-lecie. Jak ten czas leci. Dużo tych filmów teraz po latach się pojawia. Auta widziałem, Trainspotting też ma się pojawić po 30 latach w kinach. No ale Shrek też wróci z nową częścią. Ona pojawi się w kinach dopiero w przyszłym roku. Shrek 5. No, na temat zwiastuna było już głośno, bo tam nie pojawiły się kultowe głosy. No, pana Sztura z wiadomych względów, ale nie było też pana Zamachowskiego. Okazuje się, że on podobno negocjuje swoją umowę. Przynajmniej jego agent już tam rozmawia, więc miejmy nadzieję, że jednak to zostanie dopięte. Na etapie zwiastunu się to może nie udało. Ale Shrek bez Zamachowskiego? Jakoś tego nie widzę. No to byłby zamach na polską komedię. W sensie zagraniczną, ale jednak polską. Tak jak Misja Kleopatra, to też taki nasz sukces i u nas kultowy film ze względu na ten dubbing. Przyznajcie, prawdę, że tak jest. Dawid Podsiadło na błysk teraz w Radiu Z.

0: Jam, alright.
1: Summer Jam, Underdog Project. No, jednak jeszcze mamy lato, jakby nie patrzeć kalendarzowo. Amy McDonald za chwilę w Radio Z. Coś dla tych, którzy zgłodnieli.
2: Radio Z i już. Reklama.
3: Festiwal Polskiej Żywności Kupuj Świadomie już 19 i 20 września w Warszawie na PGE Narodowym. Ponad 130 lokalnych producentów, najlepsze krajowe produkty, wyśmienite potrawy i smaki polskiej kuchni. W programie panele eksperckie, spotkania autorskie, warsztaty kulinarne i rękodzielnicze oraz liczne atrakcje dla całych rodzin. W sobotę finał konkursu Polska Smakuje z udziałem najlepszych kół gospodyń wiejskich. Zaprasza Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Wstęp wolny.
4: Kupiłam mieszkanie i łatwo przepisałam licznik energii.
5: Skończyłem budowę domu i szybko zmieniłem warunki umowy.
4: W prosty sposób sprawdziłam fakturę i zaktualizowałam swoje dane do umowy.
5: A ty? Jaką masz sprawę do załatwienia w Enei? Teraz te i wiele innych usług załatwisz online na platformie Moja Enea. Bez wychodzenia z domu i z dowolnego miejsca. Wystarczy, że wejdziesz na moja.enea.pl, wybierzesz sprawę, którą chcesz załatwić, wypełnisz formularz online i gotowe. Sprawa załatwiona przez internet. Wejdź na moja.enea.pl i poznaj nową platformę online.
2: Po reklamie.
6: Radio Z. Muzyka numer jeden.

Jest to Layla w Radiu Z, to i dawno tego nie słyszałem. A zwłaszcza wieczorem to wchodzi, przyznajcie. No, mamy kolejną historię z rogatkami w roli głównej. W Łomży kierowca wjechał na przejazd pomimo opadających rogatek, ale tym razem okazuje się, że bohatersko wyjechał. No, niektórzy mają go za bohatera, chociaż ta sytuacja w ogóle nie powinna mieć miejsca i mimo wszystko nie powinien tam wjechać. No ciekawe, jak to będzie z tymi przepisami? Jutro o tym pogadamy. W Lubię to komentarze po godzinie 21 będziecie mogli zabrać głos. Bardzo odważny głos również na żywo bez cenzury w Radiu Z.

Kuba i Kuba, chłopaki w Radio Z. No, wyrobili się pod koniec lata z tym numerem. Kiedy kończy się lato, pojawiają się oni, Kuba i Kuba. Głosujcie na ten utwór, to jest nasza nowość w Radio Z. A głosujecie na Radio Z.pl, bo to utwór z listy Lubię To. Dzisiaj, kiedy był Bartek Wrona moim gościem w programie Lubię To Superstars, no to pojawił się wątek Britney Spears, bo kiedy on koncertował z NSYNC i Justinem Timberlake'iem, to chyba przypadało na te czasy, kiedy Justin był z Britney. No ale Bartek twierdzi, że nie było takiego tematu, no. Może kiedyś zdradzi, że był, jednak spokojnie, wyciągniemy to z niego. Born to Make You Happy, Britney Spears właśnie teraz w Radio Z.

0: above you.
1: Lubię to w Radiu Z.
2: Lubię to, serio.
1: Codziennie od 20. Włącz, nie skroluj, słuchaj, nie hejtuj. Za to wpadaj do Radia Z na Supermuzę i spotkanie z gośćmi i w radiu, i na TikToku.
3: A już w czwartek w Radiu Z w naszym wirtualnym studiu na TikToku Girls, czyli Girls Band stworzone przez samą Julkę Żugaj. Czy powtórzą sukces założycielki? Przekonamy się.
1: Lubię to w Radiu Z. Codziennie od 20.
4: Reklama.
5: Festiwal Polskiej Żywności Kupuj Świadomie już 19 i 20 września w Warszawie na PGE Narodowym. Ponad 130 lokalnych producentów, najlepsze krajowe produkty, wyśmienite potrawy i smaki polskiej kuchni. W programie panele eksperckie, spotkania autorskie, warsztaty kulinarne i rękodzielnicze oraz liczne atrakcje dla całych rodzin. W sobotę finał konkursu Polska Smakuje z udziałem najlepszych kół gospodyń wiejskich. Zaprasza Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Wstęp wolny.
4: O reklamie.
3: Czas na ostatnie wtorkowe wiadomości w Radiu Z. Te przygotowała i przedstawi Lucyna Płużyczko.
6: 2 lata po powodzi głuchołazy nadal podnoszą się ze zniszczeń. ABW apeluje: bądź czujny i reaguj na podejrzane sytuacje. A eksperci alarmują: trzeba spowolnić rozwój sztucznej inteligencji.
3: 23.
6: 2 lata po powodzi nadal trwa odbudowa zniszczonych ulic i domów w Głuchołazach. Pomocy potrzebował co 10 mieszkaniec tej miejscowości. Woda zalała ponad 1200 domów i mieszkań. Zdecydowana większość powodzian wróciła już do siebie, ale ślady katastrofy nadal widać w mieście, o czym donosi reporter Radia Z Przemek Taranek.
7: Rozkopane ulice i budynki ze zdartym do wysokości 2 metrów tynkiem przypominają o katastrofie. Zacieranie śladów jeszcze potrwa, przyznaje zastępca burmistrza Roman Sambor.
8: Nie powinienem, ale zaryzykuję. Jeszcze 2 lata będzie intensywnej odbudowy.
7: Powodzianie starają się zapomnieć o tym, co ich spotkało, ale nie jest to łatwe.
9: Staramy się zapomnieć, ale to się nie da. Człowiek się boi każdego deszczu.
10: Podejrzewamy, przyjdą jesienne opady, to znów nam podtopi.
7: Trauma, jaką przeżyli tutaj mieszkańcy, zostanie z nimi jeszcze na długie lata. Głuchołazy, Przemek Taranek, Radio Z.
6: Remonty zniszczone domów i mieszkań kosztowały w Głuchołazach ponad 100 milionów złotych, a doraźnej pomocy na zakup jedzenia i ubrań potrzebował co 10 mieszkaniec miejscowości. Twoja czujność ma znaczenie, przekonuje Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i namawia, żebyśmy nie byli obojętni i reagowali, gdy widzimy podejrzaną sytuację. Więcej o tym reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
3: Ktoś długo obserwuje most, stację lub węzeł kolejowy, fotografuje infrastrukturę i zadaje nietypowe pytania. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego apeluje, by w takich sytuacjach zgłaszać służbom podejrzane zachowania, bo każdy taki sygnał może mieć znaczenie. Reagować powinniśmy również wtedy, gdy na przykład zauważymy, że kamera pojawiła się w miejscu, w którym jej wcześniej nie było, czy wtedy, gdy dron lata w pobliżu strategicznego obiektu o nietypowej porze. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
6: Co ważne, ABW apeluje, żeby ograniczyć się tylko do powiadomienia służb. Dla własnego bezpieczeństwa lepiej unikać bezpośredniej konfrontacji. A po rosyjskich atakach w pobliżu naszej granicy rząd prosi wojsko o rekomendacje. Mają pomóc w dostosowaniu polskiego prawa do warunków wojny hybrydowej. Dodatkowo Straż Graniczna otrzyma wsparcie od wojska, mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
11: W działaniach, które są prowadzone przez Straż Graniczną w celu ochrony granicy państwowej, jak również sprawności prowadzenia procedur przy przekraczaniu granicy.
6: Przy granicy z Ukrainą mają powstać specjalne posterunki obserwacyjno-strażnicze w okolicach przejść w Dorohusku, Medyce i Korczowej. Podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych, podejście drugie. Dziś rząd znowu przyjął ustawę w tej sprawie i jeszcze w tym tygodniu ma się nią zająć Sejm. Rząd liczy, że tym razem prezydent nie zawetuje ustawy. Jeżeli nie będzie weta, szybko będzie można ponownie wprowadzić program CPN, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
12: To jest w zasadzie dokładnie taka sama ustawa, jaka została zablokowana przez pana prezydenta. Skutkiem tej blokady jest to, że te zyski po prostu nie wpłynęły do budżetu i nie mogły zostać przeznaczone na przedłużenie projektu CPN, ceny paliw niżej.
6: Rząd wylicza, że Orlen w pierwszym półroczu zarobił na czysto prawie 16 miliardów złotych i te nadzwyczajne zyski powinny być opodatkowane. Nadchodzi jesień i już pojawiają się pierwsze infekcje, to m.in. grypa i COVID-19. Coraz więcej pacjentów zgłasza się m.in. do placówki przy ulicy Koryznowej w Lublinie, mówi reporterowi Radia Z Mateuszowi Kasiakowi lekarka rodzinna Marzena Boguń-Hajkowska.
0: Zaczęła się szkoła, powroty z wakacji powodują to, że u nas mamy przypadki importowane COVID-19.
2: Czyli dzieci zarażają się potem w grupach, mogą zarażać też rodziców?
0: Tak, w grupach dzieci przebywające w szkołach, w przedszkolach mogą zarazić się od swoich rówieśników wirusem grypy lub wirusem COVID-19.
6: Lekarze przypominają o szczepieniach. Według nich wrzesień to najlepszy na to czas. Na grypę za darmo zaszczepić mogą się m.in. seniorzy i dzieci. Trzeba spowolnić pracę nad sztuczną inteligencją, wzywają liderzy rynku AI w USA. Według nich, bez kontroli niezależnych ekspertów, sztuczna inteligencja może prowadzić do wielu zagrożeń, a armie agentów AI mogą przejąć kontrolę nad internetem. Głosy poparcia dla tego pomysłu płyną też z polskiego rządu. Reporter Radia Z Jan Kielak rozmawiał na ten temat z wiceministrem cyfryzacji, no i jak on ocenia apel amerykańskich gigantów branży.
4: Z poparciem i zrozumieniem. Według Dariusza Standerskiego superinteligentne systemy mogą być szczególnie niebezpieczne, jeśli zostaną wykorzystane na przykład do celów wojskowych. Skuteczny nadzór jest potrzebny, mówi wiceszef resortu cyfryzacji.
13: Mamy nadzór nad bronią jądrową na przykład. Tak samo powinniśmy mieć globalny nadzór nad zastosowaniem sztucznej inteligencji w zakresie bezpieczeństwa, w zakresie wojskowości.
4: Nadzorem nad AI na polskim rynku zajmie się Komisja Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji, która ma zacząć działać w październiku. Jan Kielak, Radio Z.
6: Apel amerykańskich liderów branży AI krytykują Chiny. Według rządu w Pekinie to próba zacementowania przewagi USA na rynku sztucznej inteligencji. Ja już dziękuję za wspólny wieczór. Na wiadomości Radio Z o północy zapraszam w imieniu Michała Krasuckiego.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
14: Ciepła noc przed nami, nawet 18 stopni w Gorzowie. To są prawie tropiki, chociaż no, na pewno nie będzie aż takie odczuwalne, jak bywało to w wakacje przy takich temperaturach. No, ale 18 stopni, no naprawdę szokujące, biorąc pod uwagę, że za chwilę jesień. 18 i w Gorzowie, i w Szczecinie, w Zielonej Górze 15, 13 w Gdańsku, w Warszawie 12, 10 Kraków, Zakopane 8. Tam będzie najmniej. Mateusz Ptaszyński, dzięki za wspólny wieczór, ale was zostawiam z romantyczną pościelową I Want Know to What Love Is Foreigner w Radio Z.

0: Reklama.
1: Kupiłam mieszkanie i łatwo przepisałam licznik energii.
2: Skończyłem budowę domu i szybko zmieniłem warunki umowy.
1: W prosty sposób sprawdziłam fakturę i zaktualizowałam swoje dane do umowy.
2: A ty? Jaką masz sprawę do załatwienia w Enei? Teraz te i wiele innych usług załatwisz online na platformie Moja Enea. Bez wychodzenia z domu i z dowolnego miejsca. Wystarczy, że wejdziesz na moja.enea.pl, wybierzesz sprawę, którą chcesz załatwić, wypełnisz formularz online i gotowe. Sprawa załatwiona przez internet. Wejdź na moja.enea.pl i poznaj nową platformę online.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Kupiłam mieszkanie i łatwo przepisałam licznik energii.
6: Skończyłem budowę domu i szybko zmieniłem warunki umowy.
5: W prosty sposób sprawdziłam fakturę i zaktualizowałam swoje dane do umowy.
6: A ty? Jaką masz sprawę do załatwienia w Enei? Teraz te i wiele innych usług załatwisz online na platformie Moja Enea. Bez wychodzenia z domu i z dowolnego miejsca. Wystarczy, że wejdziesz na moja.enea.pl, wybierzesz sprawę, którą chcesz załatwić, wypełnisz formularz online i gotowe. Sprawa załatwiona przez internet. Wejdź na moja.enea.pl i poznaj nową platformę online.
0: Po reklamie.
7: Radio Z. Muzyka numer.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: północ. Środa, 16 września, Michał Krasucki, dobry wieczór, zapraszam na wiadomości Radia Z. Są nowe hipotezy w sprawie drona znalezionego koło Rusinowa. Możliwe, że zderzył się z innym obiektem lub wystartował z okrętu floty cieni. Jak ujawniają w podcaście w związku ze śledztwem Mariusz Gierszewski z Radia Z i Dominika Długosz z Newsweeka, śledczy badają, czy uszkodzenia mechaniczne odnalezionego bezzałogowca nie wynikają z kolizji z innym obiektem latającym.
1: W czasie, kiedy odnaleziono drona, na wojskowym poligonie Wicko trwały ćwiczenia, a w powietrzu znajdowało się wiele polskich dronów dalekiego zasięgu. Jak twierdzą nasi informatorzy, mogło dojść do kolizji. Sprawdzona jest też hipoteza, że odnaleziony na plaży dron wystartował z jednostki nawodnej, na przykład należącej do rosyjskiej floty cieni. Analizowany jest więc ruch morski na Bałtyku. Start z odległego miejsca na morzu mógłby tłumaczyć niewykrycie drona przez polskie radary. Rosyjski dron został znaleziony około 20 km od centralnego poligonu sił powietrznych, potocznie zwanego poligonem Wicko.
0: Ponad tydzień temu mieliśmy tam udany lot testowy polskiej suborbitalnej rakiety Perun. Na poligonie Wicko właśnie rozpoczęły się też ćwiczenia Nieustraszony Orzeł 26 sojuszniczych sił powietrznych. Więcej o tej sprawie słuchajcie w podcaście w związku ze śledztwem na YouTubie Radia Z i Newsweeka, a także w Onet Radio. Ponad 103 miliony złotych kosztowały do tej pory remonty zniszczonych przez powódź domów i mieszkań w Głuchołazach. We wrześniu 2024 roku rzeka Biała Głuchołazka wystąpiła z brzegów. Woda zniszczyła tutaj ponad 1200 mieszkań i domów, niektóre z nich doszczętnie. Oczyszczanie z naniesionego błota zajęło wiele miesięcy. 700 rodzin zakończyło już remonty i rozliczyło dotacje, mówi dyrektorka OPS Katarzyna Krzętowska-Zapała.
2: Na pewno są jeszcze takie sytuacje, gdzie mieszkańcy nie wrócili jeszcze do swoich domów. Dzisiaj otworzyłam stronę internetową, na której wspominane są powodzie w różnych częściach, chociażby województwa opolskiego, i trudno jest do tego wracać.
0: Wielu powodzian zmaga się z problemami emocjonalnymi. Tam pracownicy socjalni starają się pomóc, skierować na badania czy do psychologa. Kolejną aferą z Danielem Obajtkiem powinna zająć się prokuratura. Tak o doniesieniach Financial Times mówią politycy Koalicji Obywatelskiej. Chodzi o sprawę zakupu przez Orlen w czasie prezesury Obajtka ropy od Wenezueli. Polska straciła na tym 1,5 miliarda złotych. Pieniądze przekazano na pendrive'ie, a zakupu dokonano poprzez kryptowaluty, mówi Robert Kropiwnicki z Koalicji Obywatelskiej.
3: To kuriozalna sprawa. Wiemy, że te pieniądze wyszły, a żadna ropa nie doszła, a Orlen jeszcze w dodatku poniósł dodatkowe koszty wynajmu tankowców, wynajmu portu. Gdzieś te pieniądze się rozpłynęły, na czyjeś konta one poszły, więc myślę, że prokuratura również to wyjaśni.
0: Prokuratura przyznała, że wątek kryptowalut jest badany, a były prezes Orlenu, teraz europoseł PiS Daniel Obajtek, odpowiada, że nie wiedział o tym wątku, a dowiedział się z publikacji brytyjskiej prasy. Parlament Europejski uchylił immunitet Grzegorzowi Braunowi. Europoseł stracił ochronę już 6 raz. Za co tym razem? O tym ze Strasburga reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
4: Za publiczne negowanie Holokaustu tym razem Grzegorza Brauna ściga za to nie tylko prokuratura, ale też Instytut Pamięci Narodowej, i to już nie pierwszy raz, bo europoseł już ma podobne zarzuty, a po dzisiejszym głosowaniu może usłyszeć kolejne. Grozi za to do 3 lat więzienia. Tylko jest inny problem. Unikania i przeciągania postępowań przez europosła. Polscy śledczy teraz już za każdym razem oprócz uchylenia immunitetu wnioskują o zgodę na zatrzymanie i doprowadzenie do prokuratury. Strasburg, Grażyna Wiatr, Radio Z.
0: Grzegorz Braun jest rekordzistą w Parlamencie Europejskim pod względem uchylonych immunitetów, ale także kar porządkowych za zachowanie podczas obrad. Największy kontrakt w historii polskich linii kolejowych podpisany. Za 5 miliardów złotych zmodernizowana zostanie linia łącząca Białystok z Ełkiem. Będzie ona częścią międzynarodowej trasy Rail Baltica prowadzącej przez państwa bałtyckie. To słodko-gorzki moment, bo wyłanianie wykonawcy pracy trwało wyjątkowo długo. Reporter Radia Z Maciej Bąk ze szczegółami.
5: Przetarg na blisko 100 km szybkiej kolei między Białymstokiem a Ełkiem rozpisano w styczniu 2025 roku. Wygrało go konsorcjum z liderem Traktech Construction, ale przez kilkanaście miesięcy firmy, które odpadły z rywalizacji, próbowały podważyć postępowanie w sądzie. Wszystkie odwołania w końcu oddalono, a dziś w Białymstoku podpisano umowę. Podróż z tego miasta do Ełku ma docelowo skrócić się do 55 minut. Po drodze odnowionych zostanie 8 stacji i 10 przystanków. Prace mają potrwać ponad 3 lata.
0: Będą się one wiązały z utrudnieniami dla pasażerów. Pierwsze, na odcinku Ełk-Grajewo, mają zostać wprowadzone z początkiem przyszłego roku. Mieszkańcy protestują przeciwko planom magistratu w Łodzi. Urzędnicy chcą zamienić działki po dawnym gimnazjum na niezagospodarowany teren zielony przy ulicy Wojska Polskiego. Na tym terenie deweloper miałby postawić nowe bloki. Więcej reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
6: Dla nas każdy zielony teren jest cenny i nie chcemy, by go nam zabierano, usłyszałem od mieszkańców.
7: Zamiana tych działek nie musi być koniecznie na kolejne tereny zieleni.
8: Nie wyobrażam sobie, żeby stanęły tutaj jakiekolwiek bloki.
6: Mieszkańcy podkreślają, że nie sprzeciwiają się zamianie działek przez magistrat, ale nie kosztem zieleni. Przypominają urzędnikom, że to według ich własnych planów początkowo teren przy Wojska Polskiego miał być częścią większego zielonego obszaru. Łódź, Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
0: O tym, czy zielony teren uda się ocalić, zdecydują radni w czasie dzisiejszej sesji Łódzkiej Rady Miejskiej. Jeszcze sport. Na Mistrzostwach Europy jest kolejne zwycięstwo naszych siatkarzy. Polacy w trzech setach rozprawili się z Ukrainą i zapewnili sobie awans z pierwszego miejsca w grupie. Dziś ostatni mecz Polaków w tej fazie. Ich rywalami będą Bułgarzy.
9: Przed nami bardzo trudny mecz z Bułgarią. Jest to przeciwnik bardzo groźny przed swoimi kibicami. Myślę, że będzie chciał się zaprezentować dobrze i spodziewam się trudnego starcia. Natomiast my mamy swoje atuty i myślę, że będziemy próbowali je pokazać.
0: Mówił nasz rozgrywający Marcin Komenda. Teraz to wszystko, a na kolejne wydanie wiadomości Radia Z zapraszam punktualnie o pierwszej.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Lubię to w Radiu Z.
1: Lubię to, serio.
0: Codziennie od 20. Włącz, nie skroluj, słuchaj, nie hejtuj. Za to wpadaj do Radia Z na Supermuzę i spotkanie z gośćmi i w radiu, i na TikToku.
2: A już jutro w Radiu Z i w naszym wirtualnym studiu na TikToku Girls, czyli Girls Band stworzone przez Julkę Żugaj. Bądźcie z nami.
0: Lubię to w Radiu Z. Codziennie od 20.
3: Reklama.
4: Hej czat, potrzebuję szybkich porad dla zakładu przetwórczego.
5: Cześć, jasne, mogę je przygotować.
4: Czy mogę pominąć ocenę ryzyka zawodowego?
5: Nie możesz, pracownicy sami tego nie ogarną.
4: A skrócenie szkoleń BHP?
5: Zapomnij, od tego może zależeć czyjeś życie.
4: A środki ochrony? Muszę w to inwestować?
5: Koniec żartów, przełączam na tryb bezpieczny. Stworzenie bezpiecznych warunków pracy to obowiązek pracodawcy. Bezpieczeństwo pracy zależy od ciebie.
6: Włącz tryb bezpieczny, dowiedz się, jak ograniczyć ryzyko wypadku. Wejdź na bhpnatak.pl i skorzystaj z materiałów Państwowej Inspekcji Pracy.
3: Po reklamie.
7: Pierwsza. Wiadomości Radia Z. Michał Krasucki, zapraszam. Małżeństwo z Kujawsko-Pomorskiego podejrzane o czerpanie korzyści z prostytucji i handlu ludźmi. Kobieta i mężczyzna usłyszeli zarzuty i trafili na 3 miesiące do aresztu. Razem z 5 innymi osobami mieli zarobić na tym procederze ponad 5,5 miliona złotych. Głównym podejrzanym grozi do 20 lat więzienia. Nożownik z parkingu pod Częstochową trafi do zamkniętego zakładu psychiatrycznego. Postawiono mu zarzut usiłowania zabójstwa innego mężczyzny. Do zdarzenia doszło w październiku rok temu w Rędzinach. Sąd okręgowy uwzględnił wniosek prokuratora o umorzenie postępowania i umieszczenie mężczyzny w szpitalu. Biegli psychiatrzy uznali, że w momencie popełnienia czynu sprawca był niepoczytalny. Mocna reakcja premiera na doniesienia w sprawie Orlenu. Wstyd na cały świat, mówi Donald Tusk o publikacji brytyjskiego dziennika, który opisał kulisy nieudanego zakupu paliwa z Wenezueli i szereg błędów popełnionych przez pośredników wynajętych przez koncern. W efekcie Orlen stracił pod koniec 2023 roku 1,5 miliarda złotych.
8: Ta Polska dzisiaj to komentuje. Wstyd na cały świat. Financial Times pisze o największym, czy jednym z największych skandali w historii naszego kraju i cały świat dzisiaj o tym czyta. Afera Orlenu za czasów Obajtka.
7: Tekst nosi tytuł: jak Polska straciła 230 milionów dolarów, próbując kupić za kryptowaluty ropę z Wenezueli. Były prezes Orlenu zrzuca winę na nowy zarząd spółki. Czy Daniel Obajtek nie ma sobie nic do zarzucenia? Sprawą zajmuje się reporter Radia Z Miłosz Gocłowski.
9: Absolutnie nic. Według Daniela Obajtka za jego rządów Orlen działał prężnie, każda decyzja była przemyślana i przynosiła zysk, a gigantyczna klęska związana z zakupem paliwa z Wenezueli obciąża jego następców.
10: Dlaczego ta transakcja została zerwana? Dlaczego zostali od razu z tej spółki zwolnieni wszyscy, jeszcze przed zerwaniem tej transakcji? Wszyscy kluczowi menadżerowie?
9: Jak podkreśla Obajtek, on w sprawie zakupu paliwa z Wenezueli zarzutów nie usłyszał, więc nic więcej do dodania w tej sprawie nie ma.
7: Brytyjski dziennik opisał m.in. jak pośrednicy przekazywali wenezuelskim brokerom gigantyczne kwoty w kryptowalutach praktycznie bez żadnego towaru dla Orlenu. Robert Korzeniowski deklaruje chęć współpracy z pełniącym obowiązki szefa PKOL-u Marianem Kmitą. Jak mówi, po odsunięciu od władzy zamieszanego w aferę Zonda Krypto Radosława Piesiewicza, przywrócenie tej instytucji i należnego jej szacunku wymaga ogromu pracy. Jak widzi najbliższą przyszłość PKOL-u jeden z najwybitniejszych polskich sportowców? Marcin Powidał z redakcji sportowej Radia Z rozmawiał z 4-krotnym mistrzem olimpijskim.
11: Zdaniem Roberta Korzeniowskiego trzeba zacząć od podstaw, czyli stworzenia nowego statutu, który w przyszłości pozwoliłby uniknąć paraliżu PKOL-u, jak to miało miejsce w ostatnich miesiącach.
12: Stworzenie struktur nowego PKOL-u będzie działo się na bazie statutu. Dzisiaj wiemy, że PKOL jest mało sterowny, dzisiaj wiemy, że PKOL z ogromną trudnością może się samo oczyszczać i to z całą pewnością trzeba poprawić.
11: Według Roberta Korzeniowskiego kluczem do odbudowy wizerunku PKOL-u oraz jego prawidłowego funkcjonowania będzie współpraca nie tylko zarządu, ale i całego środowiska sportowego, w tym olimpijczyków.
7: Robert Korzeniowski jako pierwszy zadeklarował chęć udziału w najbliższych wyborach na szefa PKOL, które planowo powinny odbyć się w kwietniu. Zakaz reklamy alkoholu oraz prohibicja w całej Polsce. Sejm zajmuje się poselskimi projektami, które zakładają walkę z nadmiernym spożyciem alkoholu. Ustawy złożyły Polska 2050 i Lewica i to ta druga ustawa ma być wiodącą. Jakie zmiany jeszcze zakładają przepisy i czy jest dla nich poparcie? O tym nasz reporter Daniel Wrzos.
1: No głosów za jest zdecydowanie więcej. PiS zapowiedział poparcie przepisów. Rozwój Plus zgłosił poprawki i decyzję podejmie przed głosowaniem. Zmiany zakładają prohibicję między 22 a 6 na terenie całej Polski z wyłączeniem restauracji czy lotnisk. Gminy będą miały prawo wydłużyć ten zakaz, mówi Grzegorz Napieralski z Koalicji Obywatelskiej.
13: W proponowanych rozwiązaniach nie chodzi o ograniczenie wolności, ale przede wszystkim o to, aby ograniczyć skutki negatywnego działania alkoholu.
1: W górę pójdzie też koncesja na sprzedaż alkoholu. Sejmu Daniel Wrzos, Radio Z.
7: PiS domagał się wprowadzenia zakazu sprzedaży tzw. małpek. Pijany nastolatek na elektrycznej hulajnodze. Chłopak zatrzymany został w sobotę w Zielonej Górze podczas winobrania. O jego najbliższej przyszłości zdecyduje sąd. Więcej o tym reporter Radia Z Adam Kaźmierczak.
14: Nastolatek jechał z dużą prędkością przez deptak w centrum Zielonej Góry, gdzie właśnie odbywało się święto miasta. Jak powiedziała mi Małgorzata Stanisławska z miejskiej policji, 17-latek w ogóle nie zwracał uwagi na pieszych i prawie wjechał w patrolujących tam policjantów.
15: Młody mężczyzna został zatrzymany. Okazało się, że był nietrzeźwy. Badanie wykazało, że miał 1,5 promila alkoholu.
14: Chłopak nie przyjął mandatu. Został przekazany rodzicom, a o karze zadecyduje teraz sąd. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
7: Podczas 9-dniowego winobrania policjanci zatrzymali 34 osoby i wręczyli ponad 400 mandatów. W kalendarzu lato za oknem bardziej jesień, co widać już w przeziębieniowych statystykach. W przychodniach coraz więcej pacjentów z wirusem grypy i COVID-19. Tak jest m.in. w placówce przy ulicy Koryznowej w Lublinie. Reporter Radia Z Mateusz Kasiak rozmawiał z dr Marzeną Boguń-Hajkowską.
16: Zaczęła się szkoła, powroty z wakacji powodują to, że u nas mamy przypadki importowane COVID-19.
17: Czyli dzieci zarażają się potem w grupach, mogą zarażać też rodziców.
16: Tak, w grupach dzieci przebywające w szkołach, w przedszkolach mogą zarazić się od swoich rówieśników wirusem grypy lub wirusem COVID-19.
7: Lekarze przypominają o szczepieniach. Wrzesień to najlepszy na to czas. Na grypę za darmo zaszczepić mogą się m.in. dzieci i seniorzy. Dziś, punktualnie o 9:00 na całym świecie Netflix włączy prapremierę serialu Lalka Pawła Maślony. To będzie zdecydowanie jedno z najgorętszych wydarzeń nie tylko września, ale i całego roku.
18: Pan tu przyjechał w interesach?
19: Szukam kapitału, tak.
18: Tutaj raczej trwa zabawa.
7: O tej ekranizacji pisze też New York Times. To epicka powieść, ironiczny komentarz na temat podziałów klasowych. Akcja nie toczy się w Nowym Jorku czy Londynie, lecz w XIX-wiecznej Warszawie. A w Teatrze Syrena w Warszawie musicalowy hit z West Endu. Wszyscy mówią o Jamie'im. Wzruszająca momentami zabawna opowieść o uczniu angielskiego liceum w prowincjonalnym mieście, który na lekcjach z planowania kariery zawodowej ogłosił coś, co wszystkich zaskoczyło. Tytułową rolę gra Kuba Szyperski, który wygrał program Twoja twarz brzmi znajomo. Na musical są jeszcze ostatnie bilety, będzie grany do niedzieli, potem wróci na deski warszawskiej Syreny dopiero w grudniu. Rząd będzie płacił mieszkańcom za czytanie. Niestety nie u nas. 5-letnia kampania rozpoczyna się w Singapurze. Za codzienne czytelnicze sesje będą wypłacone drobne kwoty. Nie da się na tym dużo zarobić. W przeliczeniu na złotówki za 50 dni czytania dostać będzie można niecałe 3 złote.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: sprawy załatwia się mailem, inne przez formularz.
1: A niektóre najlepiej oddać Kępie i Fiedorczukowi.
2: Zadzwonimy,
3: pogadamy
1: i zobaczymy, co z tego wyniknie. A kiedy usłyszysz,
0: jest pan, pani na głośno mówiącym,
2: to znaczy, że sprawa właśnie nabrała tempa.
1: Kępa i Fiedorczuk załatwiają sprawę na dzień dobry bardzo. Codziennie przed 8:00 tylko w Radiu Z.
4: Druga. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Już jesienią może wejść w życie nowe, surowsze prawo dla kierowców, którzy łamią przepisy na przejazdach kolejowych. Rząd przyjął projekt nowelizacji kodeksu drogowego. Musieliśmy zadziałać radykalnie, mówił premier Donald Tusk.
5: Niektóre z tych sytuacji będą traktowane nawet jako przestępstwo. 3 miesiące utraty prawa jazdy. W każdym takim przypadku, kiedy czerwone światło czy szlaban zostaną zlekceważone przez kierowców. Nie możemy ryzykować ludzkim życiem.
4: Resort infrastruktury zapowiada też więcej kamer na przejazdach kolejowych. Zestrzelony w nocy na Litwie dron miał ładunek wybuchowy, informuje litewski minister obrony. Materiałem zajęli się saperzy, dron będzie badany. Według litewskich służb bezzałogowiec przyleciał od strony Białorusi i został zestrzelony przez włoskie myśliwce NATO stacjonujące w środkowej części kraju. Nie ma informacji o szkodach czy ofiarach. Polska przykładem skutecznej ochrony granic przed instrumentalizacją migracji. To jeden z wątków, który wybrzmiał podczas burzliwej debaty w Parlamencie Europejskim na temat kryzysu w Ceucie. Pod koniec lipca do hiszpańskiej enklawy próbowało się dostać około 80 tysięcy migrantów. Lokalne władze oskarżają Monako o celowe działania, ale oficjalnych służb potępienia ze strony rządu Hiszpanii czy unijnych instytucji nie ma. Jaki polski wątek pojawił się w tej debacie? O tym ze Strasburga reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
6: Ochrony granicy wschodniej, wstrzymywania przyjmowania wniosków o azyl jako narzędzi do przeciwdziałania tego typu wydarzeniom jak w Ceucie. Tutaj Polska jest wymieniana jako wzór w projekcie rezolucji, który widziałam. Europosłowie już w trakcie debaty mocno spierali się na tematy polityczne i oceny reakcji rządu Hiszpanii, ale już w kontekście potrzeby wzmocnienia granic zewnętrznych będzie wezwanie do zwiększenia takich działań i finansowania. Strasburg, Grażyna Wiatr, Radio Z.
4: Głosowanie będzie w czwartek. Niemiecki rząd zapowiada wprowadzenie ulg na paliwo, to w związku z wysokimi cenami. Konkretne rozwiązania mają zostać przedstawione w najbliższym czasie. Zdaniem kanclerza Friedricha Merca dla wielu kierowców osiągnięta została granica obciążeń. Szef niemieckiego resortu spraw wewnętrznych przedstawił ponury obraz sytuacji dotyczącej zorganizowanej przestępczości. Kryminalne bandy coraz częściej używają brutalnej przemocy w walce o dominację w niemieckich miastach. Spośród prawie 8 tysięcy podejrzanych o mafię inną działalność, przeciwko którym toczą się w Niemczech postępowania, 2/3 stanowią cudzoziemcy.
7: Według ministra Dobrinta klasyczny wizerunek mafijnego klanu należy do przeszłości. Teraz w Niemczech szerzy się nowy model, tak zwana mafia generacji Z, traktująca przestępstwo jako intratną usługę. Profesjonalne kryminalne bandy coraz częściej wynajmują w społecznościowych mediach wykonawców zadań, w tym młodocianych sprawców. Te zlecenia są nierzadko brutalne, na przykład masakrowanie ofiar wymuszeń, podkładanie bomb i ostrzeliwanie obiektów konkurencji. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
4: W zeszłym roku sprawcy zorganizowanej przestępczości zabili w Niemczech co najmniej 20 osób i ciężko ranili ponad 100. To o 1/3 więcej niż rok wcześniej. Szefowie amerykańskich big techów wzywają do spowolnienia prac nad sztuczną inteligencją. Apelują o to władze firm Anthropic i OpenAI, a także Elon Musk. Według nich, bez kontroli niezależnych ekspertów, sztuczna inteligencja może prowadzić do wielu zagrożeń, a armie agentów AI mogą przejąć kontrolę nad internetem. Głosy poparcia płyną też z polskiego rządu. Wiceminister cyfryzacji ocenia apel amerykańskich gigantów branży z poparciem i zrozumieniem. Według Dariusza Standerskiego ryzyka związane z niekontrolowanym rozwojem modeli AI są realne, a superinteligentne systemy mogą być szczególnie niebezpieczne, jeśli zostaną wykorzystane na przykład do celów wojskowych. Skuteczny nadzór jest potrzebny, mówi wiceszef resortu cyfryzacji.
8: Tak jak mamy globalny nadzór nad na przykład samym internetem, mamy nadzór nad bronią jądrową na przykład, tak samo powinniśmy mieć globalny nadzór nad zastosowaniem sztucznej inteligencji w zakresie bezpieczeństwa, w zakresie wojskowości.
4: Nadzorem nad AI na polskim rynku zajmie się Komisja Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji, która ma zacząć